krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

łez, których już nigdy nie suszę, a jego wody rozstępują się. Ja przed Jezusem dziś niebo szykuje się na deszcz, deszcz, który znów zapowiada burzę, a woda w wino sama zmienia się. Ja przed Jezusem. Jest Bóg.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny czasami.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały

0: Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie im Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
1: Można patrzeć Jezusowi w oczy i jednocześnie wątpić. Uczniowie stoją przed zmartwychwstałym. To moment, który powinien rozwiać wszystkie pytania. A jednak Ewangelia mówi wprost: niektórzy wątpili. W pewnym sensie to bardzo pocieszające, bo pokazuje, że wiara nie jest stanem idealnej pewności. Wiara to raczej droga, na której jest miejsce zarówno na zachwyt, jak i na niepokój. A Jezus nie czeka, aż uczniowie się ogarną. Nie mówi: wróćcie, kiedy będziecie pewni. Mówi: idźcie. Ze swoją wiarą taką, jaka jest. I z wątpliwościami. Z entuzjazmem, no i z lękiem. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby od razu wszystko mieć poukładane. Chodzi o to, żeby zrobić krok i pójść za Nim. Bóg nie czeka, aż przestaniesz wątpić. Czeka, aż mimo wątpliwości ruszysz w drogę za Nim.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Trzeba było to wszystko powiedzieć na tym właśnie miejscu. Trzeba było to wszystko jeszcze raz przypomnieć wam młodym, którzy weźmiecie odpowiedzialność za losy Polski w trzecim mileniu. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro ojczyzny. Trudno tu nie wspomnieć o jeszcze innym pomniku. Pomniku ofiar czerwca 1956 roku. Został on wzniesiony na tym placu staraniem społeczeństwa Poznania i Wielkopolski 25. rocznicę tragicznych wydarzeń, które były wielkim protestem przeciwko nieludzkiemu systemowi zniewalania serc i umysłów człowieczych. Chciałem po ten pomnik przybyć w 1983 roku, gdy byłem po raz pierwszy jako papież w Poznaniu, ale wówczas odmówiono mi możliwości modlitwy pod poznańskimi krzyżami.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
2: Szlakiem świętych. Dzisiaj jesteśmy ze świętym, którego wydaje nam się, że wszyscy znają. Ojciec Maksymilian Kolbe. Że wiemy o nim wszystko. Wiemy, jak zginął, nakręcono filmy, ale czy naprawdę rozumiemy jego sens? Mam dzisiaj wyjątkowego gościa, który powtarza słowa ojca Maksymiliana. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich słuchających nas. Ksiądz Marek Złoteńki, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu. Święty Maksymilian Kolbe, pewnie jak wielu z nas, zainteresował mnie, gdy byłem jeszcze chłopcem. Czytałem książkę na jego temat po to, żeby wybrać sobie właściwe imię do bierzmowania. W rzeczywistości stał się moim patronem święty Jan Bosko, ale święty Maksymilian Kolbe towarzyszy mi cały czas, pewnie jak i wielu nam, ponieważ jego wizerunki zdobią ściany wielu kościołów. Mówi się o nim jako o więźniu obozu koncentracyjnego, przedstawia w Pasiakach, kiedy indziej w Habicie. Mówi się o polskim niepokalanowie, japońskim niepokalanowie, o tym, że chciał wybudować nawet lotnisko, stworzyć oczywiście radio, co mu się jednak nie udało, a dopiero ksiądz Tadeusz Rydzyk tą wizję zrealizował. Więc co mnie szczególnie poruszyło u świętego Maksymiliana? Przebywając w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, dawał świadectwo głębokiej wiary, dzielił się chlebem, ale przede wszystkim jako ojciec zakonny dzielił się wiarą, dzielił się Bogiem.
2: Ale muszę, proszę księdza, zadać to pytanie, które jest, myślę, że bardzo ważne. Jak można dzielić się Bogiem, kiedy jest się w piekle?
3: Więc właśnie jeden z więźniów szydził sobie z ojca Maksymiliana w momencie, gdy dzielił się resztkami chleba. Każdy z nich miał bardzo skromną rację, a ojciec Maksymilian potrafił się jeszcze tym chlebem dzielić. No okazuje się, że jednak można. Święci potrafią być tam, gdzie szatan na tej ziemi próbuje zgotować nam piekło. Okazuje się, że do końca tego piekła nie jest w stanie zgotować, ponieważ zawsze Bóg ma swoich wysłanników, którzy niosą przesłanie nadziei, wiary i okazują miłość.
2: Święty Maksymilian Kolbe, my znamy ten epizod Auschwitz, który kończy jego życie na ziemi, a powoduje narodziny dla nieba, ale święty ojciec Maksymilian to są wielkie dzieła. To jest rycerz niepokalany, to jest to wszystko, co wiąże się tak naprawdę z niesamowitym, my byśmy dzisiaj w XXI wieku powiedzieli, networkiem, który tworzy. Czyli on tworzy taką sieć za pośrednictwem tego, co dzisiaj byśmy nazwali social mediami, ale on wtedy tworzy coś, co przetrwa ojca Maksymiliana. Bo ja pamiętam z dzieciństwa ten czas, kiedy rycerz niepokalany był w każdym kościele.
3: I to dzisiaj rycerz niepokalany jest popularny. Szkoda, że nie tak bardzo popularny jak kiedyś. Święty Maksymilian Kolbe przypomina mi trochę w tym, co robi, Matkę Bożą biegnącą do świętej Elżbiety, która od razu dzieli się tym, co ma, pomnaża. I to działanie Maryi, ten charakter Maryi jest obecny w osobie świętego Maksymiliana Kolbe. On jest tym, który chce biec, który chce głosić, który się po prostu dzieli. Powiem o tym, co ja jakoś szczególnie odczytałem w jego historii życia. Mianowicie, leżąc niegdyś na pryczy oświęcimskiego baraku, po tym jak był skatowany przez SS-manów, a księża byli częściej bici, gdy jego współbratymcy z baraku, jak co dzień wieczorem, modlili się o rychłe zakończenie wojny, uniósł nieco głowę nad pryczę i powiedział słabym głosem: wojna się nie skończy, dopóki nie zginie tylu Polaków, ilu zostało zabitych w wyniku aborcji w dwudziestoleciu międzywojennym. To bardzo ważne słowa, prorocze, słowa być może przekazane przez Matkę Bożą, tego możemy się jedynie domyślać. W każdym razie autentyczne i niestety one się spełniły. Ponad 6 milionów naszych rodaków zginęło, być może także spośród rodzin słuchaczy.

0: Szlakiem świętych.
1: Zafrapowały mnie te słowa i zadałem kiedyś pytanie przy obiedzie już świętej pamięci panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie, światowej sławy obrońcy życia poczętego, ilu Polaków zostało zabitych w łonach własnych matek od zakończenia II wojny światowej. Czyli inaczej mówiąc, gdybyśmy mieli zapłacić taką cenę jak pokolenie wojenne, głowa za głowę, to ilu z nas musiałoby zginąć? Widziałem różne wystawy poświęcone obronie życia poczętego, które mówiły nawet o 38 milionach. I pan Antoni Ziemba odpowiedział, że to, co jest stwierdzone, to, co jest pewne, to ponad 20 milionów. A czy drugie 20 dodał, tego nie wiemy. I to jest grzech, który woła o pomstę do nieba, ale na pewno woła o zadośćuczynienie. Nie można po prostu tak pozostawić tego grzechu w naszym narodzie. Nie można nie zadośćuczynić Panu Bogu, który powiedział: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. I dlatego w parafii, w której posługuję, parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu, powstała kaplica dziecka poczętego jako wynagrodzenie za grzechy aborcji, głównie Polaków. Jest ona częścią budowanego kościoła. Kościół cały czas w budowie. Dom parafialny jako miejsce do spotkań wspólnoty, ale też myślę, że służący w przyszłości pielgrzymom zmierzającym pod Krzyż Święty na Górze Chełmiec, który jest uznawany za największy w Polsce, bo liczy niemal 50 metrów wysokości, dokładnie według budowniczego świętej pamięci księdza Infułata Juliana Źrałko, 49,5 metra. Więc ta kaplica już jest poświęcona, dokonał tego poświęcenia Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Mędyk 30 października 2025 roku, a w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 2026 roku sprawowałem w tej kaplicy pierwszą mszę świętą i od tamtej pory msze święte w tej kaplicy w dni powszednie są sprawowane. Jest to jednocześnie kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, a więc można tam przyjść, aby adorować Chrystusa, by spotkać się z Matką, by spotkać się z Jezusem.
2: Ale ta matka też była bardzo ważna dla Maksymiliana Kolbe. Maria swoją pedagogiką go uczyła. To tak jak ciebie uczył czegoś Maksymilian Kolbe.
1: Tak. I szczególne miejsce w tej kaplicy zajmuje obraz Matki Bożej, którą nazywamy Matką Życia Poczętego, ponieważ ona pokazuje w swoim łonie właściwie Jezusa, który się w niej począł z Ducha Świętego. W rzeczywistości to jest upamiętnienie pewnego wydarzenia, które miało miejsce w Guadalupe 12 grudnia, więc we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Guadalupe w 2007 roku, kiedy to łono Najświętszej Maryi Panny rozjaśniło się na kształt ludzkiego embrionu i myśmy to upamiętnili. A więc Matka Boża uczy nas miłości do każdego dziecka poczętego, do każdego ludzkiego życia. I na pewno jest to powiązane z nauką Jezusa Chrystusa, który mówi: coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Można przyjść do tej kaplicy, wpatrywać się w ten wyjątkowy obraz, który nie istnieje gdziekolwiek indziej, wpatrywać się nie tylko w Najświętszy Sakrament, ale odczytywać wolę Maryi z jej oczu, a jednocześnie adorować Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny, która jest, można powiedzieć, przez to, że jest Matką Słowa Bożego jest też Matką Eucharystii.

0: Szlakiem świętych.
1: Chcę zabrać Maksymiliana Kolbe na to nasze dzisiejsze spotkanie. Czego my dzisiaj w XXI wieku moglibyśmy się nauczyć od Maksymiliana Kolbe? I jakbyśmy z nim rozmawiali na tej kawie przysłowiowej, czy odpoczywając z nim, to co on by nam powiedział jako temu pokoleniu, które w dużej mierze udało się pewne rzeczy zrealizować, nie udało się pewnych rzeczy? Jakie byłoby jego takie przesłanie?
2: Można by zapytać inaczej, o co my byśmy chcieli przy tej kawie zapytać ojca Maksymiliana. Być może wiele osób, które lubią cudowności, nadzwyczajne sytuacje, zapytałoby o ten moment, kiedy Maksymilian otrzymał dwie korony, białą i czerwoną, i nie zawahał się wybrać obydwu. Czyli zdecydował się nie tylko na chwałę, ale i na męczeństwo. Czy to znaczy, że możemy się od niego uczyć gotowości i to szybkiego odpowiadania Panu Bogu tak, tak jak Maryja odpowiedziała Panu Bogu fiat. Podobnie i święty Maksymilian odpowiedział Panu Bogu tak, odpowiedział Matce Bożej. I pokazuje nam to jego zaufanie, a jednocześnie odwagę. Bo czego nam najbardziej brakuje jako chrześcijanom w obecnej dobie, którzy chcemy rzeczywiście służyć Panu Bogu, ale gdzieś pojawiają się pewne opory. Z czego one wynikają? No bardzo często wynikają z obaw, z lęków, z braku zaufania. Więc tej ufności dzisiaj mamy okazję uczyć się w różnych sytuacjach. Im trudniej, tym w pewnym sensie lepiej, bo lepsze mamy okazję do tego, żeby jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu. I każdy człowiek wiary, który postępuje za Jezusem, wie, że jest to szkoła zaufania Panu Bogu.
1: A czy święty Maksymilian Kolbe dzisiaj, w XXI wieku, w tym, co dzieje się w Polsce, mógłby być patronem albo symbolem kapłanów, którzy też powinni z jego życia, hagiografii czerpać?
2: Zdecydowanie tak. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, dlaczego święty Maksymilian znalazł się wśród tej sporej liczby księży, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Na pewno wyróżniał się swoją działalnością.
1: Walczył też z antysemityzmem.
2: Walczył z antysemityzmem i bardzo dużo pisał na temat Żydów i masonerii. Stanisław Krajski wydał taką broszurę, wydawnictwo Ostoja wydało tą broszurę Stanisława Krajskiego, tak by chyba należało powiedzieć, pod tytułem Święty Maksymilian o Żydach i masonerii, gdzie wyraźnie wskazywał na kierownictwo Żydów w masońskich organizacjach. I oczywiście te organizacje działały wcześniej i działają po dziś dzień, mają swoich kontynuatorów i mają też swoje ofiary w postaci kolejnych księży. Bardzo często zastanawiamy się, dlaczego tak jest, że media atakują księży. Księży, którzy zresztą modlą się za Żydów, których rodziny bardzo często podczas II wojny światowej pomagały Żydom, ocalały Żydów, ryzykując własnym życiem. A może nawet i ci księża sami też wspierali Żydów i modlili się za nich. No ale dzisiaj są atakowani poprzez media, które są spadkobiercami tej propagandy, która miała już miejsce w pierwszym wieku antychrześcijańskiej, prześladujących Kościół.
1: Maksymilian Kolbe, tak z serca, dla ciebie, kim on jest?
2: Maksymilian Kolbe jest dla mnie, można powiedzieć, przyjacielem, trochę trenerem, trochę jakby kibicem, ponieważ pewnie obserwuje z nieba moje zmagania, ale uczy mnie, a więc jest, powiedziałem, językiem sportowym, trenerem, nauczycielem, jest kimś, kto mnie mobilizuje do tego, żeby nie bać się podejmować wielkich wyzwań, przekraczać granice, których jeszcze nie znam. Zapraszam do odwiedzenia tego miejsca, do adoracji w Kaplicy Dziecka Poczętego, do pójścia pod największy krzyż w Polsce, szczególnym szlakiem turystycznym, przy którym ustawiliśmy stację Drogi Krzyżowej i Różańcowe w formie 2,5-metrowych drewnianych krzyży.
0: Szlakiem Świętych.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
2: 1. Komunia Święta, wcześniej 1. Spowiedź. Jak przygotować się na ten dzień? Jak przygotować dziecko? Jak przygotować rodzinę, bliskich? Czy da się bez zdjęć, bez wideo z kościoła? Czy da się bez prezentów? Czy da się tak, żeby akcenty były rozłożone właściwie, to znaczy, żebyśmy pamiętali o tym, że to Chrystus przychodzi. O przygotowaniu, o tym, jak przygotować się na ten dzień, co zrobić, żeby ten dzień przeżyć właściwie. Będę rozmawiać z moimi gośćmi, siostra Beata Zawiślek, urszulanka odpowiedzialna za baranki w Europie. Już tłumaczymy, co to są te baranki. Jest to rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, bardzo mi miło.
2: Ojciec Paweł też już szeroko się uśmiecha, bo też jest odpowiedzialny i bierze udział w tym przygotowaniu. Rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii Baranki. Jeszcze raz powiedzmy, żeby zapadło naszym słuchaczom w pamięć. A ojciec Paweł Kuś jest dominikaninem i prowadzi także duszpasterstwo rodzin Drops u dominikanów na Służewie. Szczęść Boże, witam serdecznie w Warszawie.
4: Szczęść Boże.
2: Pamiętacie swoją pierwszą spowiedź i pierwszą komunię świętą? Jakie macie wspomnienia z tamtego dnia, siostro Beato?
3: Ja pamiętam i mnie do pierwszej komunii i spowiedzi przygotowywały siostry urszulanki. Doskonale też wiem, która to robi siostra. I pamiętam niestety ogromny stres związany ze spowiedzią. Bardziej z pierwszą spowiedzią niż pierwszą komunią, bo to już było trochę inaczej, już trochę rodzice chyba bardziej się zaangażowali. Natomiast spowiedź była dla mnie tak stresująca i pamiętam tę kolejkę i to, żeby nic nie zgubić, nie zapomnieć i jeszcze coś takiego, co siostra właśnie powiedziała, że będzie jakaś pokuta. Niewiele z tego rozumiałam, więc niemiło wspominam pierwszą spowiedź i przez długie lata jakoś tak ten stres gdzieś tam był. Natomiast no pierwsza komunia chyba właśnie przez to, że już ta spowiedź była za mną, to już była łatwiejsza, ale pamiętam, jak staliśmy 1,5 godziny ze złożoną rękami, żeby właśnie ładnie wypaść też na fotografii, która była.
2: A prezent komunijny?
3: Prezent komunijny to oczywiście, że był zegarek, kalkulator i rower, tak bardzo tradycyjnie, plus pieniądze, z którymi nie wiem, co się stało do tej pory.
2: Ojcze Pawle, ojca, pierwsza komunia święta, pierwsza spowiedź?
4: Komunia chyba była jakimś takim pięknym przeżyciem, natomiast ze spowiedzią rzeczywiście przypomniało mi się teraz, że zanim przystąpiłem do spowiedzi, to mieliśmy lekcję z księdzem, który nas przygotowywał i pamiętam, że w ramach tych lekcji zaproponował, że zrobimy taką symulację, jak wygląda spowiedź i zaprosił mnie pod tablicę, żeby uklęknąć i teraz, no to teraz tak, wiesz, tak jakbyś się spowiadał, nie? I zobaczcie, jak to się robi. Znaczy, pamiętam tylko ten moment, później już chyba gdzieś to wyparłem, ale rzeczywiście to jest jakieś takie trudne doświadczenie, że przed całą klasą i trzeba było zrobić coś takiego. To było, no wiadomo, dzieci w wieku tam, ile miałem, 8 lat, są posłuszne. Tak mi zostało do dzisiaj, ale zasadniczo to było trudne, myślę, doświadczenie. Nie pamiętam już szczegółów, całe szczęście, ale nie jest to nic przyjemnego. Natomiast pierwsza komunia, jeśli mogę jeszcze dodać, to było doświadczenie tego jakiegoś takiego słonecznego dnia, kiedy czekaliśmy w rządku przed wejściem do naszej małej kaplicy przed komunią i pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy, bo było wszyscy w bieli, tak staliśmy na błogosławieństwo rodziców i to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne, bo mam wrażenie, że to było jakieś takie dotknięcie właśnie tym światłem. Ale to takie moje i tak ostatnio do tego wracam przy okazji pierwszej komunii świętej, że to może być też takie piękne doświadczenie.
2: Czy spowiedź, ta pierwsza spowiedź musi, powinna kojarzyć nam się z takim stresem? Czy można ugryźć to jakoś inaczej? Wiem, że w ramach tego przygotowania barankowego wygląda to totalnie inaczej. Jak takie dziecko, nawet bardzo małe, bo w barankach to są nawet młodsze dzieci niż 9-10-letnie, jak takie dziecko przygotować, żeby zrozumiało, o co chodzi w spowiedzi, o co chodzi też w pokucie? Czy to w ogóle da się tak wytłumaczyć, żeby dziecku to dobrze wytłumaczyć?
3: Myślę, że da się i nam się to udaje już od wielu lat. Całe przygotowanie, tak pięknie mówimy o tym, jest w perspektywie dobra. Więc rzeczywiście już od początku naszych spotkań, gdzieś we wrześniu czy październiku, zaczynamy się przygotowywać do tych dwóch sakramentów. To nie jest jakoś oddzielnie, tylko wszystko dzieje się razem. No ogromną odpowiedzialność tutaj też kładziemy na rodziców i no to nie jest tak, że ksiądz czy siostra przygotowują, czy jakieś rodziny, ale właśnie swoja rodzina bierze odpowiedzialność za tego baranka naszego i szukamy przede wszystkim dobra w sobie. Talentów, szukamy darów, którymi nas Pan Bóg obdarzył i przez cały rok przyglądamy się, w jaki sposób my je realizujemy, co robimy z tymi talentami, czy wykorzystuję je właśnie bardzo dobrze, czy je rozwijam i czy inni też korzystają z tych talentów, nie tylko ja sama dla siebie.
2: Ale zaraz, ja siostrę pytam o spowiedź, a siostra mi mówi o talentach.
3: No właśnie, to ma wspólnego. I cały czas będę o tym mówić.
4: Może ja powiem.
3: Ja tutaj wytłumaczę, ale właśnie o to chodzi, żeby później, nie lubię tego pojęcia rachunek sumienia, ale przy przygotowaniu już takim bezpośrednim do spowiedzi, spojrzeć sobie na te swoje dary i talenty z taką ogromną wdzięcznością i zobaczyć, w jaki sposób ja je wykorzystałam. Ja mówię już teraz tak o sobie, bo też staram się tak przygotowywać, żeby to na sobie też przejść. I co, no właśnie, co było też nie tak? No wiadomo, że są takie talenty, które wykorzystujemy tylko i wyłącznie dla dobra, a są takie, które na przykład ktoś ma bardzo dużo mówi i czasami może swoimi słowami kogoś krzywdzić. I w ten sposób myślę, że tym dzieciom też jest łatwiej to zrozumieć, niż jak dostają jakąś gotową kartkę z pytaniami, tak? Nie, ile razy nie byłeś na mszy świętej, czy zawsze rano i wieczorem się modliłeś. To wszystko wychodzi w trakcie rozmów. To nie jest tak, że my unikamy tego i w ogóle, żeby pokazać, że to się nie musi wydarzyć. To się musi wydarzyć, tylko właśnie może być to zupełnie inaczej, żeby dziecko nie czuło takiego stresu. Sama spowiedź, no nie jest przy konfesjonale. Bardzo nam na tym zależy, żeby ta pierwsza była w takich innych trochę okolicznościach, żeby dziecko nabrało takiej odwagi. Każda kolejna już będzie inna, ale ta jest pierwsza, prawda? Więc ona jest dlatego też taka wyjątkowa.
2: Dobrze, to ja się zapytam, a co z przykazaniami dziesięcioma? A co z siedmioma grzechami głównymi? Czy to w ogóle jest pomijany jakiś aspekt w ramach przygotowania barankowego? Pytam o to dlatego, że niektórzy z naszych słuchaczy mogą mieć to pytanie. Sama zresztą zastanawiam się, no dobrze, no to pierwsza spowiedź będzie taka piękna, trochę inna, ale potem dziecko w różnych kościołach będzie się spowiadać, będzie musiało podejść do konfesjonału, no będzie też dorastać. Czy nie zapomni o tych przykazaniach? Jak to jest?
4: My wcale nie rezygnujemy z 10 przykazań i 7 grzechów głównych. I na nich się nie skupiamy. I też właśnie tak jak tutaj siostra Beatka pięknie powiedziała, w przygotowaniu dzieci do spowiedzi nie tyle chodzi, że my im mówimy o spowiedzi, co bardziej akcent kładziemy na to, że rozmawiamy z rodzicami od samego początku przygotowania. To znaczy nie zostawiamy tego na jakiś tam koniec, na połowę, ale zasadniczo od samego początku, kiedy myślimy o Eucharystii, o pierwszej komunii, od razu zaczynamy również mówić o sakramencie spowiedzi. Dlatego, że w Eucharystii przyjmujemy Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie, a w sakramencie pokuty i pojednania przyjmujemy Boga Miłosiernego. To jest sakrament, w którym doświadczamy obecności Boga i to, w jaki sposób my przygotowujemy rodziców i przygotujemy ich na to, czym jest w ogóle spowiedź, mamy wrażenie, że również w taki sposób dzieci będą mogły przystąpić do tego sakramentu spowiedzi. Dlatego, że w głównej mierze my kładziemy nacisk nie na przygotowanie samych dzieci, ale na przygotowanie rodzinne. To znaczy, że to tak naprawdę rodzice są odpowiedzialni już na mocy samego chrztu do tego, żeby przygotowywać dzieci do wiary. No i my im w tym ułatwiamy, trochę pokazujemy ścieżkę. I w głównej mierze przygotowanie do spowiedzi też polega na tym, że my pokazujemy spowiedź nie jako traumatyczne przeżycie, gdzie będzie ciężko, że musimy właśnie skupić się na tym, co złego uczyniliśmy, ale pokazać spowiedź jako spotkanie z kimś, kto na nas czeka, żeby nas podnieść, żeby nas umocnić, żeby dać nam siłę. I to jest trochę tak jak z, nie wiem, z wyjściem w góry. Jak dzieci zabieramy w góry po raz pierwszy, to możemy je nastawiać, że słuchaj, będzie ciężko. Musisz założyć specjalne obuwie, musisz wziąć parasolkę, kurtkę przeciwdeszczową, najlepiej jeszcze rękawiczki, bo czasem może być zmienna. I dzieci, zanim wyjdą w te góry, już mają wyobrażenie tego, że tam jest niepokojąco, będzie źle, nie? Że będzie ciężko. Jakiś dramat, że będzie ciężko. Natomiast jeżeli podejdziemy do tego jako dorośli, zabierzemy dzieci, słuchaj, będzie wyzwanie, będziemy musieli trochę się wspiąć, ale później będą wspaniałe widoki i to doświadczenie, zobaczysz, ta przestrzeń w ogóle, zupełnie inaczej się zaczyna, nie? I wtedy trochę inne mamy podejście. Podobnie ze spowiedzią, nie? Jeżeli podejdziemy do tego sakramentu jako do miejsca, gdzie rzeczywiście Bóg działa i to nie jest jednorazowe doświadczenie, ale to jest doświadczenie, które nam później będzie towarzyszyło przez całe życie, myśląc o spowiedzi, to możemy na nie popatrzeć jako na spotkanie z tym, który rzeczywiście chce nas wspierać, który daje nam siłę, a to nie jest traumatyczne przeżycie, co może niestety być często obecne w Kościele, jeżeli skupimy się tylko na formule, albo jeżeli skupimy się na tym takim negatywnym wydźwięku tego sakramentu.
2: O rachunek sumienia chciałam zapytać. Dlaczego siostrze nie podoba się to sformułowanie? To jest też ważne, że to jest rodzinne przygotowanie. Ja domyślam się, że czasami ci straumatyzowani, spowiedzią rodzice, przeżywają i odkrywają na nowo sakrament pokuty i pojednania także podczas tego przygotowania.
3: Tak się dzieje właśnie, no bo tak jak Paweł powiedział, zaczynamy wcześniej, zaczynamy z rodzicami. Oni się dzielą też swoją pierwszą spowiedzią, czy kolejnymi, które pamiętają. Też pada czasami pytanie, siostro, ale może dostaniemy jakiś rachunek sumienia, żeby pomóc dzieciom. Ja w ogóle nie lubię tego określenia, no bo rachunek kojarzy się z liczeniem, tak? Czyli tak jakbym przyszła policzyć swoje grzechy. Niestety gdzieś tam też pewnie to jest z mojego dzieciństwa, ile mam tych grzechów i była licytacja, tak? Kto więcej, kto mniej, kto ile zapomniał. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby to była taka rozmowa, takie piękne spotkanie, w którym ja chcę powiedzieć, no właśnie, Panie Boże, nie wyszło mi to, to i to, ale przecież ja Cię tak bardzo kocham i robię tyle pięknych rzeczy i chcę, żebyś mi powiedział, że jestem blisko Twojego serca. I wtedy ten rachunek sumienia to będzie modlitwa, to będzie też spotkanie, do tego też zapraszamy, żeby czy dzień przed spowiedzią, czy gdzieś tam wcześniej, nawet może razem, czy jeśli jeden rodzic jakoś tak ma więcej czasu, żeby wziął gdzieś dziecko do takiego miejsca, w którym lubią spędzać czas i żeby sobie tak się zatrzymali, więc może niech to będzie refleksja przed spowiedzią, może niech to będzie właśnie modlitwa, ale nie taki rachunek, gdzie musimy coś odhaczyć, policzyć, wyliczyć, no i właśnie to mi wyszło, to mi nie wyszło. Chyba nikt z nas nie lubi być oceniany. Cała nasza spowiedź odbywa się podczas modlitwy rodziców. Rodzice modlą się przed Najświętszym Sakramentem, a dzieci spowiadają się właśnie też gdzieś w pobliżu, żeby czuły się bezpiecznie, żeby widziały, że za chwilę wrócą do swoich rodziców. Chyba najpiękniejszy moment to jest ten, jak one wracają od spowiedzi i wszyscy patrzą, a te dzieciaki są takie radosne i one wiedzą, że tam wydarzyło się coś niezwykłego. Ale do tego no, muszą być przygotowane właśnie w taki ciepły, piękny sposób i nie mogą tego kojarzyć z jakimś doświadczeniem ogromnego trudu, prawda? No bo no, spowiedź to jest właśnie, to jest spotkanie z miłosierdziem.
4: To ja bym jeszcze tylko dodał, że właśnie w tym momencie po spowiedzi, tej naszej barankowej spowiedzi, jest ten element, że dzieci wracają do swoich rodziców, które modlą się przy Najświętszym Sakramentem i wracają, jest ten moment takiego uścisku, przepięknego takiego gdzieś złapania oddechu, ulgi, że no nie było tak źle. A potem dostają, co jest dla mnie fantastyczne, że dostają białą szatę, czyli albę, w której kolejnego dnia przystąpią do pierwszej komunii, ale już teraz otrzymują ten znak tej czystości, tej powiedzmy świętości, który jest trochę kontynuacją tego, co było na chrzcie. Jesteśmy czyści, jesteśmy święci, no i tacy jesteśmy też po spowiedzi. Nie? I to jest na nowo przypomnienie sobie i utrwalenie tego sakramentu cały czas chrztu, przystępując do komunii, że właśnie jesteśmy godni przyjąć tak wielkiego króla do czystego serca. I oczywiście to jest zewnętrzny symbol, ale dzieci, kiedy później wychodzą, wybiegamy później po spowiedzi na zewnątrz, robimy sobie pamiątkowe zdjęcia, żeby już ten kolejny dzień komunii trochę był skupiony na tym, że już sami z rodzinami będą mogli przeżywać, to my mamy wtedy taką ogromną radość, że właśnie już coś się pięknego dokonało, wydarzyło. To znaczy, że to spotkanie z Bogiem Miłosiernym, że jesteśmy właśnie tymi białymi barankami, to jest taka prawda o nas, nie? I taka godność, którą otrzymujemy.
2: Jeżeli słuchają nas tacy, którzy nie słyszeli wcześniej o barankach, czy też nie mieli okazji, żeby swoje dziecko zapisać do takiej specjalnej grupy, ta komunia za kilka dni, pierwsza spowiedź też za kilka dni, co im poradzić?
3: Ja myślę, żeby właśnie towarzyszyć w przygotowaniu do spowiedzi, żeby się zatrzymać, żeby tak pomóc dzieciom. Oczywiście często też dzieci boją się o formułkę, tak, że się pomylą, czy się nie pomylą. Ja jestem taką osobą wierzącą, że jednak księża też pomagają, prawda? I to nie będzie najistotniejsze, ale żeby to dziecko usłyszało od swoich rodziców, że spowiedź jest naprawdę pięknym spotkaniem, żeby już nie wracać do tych traum, które gdzieś mamy z dzieciństwa, czy nawet czasami z dorosłego życia, bo sami wiemy, jak czasami wygląda spowiedź, ale żeby właśnie tak podprowadzić. I myślę, że też piękne jest, jeśli rodzice mogą uczestniczyć w tej spowiedzi, bo to bardzo różnie bywa, tak? Że
2: nie
3: czasami...
2: mówimy o podsłuchiwaniu.
3: Nie, nie, ale żeby towarzyszyły właśnie modlitwom, tak? Nie robieniem zdjęć, bo z tym też się spotkałam, tak? Ale żeby gdzieś tam w spokoju, żeby to dziecko wracając od konfesjonału miało się do kogo przytulić, czy przed jeszcze wyściskać rodziców, bo wiadomo, że to kosztuje, ale przede wszystkim takie towarzyszenie i nie takie wytykanie, prawda, grzechów. Rodzeństwo ma do tego, myślę, że duże predyspozycje. Pamiętaj, żeby się wyspowiadać z tego, że mnie przezywałaś, nie? No, żeby jakoś uniknąć tego w rodzinie, ale żeby skupić się na tym pięknie, które jest w tym dziecku, no i właśnie, jak chcę je naprawić, tak, żeby dostać tę szatę, tak jak tutaj ojciec Paweł mówił, to zaproszenie na ucztę, no to musi coś zrobić, tak? My też, jak idziemy gdzieś na jakieś ważne wydarzenia, to się przygotowujemy, malujemy paznokcie, makijaż i tak dalej, to też jest takie przygotowanie, tylko musimy o to serce zadbać, nie? Ale żeby z taką świadomością.
4: Przyznam szczerze, że dostałem ostatnio takiego maila z taką prośbą, propozycją spotkania przez rodzica dziecka, które będzie przystępowało niedługo do komunii, bo na swojej katechezie to dziecko dostaje taką musztrę i jest takie trochę straszone tym Bogiem, formułką, tym, jak ma się przygotować właśnie do spowiedzi. I ten zrozpaczony rodzic pisze do mnie, czy jest jakaś szansa, żeby trochę inaczej przedstawić Boga, bo to jego dziecko jest no, w takim lęku przed tym sakramentem, który ma się odbyć. Nie chcę jakoś tak mówić, żeby odczarować ten obraz Boga, no ale czasem tak trzeba. I to jest tak, że mamy różne podejścia, są różni katecheci, katechetki, księża i każdy może inaczej, ale nie chcę tutaj narzekać, ale bardziej chcę pokazać, że to my jako rodzice, to oni są przede wszystkim odpowiedzialni, żeby przekazać ten właściwy obraz Boga, który właśnie nie jest tym, który będzie nas sądził, który będzie właśnie oczekiwał, że będziemy wymieniali wszystko po kolei, ile razy i kiedy i jak, ale bardziej jest tym, który jest zainteresowany naszym sercem, żeby nas uwolnić, żeby pozwolić na to, że oddamy mu to wszystko, że to nie jest nawet właśnie ten moment, gdzie my mamy wymieniać wszystko dokładnie, precyzyjnie, ale bardziej oddać to, co ciąży naszemu sercu. To jest bardzo ten przykład syna marnotrawnego, który wraca, nie? I oddaje to swojemu ojcu.
2: Jeżeli wy jako dorośli jeszcze nie macie tego doświadczenia, bo tak może być, że te spowiedzi do tej pory takie nie były, to może czas zadbać o doświadczenie takiej dobrej spowiedzi, trochę zmiany myślenia, to wtedy na pewno łatwiej będzie z dzieckiem o tym rozmawiać. Siostra Beata Zawiśla, kurszulanka, ojciec Paweł Kuś, dominikanin. W naszym studiu rozmawiamy dzisiaj o sakramencie pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii świętej. Za chwilę o tę komunię świętą będę pytać, czy to wielki rodzinny event, czy też może mieć charakter bardziej prywatny. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Co Kościół na to?
1: Wielki rodzinny event, czy też bardzo prywatne, intymne, głębokie spotkanie małego człowieka z Jezusem, który jest żywy, prawdziwy i przychodzi w darze Eucharystii, w pierwszej komunii świętej. Siostra Beata Zawiśle, kurszulanka, ojciec Paweł Kuś, dominikanin w naszym studiu. Szczęść Boże jeszcze raz.
2: Szczęść Boże.
1: Prowadzą także rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty Eucharystii Baranki. To takie bardzo ciekawe przygotowanie i trochę z tego doświadczenia dzisiaj korzystamy. Ta pierwsza komunia święta dzisiaj często staje się właśnie takim wielkim rodzinnym eventem. Akcent jest często położony na prezencie, no, na tę dużą imprezę, wynajęcie ogromnej sali, obiad, spotkania, a Pan Jezus gdzieś niknie w tych przygotowaniach, a można inaczej, siostro Beato, jak to można inaczej?
2: Można. Myślę, że nawet trzeba, bym powiedziała w tym momencie. Nasza pierwsza komunia to jest naprawdę prawdziwe spotkanie z Jezusem w Eucharystii całej rodziny, bo to też jest takie niezwykłe, że ja myślę, że ci, którzy przygotowują dzieci do komunii, tak powiedzmy w szkole czy w parafii, wiedzą, jaki problem jest, żeby dzieci wytrzymały na mszy świętej, siedzące obok siebie. Ja sama przez wiele lat też taki miałam problem. Natomiast kiedy sadzamy dzieci z rodzicami, to już nam ten problem w ogóle odchodzi, bo rodzice zajmują się swoim dzieckiem. Czasami jest rodzeństwo, jeżeli jest taka możliwość, ale to jest tak ważny dzień i to przygotowanie, już myślę, że spowiedź zaczyna tak naprawdę świętowanie, że w Barankach właśnie to jest tak bardzo połączone, że kiedy one, te dzieciaki są już w białych szatach, wyściskane przez rodziców, kiedy właśnie to już się wydarza dzień wcześniej, czy czasami dwa dni wcześniej, to one później idą na tę Eucharystię, tak jakby przedłużają to świętowanie i tam już nie ma niepotrzebnych prób, tam nie ma w ogóle niczego, co jest zbędne podczas mszy świętej, czyli żadnych dodatkowych przemówień, żadnych wstępów, już nie mówiąc o podziękowaniach, wierszykach, o śpiewaniu piosenki Panu Jezusowi przez jedną dziewczynkę, która jest ze szkoły muzycznej i tak dalej. To wszystko zostawiamy po to, żeby właśnie skupić się na tym, co jest najważniejsze. To rodzice przygotowują swoje dzieci, ale też przygotowują całą mszę świętą, więc rodzice czytają, śpiewają, są po prostu, modlą się przede wszystkim wszyscy razem i też goście, których zapraszamy, bardzo ich na to uwrażliwiamy, że to jest moment pierwszej komunii świętej. Nie teatru, nie występów, to jest po prostu nasze spotkanie, nasza modlitwa. No i jak do tej pory nam się to udaje i nikt się nie obraża, bo to też jest ważne, że nie ma zdjęć z momentu przyjęcia komunii świętej, gdzie trzeba kilku fotografów, bo gdyby jeden nie zauważył albo się zagapił, to musi być przecież zdjęcie. Nie.
3: Jedyne... Jeszcze dron, żeby był u góry.
2: A tak, teraz słyszałam też o tym, to jest ciekawe zjawisko. To jest właśnie tak, że oczywiście, bo ktoś zaraz powie, ale są zdjęcia z barankowej komunii. Tak, są. Po zakończeniu mszy świętej nawet często robimy sobie zdjęcie grupowe i zdjęcie rodzinne, żeby się ucieszyć, że jesteśmy wszyscy razem i to naprawdę wystarcza. A później zapraszamy wszystkich do ogrodu, czy gdzie jest taka możliwość, żeby sobie porobili zdjęcia, no bo o co chodzi nam? O zdjęcie, czy o spotkanie z Jezusem?
1: Dlaczego to jest takie ważne, ojcze Pawle, żeby ograniczyć się do tego, co jest istotne? Jak to zrobić?
3: To tutaj chyba takie dwie rzeczy bym chciał zauważyć. Po pierwsze, to jest klucz w ogóle przygotowania do tego sakramentu Eucharystii Barankowego, czyli że przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament, ale rzeczywiście to jest przejście przez ten sakrament z całą rodziną, zarówno z młodszymi, jak i ze starszymi dziećmi i oczywiście z rodzicami. I tak zaczynamy i tak też kończymy. To znaczy, że całe rodziny siedzą ze sobą, są wspólnie razem i to jest piękny moment, kiedy wspólnie również podchodzą do komunii. To znaczy ustawiają się nie pojedynczo w szeregu, ale podchodzą całymi rodzinami w jednym rzędzie. I to jest też takie przepiękne doświadczenie. Za każdym razem, kiedy mam ten przywilej udzielania Komunii Świętej tym rodzinom, to po prostu ta radość, że wspólnie możemy przyjąć Pana Jezusa i też rodzice są tak blisko, że żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać tego momentu, kiedy przyjmuje ich dziecko pierwszy raz Pana Jezusa, to wydaje mi się, że to jest kluczowe. I ta druga rzecz, że żyjemy rzeczywiście w takiej kulturze, gdzie wszystko musimy mieć nagrane, gdzie musimy mieć wszystko udokumentowane i tracimy coś bardzo ważnego, czyli przeżywanie tej chwili, bo chcemy ją utrwalić, ale paradoksalnie utrwalając ją poprzez komórkę czy zdjęcie, tracimy moment przeżycia tego, co się dzieje tu i teraz. I może warto by było też sobie uświadomić, że ta pierwsza komunia też wcale nie musi być związana z tym, że my sobie to nagramy, utrwalimy, chociaż sam mam kasetę wideo ze swojej pierwszej komunii.
1: Mam zdjęcie z przyjęcia Pana Jezusa.
3: Obawiam się, że nie mogę nawet tego teraz odtworzyć, bo nie ma na czym. Ale to jakoś nie czyni mnie szczęśliwszym, nie? I to nie pozwala mi jakoś lepiej przeżyć tego. No może widzę, jak kiedyś wyglądałem, ale to zdjęcie równie dobrze to odda. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że na naszym przygotowaniu barankowym spotykamy się z dwoma takimi zarzutami, czy jakimiś takimi pytaniami często. A co z prezentami i co ze zdjęciami? I to są właśnie te dwie rzeczy, które tłumaczymy rodzicom, ale ci biedni rodzice też muszą to tłumaczyć swoim gościom, babciom, dziadkom, wujkom. I dla nich jest to rzeczywiście też wyzwanie. I trochę wydaje mi się, że tak, że już tak mamy skrajnie posunięte czasem te momenty właśnie pierwszej komunii do tego, że stwarza się z tego wobec jakiś taki event, że mamy tyle tych operatorów kamer, zdjęć i prezentów, że musimy inaczej. To znaczy, że musimy jakoś zupełnie z tego zrezygnować, bo gdybyśmy dali jakąś małą furtkę, to od razu by tam się wlało bardzo dużo. Dlatego no jest to, można powiedzieć, dość restrykcyjne. Ale jeszcze chyba nie miałem sytuacji, a już piąty raz miałem okazję uczestniczyć w tej komunii barankowej, żeby ktoś przyszedł później z zarzutami, że nie mógł zrobić zdjęcia albo że nie przeżył tego, ale wręcz przeciwnie. Mhm. Rodzice są wdzięczni, że to była taka prostota i też właśnie przeżycie dzięki temu, że skupiamy się na tym, co się dokonuje na Eucharystii.
1: Słucham tego, to też myślę, że to może być na przykład okazja do odnowienia wiary i dla rodziców, i dla rodzeństwa, które też uczestniczy w tym przygotowaniu gdzieś pośrednio, czy obserwując, czy też będąc gdzieś obok. Wszyscy zgłębiamy prawdę wiary, jaką to ma ogromną wartość. I nie skupiamy się na tym smartfonie, na tych prezentach, które będą, wiadomo, że to jest, bo te elementy się pojawią. Potem dziecko na przykład, jeżeli jest w szkole, no to pójdzie i inne dzieci będą się chwalić prezentami z komunii, a ja dlaczego jestem gorszy? Jak sobie z tym poradzić? To są na to jakieś sposoby?
2: Zawsze mówimy o tym, że te prezenty dziecko może dostawać przez cały rok, nie? Zachęcamy, jeżeli na przykład wiemy, że Pismo Święte będzie nam potrzebne w przygotowaniu i chcemy, żeby dziecko miało swoje, tak? Nie jakaś jedna Biblia w rodzinie, to już dziadkowie mogą, nie wiem, na gwiazdkę kupić, czy na Świętego Mikołaja. Za chwilę będzie Dzień Dziecka. Też można obdarować, ale też zachęcamy, żeby na przykład, jeśli już koniecznie ktoś chce dać prezent, żeby na przykład to była taka pomoc dla całej rodziny, żeby mogli gdzieś wspólnie wyjechać. Przecież to jest najpiękniejszy prezent, kiedy rodzice poświęcają czas swojemu dziecku, a czasami kogoś nie stać na to, żeby gdzieś wyjechali dalej. To nie musi być właśnie jakaś super pielgrzymka do Ziemi Świętej, ale niech to będzie nawet wyjazd tutaj gdzieś blisko, na jakiś wspólny piknik, czy na pielgrzymkę do jakiegoś sanktuarium.
1: Gietschwałt.
2: Tak, Gietschwałt jest teraz tak bardzo, to jeszcze bliżej nas. To może być naprawdę wyjście wspólne na lody, kiedy poświęcimy czas dziecku. Bardziej chodzi o to, żeby przeakcentować, że ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania. Nawet jeśli ci dziadkowie dadzą dwa tygodnie przed prezent, bo będą święta Wielkiej Nocy, to już zapomnij dziecko o tym prezencie, no bo wiadomo, jak to szybko działa. Natomiast żeby to nie był tylko najważniejszy aspekt tego dnia, to jest takie trudne, nie? Ale też to, co powiedziałaś, że to jest dla całej rodziny. Niektórzy piszą później takie swoje świadectwa, że to były rekolekcje, bo spotkania są raz w miesiącu, jest spotkanie wyjazdowe, więc no ci ludzie jakby nie są w stanie się gdzieś schować, tak, że oni sobie tak trochę wezmą. No nie da się przy takiej grupie, po prostu wszyscy korzystamy z tego, co jest i dla wielu to jest naprawdę taki moment, kiedy ich wiara zaczyna po prostu żyć na nowo, bo dostają tyle inspiracji od innych rodzin, od siebie nawzajem, że oni też tak chcą.
1: Przysłuchuję się temu, co mówimy, że my jakby naturalnie nawet nie traktujemy doświadczenia wiary jako coś wartościowego. Jakby to nie mógł być prezent sam w sobie, że Chrystus przychodzi, że to jest najważniejsze i największe coś, co się w tym momencie w twoim życiu wydarzy i żaden prezent, który może być tylko jakąś błyskotką, no właśnie prezent może to przyćmić, tak teraz sobie o tym myślę, tylko że problem nie jest w dzieciach, tylko większy jest na pewno w rodzicach, dlatego to przygotowanie wasze rodzinne, ale to chodzi pewnie o zmianę naszego myślenia. Czy my myślimy o przyjmowaniu Eucharystii, o przystępowaniu do sakramentu pokuty jako o tak wielkim darze, z jednej strony wielkim darze miłosierdzia, z drugiej strony o Chrystusie, który do nas przychodzi jako pokarm, że bez Niego my nic nie możemy uczynić, bez Niego nie możemy oddychać. Chyba nie do końca w to często wierzymy i to chyba problem jest z naszą wiarą po prostu.
3: Dokładnie tak, lepiej bym tego nie ujął.
2: Pani teolog.
3: Chciałem właśnie dodać a propos tego, że ja też zachęcam wszystkich gości na pierwszej tej komunii barankowej, żeby sobie też uświadomili, że oni też dzisiaj mogą przystąpić do tej komunii. I może niech będą też z taką gorliwością właśnie dziecięcą prostotą spróbowali też przyjąć dzisiaj komunię właśnie w taki sposób. I to jest dla nas coś niezwykłego, dlatego że mamy tak szeroką możliwość przyjmowania Komunii Świętej dzisiaj, że sobie nie zdajemy, że jeszcze 100 lat temu ludzie nie mieli takiej możliwości, że wtedy przyjmowano komunię raz na rok albo od większych świąt, ale to nie było tak powszechne jak dzisiaj i niestety czasem może nam to spowszedniało albo też zbladło i też nie uświadamiamy sobie wagi tego sakramentu, czym on jest i rzeczywiście jak on jest wielkim darem dla każdego z nas. Ja to lubię podkreślać, bo na naszej komunii nie wiem, czy wszystkie baranki tak mają, ale my mamy coś takiego, że na koniec otrzymują poświęcone chlebki. To są takie chlebki, które są zamówione, które otrzymują baranki i rzeczywiście nie ma innych prezentów, bo największym prezentem jest sam Pan Bóg, Pan Jezus i ten chlebek jest takim symbolem tego, że to my przyjmując Eucharystię, jak mówi święty Augustyn, że to jest ten moment, że przyjmujemy Jego, ale też przemieniamy się w Niego. To znaczy, że właśnie doświadczamy tego, że to Bóg sam do nas przychodzi i my stajemy się takim chlebem, którym możemy też dawać siebie innym. To znaczy, że właśnie przyjmujemy Jego do swojego życia, do swojego serca, a później wychodzimy w świat, jesteśmy posłani na Eucharystii, na koniec słyszymy właśnie, idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie, jesteście posłani po łacinie ite missa est. To bardzo ładnie brzmi, że właśnie mamy tą misję. I te chlebki, które dzieci otrzymują, to jest takie zadanie. Słuchajcie, sami tego nie zjecie, chociaż może jesteście głodni, ale spróbujcie się podzielić właśnie tym chlebem z innymi. I rzeczywiście one są smaczne, chrupiące, pachnące, świeże, z piekarni przywiezione. I to nam trochę symbolizuje i obrazuje, że przyjmujemy Pana Jezusa nie tylko dla nas samych, żeby się sami napełnić, ale to jest po to, żeby pozwolić, żeby to On nas uczynił darem dla drugiego człowieka. I trochę jak ten chlebek chrupiący, smaczny, później możemy rozdawać gościom. I to jest taki piękny moment takiego dzielenia, odłupywania tych kawałków, smakowania tego. To tak samo z naszym życiem. Że to jest moment, w którym my zaczynamy coś nowego. Że już nie możemy żyć tak jak do tej pory. To jest takie piękne właśnie określenie Komunii Świętej, że coś się jednak wydarza. Że od tego momentu stajemy się odpowiedzialni i można powiedzieć, że sakrament bierzmowania jest takim wejściem w dorosłość wiary, ale czy czasem nie jest to sakrament Eucharystii, który jest właśnie wyznacznikiem tego, że już mamy świadomość, że Bóg sam zamieszkuje w nas i to jest moment, że moje życie już nie może być takie samo. Że właśnie ja mogę się dzielić tym, co jest najcenniejsze na tym świecie, czyli dar Eucharystii Boga żywego.
1: Czego uczycie się, ojciec, siostra, od tych dzieci, które przygotowują się w ramach przygotowania barankowego do pierwszej spowiedzi, do pierwszej Komunii Świętej, bo domyślam się, że ta nauka od najmłodszych też bardzo mocno płynie, siostro Beato.
2: Ja myślę, że takiej wiary właśnie dziecięcej, że naprawdę czasami się zastanawiamy, jak coś powiedzieć, jak przekazać, żeby oni zobaczyli, a dzieciaki po prostu biorą to, tak, dla siebie i one w to wierzą i tam nie ma takiego kalkulowania. No i mnie zachwyca ta perspektywa dobra, której się nauczyłam właśnie w barankach, tego odkrywania talentów. Świetnie dzieciaki używają tego na różnych spotkaniach, spotkaniach, prawda? Ojej, jak ktoś coś przyniesie, pokaże, ale on ma talent, niech siostra zobaczy, nie? I sobie myślę, że to jest też taka wdzięczność. Bardzo, bardzo uczę się takiej wdzięczności i właśnie tej perspektywy dobra.
1: Ojcze Pawle?
3: Ja się zachwycam dziećmi właśnie przez tą ich prostotę i taką jeszcze nieskazitelność gdzieś tym, co sobie sami później nakładamy. Dlatego ja bardzo lubię zadawać pytania dzieciom, bo dzięki temu mogę się czegoś dowiedzieć, czego sam nie wiem, na co bym sam nie wpadł. I rzeczywiście ta prostota i dziecięca ufność jest taka, że ona nie potrzebuje takiej racjonalizacji, że czasem my dużo komplikujemy w naszej wierze, stajemy się dorośli, próbujemy sobie coś wytłumaczyć, a dzieci mają właśnie taką skłonność i ufność dziecka i może to jest to, co mówił Pan Jezus, że musicie stać się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. I to jest cudowne, że właśnie dzieci mogą przyjmować Pana Jezusa z taką prostotą, że jeszcze nie znają całego katechizmu na pamięć, nie znają wszystkich fragmentów najważniejszych z Pisma Świętego, ale to wcale nie przeszkadza, żeby doświadczyli żywego, prawdziwego Boga. A nam czasem jest dane to, że muszę zrobić to, że muszę jeszcze właśnie poznać wszystkie rachunki sumienia, żeby dobrze się wyspowiadać, że muszę być idealny, żeby przystąpić do komunii, albo żeby właśnie przystąpić do sakramentu spowiedzi, że jeszcze nie zasługuje na to, żeby otrzymać. Natomiast u dzieci nie ma czegoś takiego. Tam nie ma właśnie jakiejś transakcji, handlowości. Tam jest takie proste otrzymywanie daru. Dzieci mają tą gotowość na to, że nie muszą zasługiwać, żeby być obdarowane.
1: To może apel do rodziców przede wszystkim, tych, których dzieci już niebawem będą przystępować do pierwszej komunii świętej. Może już przystąpiły, może już było tak, jak nie chcieliście, ale jeżeli macie jeszcze szansę, to pamiętajcie o tej hierarchii właściwej. Siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, odpowiedzialna za baranki w Europie. Baranki, czyli rodzinne przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I ojciec Paweł Kuś, także biorący udział w tym przygotowaniu, dominikanin, prowadzący również duszpasterstwo rodzin DROPS na warszawskim Służewie. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
3: Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
0: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
4: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Dziś uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Jezus przyszedł na świat, wychowywał się w zwykłym domu. Tak wiemy, tak wierzymy. Potem był z apostołami, został zabity, zmartwychwstał. No i zakończył misję i wrócił do Ojca. I dziś patrzymy na taki moment, na tych apostołów, którzy zostają sami, ze wzrokiem wbitym w niebo, trochę nie wiedząc, co zrobić. Duch Święty jeszcze nie stąpił, oni tego nie rozumieją, co to znaczy, że on ma stąpić. Na razie tylko tyle wiedzą, że mistrz odszedł, a oni kompletnie nie wiedzą, jak to poskładać w całość. Czy wiedzą coś?
7: No tak, to co oni wiedzą, co rozumieją, ja myślę, że to jest sprawa absolutnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, że Pan Jezus wie, co ma być, co ma się wydarzyć i jak to dalej wszystko będzie funkcjonowało. On jest Bogiem, On jest Wszechwiedzący, On ma plan. Także na życie apostołów, nawet jeżeli oni o tym nie wiedzą, tego nie rozumieją, nie są w stanie zaakceptować na tym etapie. Niemniej my, patrząc z perspektywy czasu, wiemy, że to w niebo wstąpienie Pana Jezusa otworzyło absolutnie nowy rozdział w ich życiu. Nowy rozdział w ich relacji z Panem Bogiem. Taki już oparty rzeczywiście o moc Ducha Świętego, o wsłuchiwanie się, o rozeznawanie woli Ducha Świętego, o to taką współpracę z Jego łaską, zrozumieć, odkryć, jak to robić i to robić. To jest, myślę, to, co zaczęło się dokonywać od tego momentu.
6: To może być cenna nauka dla nas, jeżeli czujemy się tacy właśnie zagubieni, czekając, co ma się wydarzyć, wierząc w to, że jest ktoś, kto to po prostu wszystko ogarnia. No i dziś będziemy o tym mówić. Taka anatomia trochę też ogarniania siebie. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersy od 1 do 11.
8: Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił, i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
6: Może zacznijmy od początku. Kim był Teofil? Bo tu napisano, pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał.
7: Tak, to co z całą pewnością możemy o Teofilu powiedzieć, to to, że był adresatem pierwszej księgi i adresatem drugiej księgi, którą święty Łukasz napisał. Bibliści zgadzają się w większości z tezą, że istniał konkretny Teofil, człowiek, któremu Łukasz dedykował niejako tę księgę, dla którego może tak pisał, ale to imię Teofil możemy również odczytywać w takim kontekście symbolicznym. Teofil to ten, który miłuje Boga. A więc jest to list do każdego z nas. Jest to księga napisana dla każdego z nas, którzy miłujemy Boga, którzy chcemy z Bogiem budować relacje, którzy chcemy poznawać Go, chcemy z Nim żyć, chcemy dać Mu się poprowadzić, chcemy zrozumieć to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
6: Jezus odchodząc nie zostawił ich samych, znaczy oni czekali na zstąpienie Ducha Świętego. To się nie stało zaraz. Tutaj napisane jest: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A oni go pytali: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No, bez Ducha Świętego nijak nie da się zrozumieć tego wszystkiego. Nie składa się do kupy to.
7: To prawda. I tutaj mamy tak naprawdę, my już w tej chwili w Kościele przeżywamy nowennę przed zesłaniem Ducha Świętego. Jesteśmy w trakcie tej nowenny. I jest to jedyna nowenna, którą Pan Jezus ustanowił i która jest zapisana na kartach Pisma Świętego. Pan Jezus kazał im odchodzić z Jerozolimy i modlić się, oczekując na wstąpienie Ducha Świętego. Wiemy, że to po tej dziewięciodniowej modlitwie dokonało się rzeczywiście w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest to niesamowite, ponieważ widzimy Jezusa, który w tym momencie już wie, że czas tłumaczenia uczniom, wyjaśnienia im wszystkiego tego, co zamierzał im wyjaśniać, przeminął. To, co byli w stanie zrozumieć i przyswoić, zrozumieli. Cała reszta jest dla nich zakryta. To pytanie o to, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, w zasadzie jest takim pytaniem, które pokazuje, no, że Jezus poniósł dużą porażkę, jeśli chodzi o edukowanie swoich uczniów, bo nie udało mu się przekonać ich, że jest Mesjaszem, że nie przyszedł tutaj ustanawiać Królestwa Izraela, że przyszedł w innym celu, że Królestwo Jego nie jest z tego świata i jesteśmy tego Królestwa zaproszeni i mamy to Królestwo nie z tego świata tu i teraz, prawda, budować dzięki Jezusowi, dzięki przynależności do Niego, dzięki Jego mocy, Jego Ducha Świętego. Więc Pan Jezus tutaj przestaje już tłumaczyć, a jedyne, co robi, to motywuje ich do oczekiwania na Ducha Świętego. Oni do końca nie wiedzą na kogo, nie wiedzą, co ma się wydarzyć, ale to, co jest najważniejsze, rozumieją, że mają oczekiwać. I to robią.
6: To dla nas bardzo ważna postawa. I w ogóle bardzo ważna postawa, jeżeli nie wiem, jakoś sobie nie wyobrażam przeszłości, rzeczywistości, może nie muszę. Mhm. To jest napisane, że plany Boże są większe niż nasze.
7: To prawda i my się ciągle z tym zderzamy, dotykając pewnej ściany niezrozumienia wielu rzeczy, które się w naszym życiu wydarzyły, wydarzają, tego dlaczego tak, a nie inaczej Pan Bóg te nasze losy prowadzi, dlaczego nie reaguje, nie interweniuje tak szybko, jakbyśmy chcieli, że nie odpowiada tak, jakbyśmy chcieli. Na te pytania no, nie znajdujemy często satysfakcjonujących odpowiedzi, ale ponieważ wiara jest naszą relacją z Panem Bogiem, to Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy się w tą relację zaangażowali. Żebyśmy może mniej skupiali się na sobie, swoich oczekiwaniach i tym, co my chcemy zrozumieć, jakie odpowiedzi chcemy znaleźć, ale bardziej pozwolili się Mu poprowadzić każdego dnia naszego życia tak, jak On tego chce. Wypełniając w sposób możliwie dobry swoje obowiązki, powołania życiowe, zadania wynikające z pracy, którą pełni, którą realizuje, zachowując w tym wszystkim naukę Jezusa, zachowując w tym wszystkim Jego przykazania. Żyć życiem chrześcijanina, pozwalając na to, żeby Pan Bóg objawiał nam to, co chce wtedy, kiedy On będzie chciał. Żeby odpowiedzi na pytania, które nas dręczą, udzielał nam w tym momencie, kiedy to będzie dla nas najlepsze, kiedy będziemy w stanie je przyjąć. To jest trudne, ale z drugiej strony jest to postawa, dzięki której bardziej się skupiamy na Jezusie, a mniej na sobie. A o to by w naszym życiu chrześcijańskim chodziło i powinno chodzić coraz bardziej, żeby kręcić się wokół Jezusa, a nie wokół siebie.
6: Jeszcze Duch Święty nie stąpił, ale Jezus już nad nimi czuwał, dlatego że przyszli dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, patrujecie się w niebo? Czyli jakby, no on wiedział, że oni tego nie zrozumieją, że to nie jest ten poziom, Duch Święty coś innego wnosi. Więc po prostu posłał im jeszcze dwóch facetów, którzy mówili im: panowie, no to marzenie mieć takich aniołów, co?
7: My mamy takich aniołów. Ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam posyła ciągle ludzi i różne natchnienia nam daje bezpośrednio już od Ducha Świętego i daje nam swoje słowo, które słyszymy w czasie liturgii mszy świętej i przez konfesjonał, posługę podspowiednika też czasami przyjdzie i w różnych innych okolicznościach, czy przez jakiś film, nawet The Chosen, prawda, który osobiście bardzo lubię. Pan Bóg różne sposoby, albo przez kolegę z pracy, albo przez sąsiada, przez znajomego, przez męża, żonę, dzieci, rodziców. Pan Bóg przychodzi z takimi słowami, z takim troszeczkę puknięciem: popatrz na mnie, przypomnij sobie o mnie, czekam na ciebie, prowadzę ciebie, nie opuszczam ciebie, jestem w twoim życiu obecny, więc nie martw się nadmiernie, oderwij swoje serce, podnieś swoje oczy, popatrz się na mnie, popatrz się w moim kierunku, daj mi się poprowadzić. Mamy takich aniołów, ponieważ Bóg wie, że my potrzebujemy ciągłej stymulacji do tego, by z Nim żyć, by Go szukać, by dla Niego czas znajdować i nas stymuluje.
6: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 1, werset 17 do 23.
1: Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
0: Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Święty Paweł widział daleko naprzód, a te słowa w zasadzie odnoszą się do wszystkich pokoleń. Nie ma innego imienia niż imię Jezus,
2: który moglibyśmy być zbawieni. Jest Panem i Zbawicielem, jest Panem i Bratem, jest kimś, kto jest wszechpotężnym Bogiem, od którego wszystko zależy, który dał nam istnienie, jest początkiem naszego istnienia i celem, do którego zmierzamy, czyli kresem naszego istnienia tutaj na ziemi, a zarazem jest kimś, kto jest bardzo bliski nam, bardzo zaangażowany w relacje z nami, budowanie tej relacji, bo tylko w relacji z Nim możemy odzyskiwać utracony przez grzech obraz i podobieństwo do Boga i odkrywać na nowo swoją godność i to, o czym wcześniej pisze, prawda, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: To jest piękne to już na początku tego listu, że Paweł mówi, żeby Ojciec dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To, co dla nas jest najważniejsze i pierwsze, to po prostu poznać Boga, być blisko Niego.
2: Tak, i z jednej strony może powiedzieć, Paweł troszeczkę się modli, a troszeczkę po prostu życzy tego Efezjanom. A ponieważ Efezjan tutaj nie ma, i przypuszczam, że żaden nie słyszy w tym momencie tego naszego rozważania, to jest to słowo skierowane do nas, tych wszystkich miłujących Boga, tych wszystkich teofilów i teofilek, którzy pragniemy żyć z Jezusem, pragniemy Go poznawać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest źródło tego poznania. Źródło poznania Boga jest w samym Bogu. Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, czyli daje nam siebie też, po to, żebyśmy mogli Go coraz bardziej poznać. I tutaj chodzi o światłe oczy serca. Świat patrzeć sercem, patrzeć oczami Pana Boga, patrzeć przez pryzmat miłości, z której zostaliśmy stworzeni i dla której istniejemy. Pozwolić Panu Bogu tą miłością rozświecić nasze życie, czyli Duchem Świętym, byśmy zobaczyli, po co istniejemy. No, ten list w ogóle do Efezjan jest niesamowity, bo ja już często powtarzam, że w nim również znajdujemy te słowa, że Bóg w Jezusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości nas przeznaczył dla siebie. I teraz Paweł dalej pisze w tym liście właśnie o tym, niech wam da Pan Bóg to poznać, że zostałeś wybrany przed założeniem świata, że zostałeś stworzony dla Boga, że jesteś jedynym stworzeniem na ziemi zdolnym przyjąć miłość i odpowiedzieć na miłość Pana Boga, że jesteś jedynym stworzeniem zdolnym zachwycić się Panem Bogiem, pozwolić Mu się oczarować, ogarnąć Jego nieskończoną miłością i przyjąć to rozpalenie miłością Twojego serca, byś jakoś chociażby troszeczkę na tą miłość Bożą swoją miłością odpowiedział. My czasami zapominamy o tym, o czym tutaj święty Paweł pisze, że przeznaczeniem naszym jest zająć miejsce wśród świętych, że być dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, że to jest bogactwo chwały, że nawet jeżeli tutaj na ziemi przeżywamy różnego rodzaju trudności, cierpienia, zmagania, przeciwności, jesteśmy okaleczeni przez grzech, przez różnego rodzaju okoliczności grzeszne, czy niszczące, zniewalające, to ostatecznie Bóg chce prowadzić nas przez to wszystko, co się tutaj na ziemi dzieje, po to, żebyśmy osiągnęli świętość, czyli pełnię doskonałości, którą Bóg dla nas zamierzył, podobieństwo do Niego absolutne i byśmy mogli w tej rzeczywistości nieba nieustannie już trwać i się Bogiem cieszyć i Boga uwielbiać także we wszystkim tym, co tutaj na ziemi, czego nie rozumieliśmy, czego żeśmy nie wiedzieli. A to, że jest to możliwe, to Paweł o tym pisze, że Bóg potwierdził właśnie przez to, że wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. To właśnie zmartwychwstanie Jezusa jest takim namacalnym dowodem, że Bóg jest w stanie dokonać tego, co obiecał. Że jest w stanie zapewnić nam to miejsce w niebie.
0: Gdybyśmy byli mocno zdezorientowani, też życiowo, ale i w wierze, i czekali na Ducha Świętego, oczywiście niech wstąpi. A tu jest napisane, i wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Czyli będąc w Kościele, jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem.
2: To prawda. Będąc Kościołem jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa, którą on sobie poślubił na krzyżu. I specjalnie dał nam tą rzeczywistość Kościoła po to, żebyśmy my mieli dostęp do tych wszystkich środków, których potrzebujemy, by ten cel zamierzony dla nas, obiecany nam, wysłużony przez Jezusa na krzyżu, byśmy ten cel mogli osiągnąć. Właśnie przez posługę Kościoła, przez posługę głoszenia słowa, przez posługę sprawowania sakramentu, przez posługę modlitwy, przez posługę jedności, przez posługę miłości. My odkrywamy to, kim jesteśmy, rozpoznajemy na nowo swoją godność, ale też otrzymujemy środki do tego, by ten cel osiągnąć, by do tego celu dojść. I nawet jeżeli, właśnie, to jest bardzo ważne, wszystko jest poddane pod stopy Jezusa. I warto się czasami zastanowić nad tym, co w moim życiu nie jest poddane pod stopy Jezusa. To wszystko, z czym ja sobie nie radzę, z czym jestem słaby, grzeszny, zniewolony, albo w czym jestem bardzo zarozumiały i samowystarczalny, to są rzeczy, które nie są poddane pod stopy Jezusa jeszcze. Przeze mnie. Ja mam tą władzę, żeby poddać pod stopy Jezusa swoje życie. Żeby niejako uniżyć się, ale też poddać się Jego zbawczej mocy. Pozwolić Jezusowi w sobie zwyciężać. Jezus chce, żebyśmy byli zwycięzcami. Poddanie się pod stopy Jezusa nie oznacza stanie się podnóżkiem Jezusa. Ale jeżeli my się poddajemy pod stopy Jezusa, to podnóżkiem Jezusa staje się nieprzyjaciel, który nas gnębi, który nas od Boga odciąga, który nas próbuje pozbawić tego dziedzictwa. Więc im bardziej przychodzimy do Jezusa, tym bardziej potęga szatana jest w naszym życiu zdeptana, a my uzyskujemy potęgę i moc Boga do tego, by osiągnąć cel naszego istnienia, jakim jest niebo.
0: O niebie jeszcze za chwilę będzie. I za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, werset od 16 do 20.
1: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
0: To pierwsze zdanie jest takie proste, ale ciekawe. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. 11 uczniów, ci uczniowie noszą w sobie rany zła, bo nie jest ich 12, tylko 11.
2: Noszą sobie rany swoich własnych osobistych porażek, nie skupiamy się tylko na Judaszu, prawda, jego zabrakło, ale Piotr, każdy z nich był uciekinierem. Jedyny Jan, który jakoś tam honor całej tej brygady ratuje, pozostając pod krzyżem Jezusa. Noszą sobie najrozmaitsze rany, jak widzimy, nawet cały czas noszą sobie różnego rodzaju wątpliwości. Mimo że 40 dni Pan Jezus się objawiał w różnych momentach, różne słowa wypowiadał, że dawał im Ducha Świętego, że jadł z nimi, no to, że jeszcze cuda czynił, jak ten chociażby cudowny połów ryb kolejny nad jeziorem, to cały czas wątpią. No są taką bardzo, jak to się mówi, reprezentatywną grupą dla nas wszystkich tutaj, byśmy powiedzieli. Każdy z nas może się odnaleźć w tej brygadzie. Cokolwiek byśmy w tym momencie nie przeżywali, to warto jest, żebyśmy te słowa usłyszeli jako słowa Jezusa, czy słowa Jezusa, które Mateusz, przepraszam. To ważne jest, żebyśmy te słowa Jezusa dzisiaj usłyszeli jako słowa, które Mateusz zapisał specjalnie dla nas.
0: Udali się do Galilei. Nie poszli na dziedziniec do świątyni jerozolimskiej, tylko poszli do Galilei. Jak ktoś zna Warszawę, to tak jakby poszli na Pragę. To taka słabsza dzielnica. Takie trochę większa bieda. Trochę folklor, można powiedzieć, czasem przesadzam, ale Galilea była takim mniej ważnym miejscem w tamtym czasie w Izraelu.
2: Ale to było miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Mm-hmm. To było miejsce, w którym Jezus chciał ich widzieć. Może powiedzieć, że tam był początek ich relacji z Jezusem i tu tam też jest początek i tego nowego etapu w ich życiu. Już bez Jezusa obecnego w ciele, a jednak realnie obecnego pośród nich w mocy Ducha Świętego, co zresztą tutaj wyraźnie nam dzisiaj mówi i w tym fragmencie też nam to mówi. Jezus ich daje, gdyby kieruje do początku, żeby oni sobie przypomnieli to pierwsze powołanie, kiedy powiedział im po raz pierwszy: pójście za mną. Teraz chcę im to powiedzieć w inny sposób, ale równie jasny. Chociaż jasność tego przekazu stanie się ich udziałem dopiero za te kilka dni, kiedy otrzymają od Ducha Świętego.
0: Udali się do źródeł. Można tak myśleć o Galilei właśnie. I to jest piękne, że być może my, kiedy nie wiemy, co zrobić, mamy trochę zamieszania, to możemy też szukać w swoich źródłach.
2: Wrócić do pierwotnego spotkania z Panem Jezusem, tak. Do pierwotnej miłości, do tych doświadczeń, kiedy namacalnie dał nam Jezus poczuć, że nas kocha, że nam przebacza, że nas podnosi, że nas nie opuszcza.
0: Bo niektórzy jednak wciąż wątpili.
2: Tak jak i mam się to w różnych momentach przydarza. A to właśnie Jezus podchodzi do nich, tak? Jezus podchodzi do nich. To też jest ważne słowo. Zobacz Jezusa, który podchodzi do ciebie. Przychodzi do ciebie. On nie jest gdzieś daleko, ale on jest bardzo blisko. Przychodzi do ciebie w twojej sytuacji, w takiej, jakiej jesteś. Zapraszając cię do tego, byś spojrzał na początek twojej relacji z nim. Może na to doświadczenie większej, takie bardziej namacalne doświadczenie jego miłości. I podchodzi po to, żeby mówić.
0: No i tych 11, którzy noszą w sobie tą ranę zła, czyli brak Judasza, który się zabił. To straszna historia w ogóle jest. Oni też, jak ksiądz mówił, oni zdradzali i uciekali i wszystko innego robili. Po prostu do tego jeszcze mało z tego rozumieją, o czym też była mowa w pierwszym czytaniu. Do nich mówi w tym momencie Jezus: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak właśnie pomyślałem teraz, czy to pierwszy raz w Ewangelii padło to słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?
2: Nie jestem w 100% pewien, ale stawiam tezę, że tak. To jest ten wielki nakaz misyjny, który jest w Ewangelii Marka, jest w Ewangelii Mateusza. Gdyby się jakiś biblista dorwał do tego tekstu, to mógłby być może powiedzieć, że niewykluczone, że ten tekst został dopisany troszeczkę później. Ale mówię, nie jestem tego w 100% pewien, więc nie będę tego twierdził z całą stanowczością. Niemniej to jest właśnie to słowo, które ukierunkowuje cały Kościół na przyszłość. Tak Jezus po pierwsze mówi, dana mi jest wszelka władza. Potwierdza to. Przychodzi do nas w tej sytuacji, w której jesteśmy. Nawet jeżeli wątpimy, nawet jeżeli sobie z czymś tam nie radzimy, jeżeli uznajemy się za ludzi słabych, niegodnych, to Pan Jezus mówi, ja mam władzę. Ty nie musisz mieć władzy. Ja mam władzę. Ja mam władzę, którą się z tobą dzielę. Udzielę ci takiej władzy nad twoim życiem, nad twoim grzechem, nad twoją słabością, żeby ta władza cię nie przytłoczyła, ale żeby pomogła ci śmiało podnosić się z twoich upadków i zmierzać do nieba, do świętości. Ale tę władzę ci daje także po to, żebyś mógł iść przez to życie jako mój świadek. Żebyś mógł wypełnić moją wolę w swoim życiu. Żebyś tą wolę rozpoznał. Dzisiaj bardzo konkretnie Jezus mówi, co jest Jego wolą w stosunku do nas. My oczywiście będziemy tego słowa słuchali, mówili to do papieża. Do kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ewentualnie do księży. No może do sióstr zakonnych jeszcze. Ale to jest tylko i wyłącznie nieudolna próba wyłgania się z odpowiedzialności, którą Jezus nakłada na nas. Jezus daje to zadanie całemu Kościołowi w osobie tych swoich uczniów. Więc daje je także nam. Po to, żeby prawda o Jego zwycięstwie nad złem, prawda o powołaniu człowieka do świętości i o tym, że bramy nieba są już otwarte i że Duch Święty dokona dzieła, które Jezus w nas rozpoczął na chrzcie świętym, żeby dotarła do każdego człowieka, żeby każdy to przyjął i przyjmując doświadczał, że tak właśnie jest.
0: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To niesamowite słowa.
2: Jakby ktoś miał wątpliwości, tak? Bo chwilę później, prawda, unosi się do góry i znika. Więc Jezus mówi, owszem, tutaj będę w inny sposób, ale będę przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I my tego w Kościele doświadczamy. Zobaczmy, że chociażby to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum. To jest obecność Jezusa. On jest tutaj prawdziwy, pełen chwały, pełen mocy, pełen blasku, pełen miłości. I my w tym blasku Jego chwały, Jego miłości możemy się nieustannie kąpać, zanurzać cali. Możemy się poddawać tym promieniom, które przenikają całe nasze życie, usuwają ciemności, usuwają lęk i uzdrawiają i przywracają nadzieję. Ważne jest to, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy nie dali sobie z serca wyrwać prawdy tej obietnicy, realności tej obietnicy, bo diabeł robi wszystko, żeby nam to wszystko z serca usunąć. Ale Jezus jest większy niż diabeł.
0: Jak jesteśmy tacy trochę zagubieni, bo to są obietnice, one się oczywiście spełniają, przychodzi Duch Święty, ale jak jesteśmy tacy zagubieni, nie wiemy, co zrobić. Trochę jak ci apostołowie, którzy gapią się w niebo, nie wiedząc, co teraz.
2: No to słuchać Jezusa. To właśnie Pan Jezus po to tych dwóch przysłał, żeby przypomnieć im, bo to, co już rozważaliśmy w pierwszym czytaniu chociażby, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy. Czyli wracajcie do Jerozolimy, wracajcie do Wieczernika, i na razie tylko to. Pan Jezus im nie mówi już, co będzie dalej. Co będzie dalej, to im powiedział tutaj w tym wielkim nakazie misyjnym, owszem, ale to jest tak nierealne, że oni tego najprawdopodobniej zupełnie nie przyswajają. Więc jedyne, co mają zrobić, to czekać na to, że spełni się obietnica Jezusa. Czekać na spełnienie tej obietnicy Jezusa, czyli czekać na zesłanie Ducha Świętego. I my, jako że trwamy w Kościele w nowennie, przed tą niesamowitą uroczystością, którą będziemy już za tydzień obchodzili, może właśnie powinniśmy się w tym tygodniu skupić na czekaniu. Jeżeli mamy doświadczenie tego, co pan powiedział, bezradności, niewiedzy, słabości, no to nie kombinujmy. To włączmy się w tą nowennę przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu i w czasie sakramentu bierzmowania, żebyśmy zaczęli wreszcie z tą łaską współpracować, żebyśmy te dary i charyzmaty rozpakowali i korzystali z tego dobrodziejstwa, które od Niego otrzymujemy. Tak, żeby ten dzień pięćdziesiątnicy stał się dla nas rzeczywiście odrodzeniem w Duchu Świętym. Nowym wylaniem daru Ducha Świętego na całe nasze życie.
0: Amen.
2: Amen.
0: W tym oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego Państwa zostawiamy. Jak zawsze bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i prosimy o nią, o pomoc w tworzeniu tych audycji Księga. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to strona radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas, tam wszystko będzie napisane. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

Za niecałe dwie minuty, godzina 10:10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Bołominie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przeżywamy uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, czyli spotykamy Jezusa, który zmartwychwstał i który w tajemnicy swojego bóstwa jest nieustannie obecny pośród nas. Jemu oddajemy cześć, Jego pragniemy słuchać, Jego ciało pragniemy przyjąć w Komunii Świętej. Chcemy otrzymać wszelkie potrzebne od Niego łaski do życia, kroczenia drogami, Jego drogami. Przedstawimy teraz następujące intencje tej dzisiejszej mszy świętej. O Boże błogosławieństwo i łaski dla kapłanów wyświęconych 17 maja 2008 roku, o szczególne wstawiennictwo ich patrona świętego Maksymiliana Kolbego. Ja dołączę też w intencji moich kolegów kursowych. 20 maja jest rocznica kolejna święceń. Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze słuchaczami i redakcją Radia Warszawa, szczególnie z chorymi, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w mszy świętej, być w kościele. O dary Boże dla wszystkich darczyńców, tak na radio, jak i naszą parafię, za wszelkie prace termomodernizacyjne, które podjęliśmy. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Różańcowej i zdrowie dla Eugenii Kowalczyk, zelatorki dwóch kół różańcowych. W intencji dziękczynno-błagalnej w 89. rocznicę urodzin Wandy Rusin z prośbą o dalszą pomoc i opiekę dla niej, jej dzieci, wnuków i prawnuków. W intencji Katarzyny i Tomasza oraz Ireny i Sławomira Bala. Intencja dziękczynna w 40. urodziny Moniki Bieryło z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla jubilatki i jej rodziny. Dziękczynna intencja za wysłuchaną prośbę o potrzebne łaski, zdrowie dla Danuty, Barbary, Danuty z okazji rocznicy urodzin również, Janka, Henryka Ciesielskiego, Anny Marczak, o łaskę zdrowia dla Elżbiety w jej dojściu do sprawności, również o pomoc w rehabilitacji Szymona, Wojciecha. Za wszystkich przedsiębiorców i pracodawców, o pokój serca, o łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, dla Janka, Magdy i Nikodema, o zdrowie i potrzebne łaski w powrocie do Boga i do zdrowia. Dziękczynna za znalezienie pracy, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia dla Artura, o umocnienie i siły, o uzdrowienie dla Andrzeja. Polecamy dzieci, które przystąpiły w tym roku do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, również dzieci rocznicowe. Również modlimy się za siostry Dominikę i Patrycję, które dzieci przygotowywały do przeżycia tej Chrystusa w Komunii Świętej. O łaskę zdrowia dla Zofii Radeckiej, o Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny. W intencji Nikoli Szewczuk w 23. rocznicę urodzin, o przywrócenie wiary dla Joanny. W intencji Patrycji Kacpra, o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe urodzenie dziecka. Oraz dziękczynno-błagalna intencja za Tadeusza Sasina z racji ukończonych 80. urodzin. Polecamy również zmarłych Bronisławę Flagę i Tadeusza w 49. rocznicę śmierci, o pokój dla zmarłych Janiny i Józefa Albertów, o łaskę nieba dla zmarłej Julii Markiewicz, za Marka Jędrzejewskiego, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Wiesławę Dołęga i Zofię Paziewską, Teresę i Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Jarosława i Witolda Kuzia, Janinę Szymaniak. Za świętej pamięci Jana Jaszczaka ofiarujemy naszą modlitwę w 20. rocznicę śmierci zmarłych z jego rodziny, oraz rodzin Kosyrów, Karasińskich, Kowalczyków, Harendarczyków, Marianny i Wacława Wagner, Mariana Stanisławę i Aleksandra Wąsik, Romana Tomczaka i Henryka Błędowskiego, Zofię Góralczyk, Jana i Marię Nagraba, Józefa i Juliannę Skwarczyńskich, Wojciecha Grabińskiego. W 30 dniu po pogrzebie modlimy się za Mieczysława Pniewskiego, Ryszarda Żebrowskiego, Ewelinę Kostrzewa. Polecamy świętej pamięci Zdzisława Mikuskiego, Aniele i Kazimierza Perzanowskich, zmarłych z całej rodziny, Urszulę i Tadeusza Skowerskich, Janusza Solińskiego, Janinę Mizera od rodziny Molskich i Kostrzewa, Antoniego w 27. rocznicę śmierci, Aleksandrę w 20. rocznicę śmierci Pikur oraz Waldemara Taracha, Hannę w 18. rocznicę śmierci, Wacława Balcerak, Halinę Józefa Łukasiewicz, Genowefę Kalisz, Genowefę Kacprzak, Polikarpa Rosińskiego, Krystynę Maciołek od sąsiadów z bloku ulicy Mariańskiej, Zofię Paziewską oraz Roberta Kisiel, Piotra Lyszkowicz, Piotra Piekoszewskiego, Marka i Darka. Dołączmy też nasze intencje, z którymi dzisiaj przybyliśmy do kościoła. I w tę piękną uroczystość w niebowstąpienia Pańskiego wobec Chrystusa, który odchodzi do Ojca, ale nieustannie zostaje w swoim kościele, w sakramentach, w słowie, jest obecny pośród nas. Wyznajmy naszą grzeszność. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym.
1: Chwała Boga Ojca.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższone.

i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących, na podstawie działania Jego siły i potęgi. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i ponad wszelkim imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Zładzą nasze grzechy. Dziewiętnastego czerwca 2005 roku zakończył się w Warszawie kongres eucharystyczny, który trwał 4 dni. Na zakończenie tego kongresu odbyła się również beatyfikacja 3 kapłanów: księdza Władysława Findysza, księdza Ignacego Kłopotowskiego i księdza Bronisława Markiewicza. Pomyślałem sobie, skoro przeżywamy parafialny rok Eucharystii, że należałoby połączyć te 3 dzisiejsze tajemnice ze sobą. Tajemnica wniebowstąpienia Pana Jezusa, bo dzisiaj taki dzień. Tajemnica Eucharystii, która wynika także z tej tajemnicy wniebowstąpienia i w jakimś sensie tajemnica kapłaństwa. Ksiądz błogosławiony Ignacy Kłopotowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, apostoł słowa drukowanego, propagator prasy katolickiej i książek religijnych. Można powiedzieć, że on ewangelizował przez słowo, a jednocześnie zapisał na swoim koncie dzieła miłosierdzia, troskę o potrzebujących i ubogich, organizował jadłodajnie schroniska. Ksiądz Bronisław Markiewicz, założyciel Zgromadzenia Sióstr Michalitek i Księży Michalitów, znany z troski o wychowanie młodzieży, sierot, pomoc ubogim, zakładał placówki edukacyjne, wychowawcze. Miłość przez edukację i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Powinniśmy pamiętać, wchodząc z naszego kościoła, po prawej stronie ten fresk, który jest, to właśnie ksiądz Bronisław Markiewicz w otoczeniu dzieci i miejsce piastowe pewnie z tyłu, duży dom. Ksiądz Władysław Findysz, męczennik za wiarę, proboszcz, prześladowany przez władze komunistyczne, poddawany torturom i więzieniu. Wskutek tego wszystkiego, tych cierpień, utracił zdrowie i śmierć. I mówi się, że właśnie te prześladowania i te cierpienia mu zadawane doprowadziły do jego śmierci. Proboszcz niezwykłej odwagi i wytrwałości w posłudze dla zbawienia ludzi. Księża 3 kapłanów, o których pomyślałem sobie, że w ich życiu w pełni zrealizowała się misja Chrystusa przez Eucharystię. I spróbujmy też dzisiaj zapytać siebie, jakie jest nasze życie, co my o sobie samych możemy mówić, jakie podejmujemy decyzje. Niech te pytania przyświecają tej naszej refleksji. Dziełem opatrzności jest z pewnością to, że kongres eucharystyczny został połączony z beatyfikacją. To jest tak, jakby pokazać, że Eucharystia to źródło misyjności Kościoła, tej, do której Pan Jezus wzywa właśnie poprzez wniebowstąpienie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Odejście z tego świata Pana Jezusa jest początkiem misji Kościoła, czyli dla nas wszystkich jest to jakieś zadanie. Jezus posyła apostołów, a przez nich także każdego z nas, by świadczyć o Chrystusie, o Jego miłości i zbawieniu. Każdy ochrzczony jest posłany, aby poprzez sprawiedliwość i miłosierdzie w rodzinach, w pracy, w szkole dawać świadectwo. I to czynili ci księża wspomniani, wyniesieni na ołtarze jako błogosławieni. Eucharystia dokonuje się w mocy Ducha Świętego, tak jak i nasze życie nie jest oparte wyłącznie na ludzkiej mądrości czy zapobiegliwości. Wsparci darami Ducha Świętego, który obdarza mądrością, odwagą i uległością Bogu, obdarzeni charyzmatami, przynosimy owoce przemiany, nawrócenia, świętości. Nasza skuteczność zatem wypływa z daru Bożego, nie z naszych zasług czy różnych umiejętności. Dlatego, gdy jesteśmy na Eucharystii, otrzymujemy te właśnie łaski, dary. Każda msza święta to jest przecież prośba do Ducha Świętego. To jest znak naszego zjednoczenia w komunii z Chrystusem. I to przyczynia się do trwałych owoców w naszym życiu i skutecznej misji. Tak samo patrzymy na życie tych księży, które było zbudowane na Eucharystii. Każdy z nich sprawował Eucharystię, a ta przynosiła właśnie owoce w ich życiu. A wszystko to było właśnie jakby wypływało z tej misji, którą Chrystus ogłosił czy dał uczniom podczas wniebowstąpienia. I jakby trzeci taki wątek, Jezus Chrystus swoim wniebowstąpieniem wypełnia zamysł Ojca, wraca do Boga, idzie do nieba, ale jako Pan historii obiecuje powrót na końcu czasów. Nie zostawia nas samych. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obiecuje, że pozostanie z nami. Dlatego nadzieja chrześcijańska ma wymiar oczekiwania jako forma przygotowania siebie i innych na nadejście Królestwa Bożego. Codziennie przecież mówimy w modlitwie: przyjdź Królestwo Twoje. Warto dziś zobaczyć, że każdy dobry czyn człowieka, każda nasza modlitwa, każde nawrócenie, każde cierpienie, każda praca ma sens właśnie w Bogu, który rozpoczął w nas to dobre dzieło i ufamy, że doprowadzi je do szczęśliwego zakończenia. Oczekujemy w Kościele na zesłanie Ducha Świętego, bo to On zapewnia nam stałą obecność Boga w sercu, niejako rozgrzewa naszą miłość do Boga i człowieka, pomaga pokonywać trudności, daje zrozumienie i sens ludzkim działaniom. Gdy nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, poucza nas święty Paweł. To Duch Święty pomaga nam nawracać się, przemieniać, powstawać z upadków i grzechów. bo to Jego Bóg zsyła w konfesjonale na odpuszczenie grzechów mocą Ducha Świętego. Kapłan udziela rozgrzeszenia. To wreszcie On w tych zwykłych modlitwach do Ducha Świętego kierowanych, On nas oświeca, On pomaga nam zrozumieć, uchwycić istotę, sens, zapamiętać pewne rzeczy, przypominać sobie, abyśmy to Słowo Boga w naszych sercach mieli, rozumieli je. On wreszcie daje odwagę, tak jak wspomnianemu błogosławionemu księdzu Findyszowi, odwagę do znoszenia tortur, cierpień, wszystkich przeciwności, trudności. On nas pobudza niejako do zaangażowania w tę misję Kościoła. I dzisiaj takim znakiem czasów jest ta potrzeba zaangażowania we wspólnotę Kościoła, potrzeba odpowiedzialności za Kościół, za wiarę, a nade wszystko za wszystkie dzieła miłosierdzia. I dlatego stawiam to pytanie do każdego z nas i do siebie, co my o sobie samych myślimy, jakie są nasze działania, jakie są nasze decyzje. Bo w tej posłudze codziennej wobec drugiego człowieka, przez te dzieła miłosierdzia, jakby sprawdza się nasza chrześcijańska tożsamość, kim jesteśmy. Czy jesteśmy ludźmi Chrystusa? Nie można poprzestać tylko na chodzeniu do Kościoła i modlitwie, ale nasze życie musi być zanurzone w miłości, bardzo konkretnej miłości do drugiego człowieka. Zatem przez sakramenty i uczynki miłości przygotowujemy świat i siebie na nadejście Królestwa Bożego. Taki jest więc sens liturgii eucharystycznej, każdej mszy świętej, w której uczestniczymy. Ona ma kształtować nasze codzienne decyzje, troskę o potrzebujących, nasze chrześcijańskie i katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, odwagę świadectwa, często w niesprzyjających okolicznościach, w środowiskach, w których przebywamy, wobec ludzi, którzy są niewierzący, którzy narzucają tę niewiarę, którzy ośmieszają Kościół, we wszystkich miejscach, w których jesteśmy. Zatem takim wspólnym niejako mianownikiem dla Eucharystii i życia niech będzie ta myśl, życie dla innych z miłości i wiary. Życie dla innych, tak jak Chrystus uczył, dlatego, że kochamy Boga i człowieka i dlatego, że wierzymy w Boga i w człowieka. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
1: Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości.
0: Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
1: I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojca Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Jako wspólnota Kościoła, jak usłyszeliśmy w modlitwie, w kolekcie mistycznego ciała Chrystusa, wznieśmy pokorne prośby o świętość dla Kościoła, dla papieża Leona, wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, aby obdarzeni potrzebnymi darami i łaskami gorliwie pełnili zlecone im przez Chrystusa posłannictwo. Ciebie prosimy. Za naszą Ojczyznę, aby zapanowały w niej wzajemne zrozumienie, szacunek i międzyludzka solidarność. Ciebie prosimy. Za dzieci, które przystąpiły w tym roku do pierwszej Komunii Świętej, aby posilane ciałem Chrystusa trwały wraz ze swoimi rodzicami, rodzinami, niezachwianie w bliskości z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, szczególnie tegorocznych maturzystów, szczególnie z naszej parafii też, aby nie zamykali się na głos powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Ciebie prosimy. Podziękujmy za nasze rodziny, za wszelkie relacje, jakie mamy z innymi ludźmi, za każdego spotykanego człowieka, za wszystkie rozmowy, które prowadzimy. Niech każdy w modlitwie czuje się otoczony miłością Boga i przyjaźnią. Ciebie prosimy. We wszystkich naszych intencjach, które zanieśliśmy na początku tej mszy świętej, aby Bóg nas wysłuchał. Ciebie prosimy. I aby nie brakowało nam siły do wiernego trwania w nauce Chrystusowej. Prosimy o to za przyczyną błogosławionych Ignacego Kłopotowskiego, Bronisława Markiewicza i Władysława Findysza. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, wejrzyj łaskawie na nasze modlitwy i daj nam coraz pełniej naśladować Ciebie w prawdziwej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, pokornie składamy Ci tę ofiarę w uroczystość, w niebo wstąpienie.

Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego

siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przebywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy łaskawie ogłoszeń. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziękujemy za ofiary złożone na pokrycie kosztów naszej termomodernizacji. Dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za zaangażowanie w przygotowanie pierwszej Komunii Świętej ich dzieci oraz za uprzątnięcie kościoła i terenu wokół. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Bóg Uzdrawia zaprasza na mszę świętą w najbliższy wtorek na godzinę 19:00. Po mszy nastąpi adoracja Pana Jezusa i modlitwa o uzdrowienie. Jednocześnie zapraszamy na modlitewne czuwanie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego, które odbędzie się w sobotę najbliższą od godziny 20:00. Msza święta, modlitwa, adoracja, uwielbienie. Przyjdźmy razem prosić o dary Ducha Świętego dla nas i całej parafii. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu gregoriańskiego. Szczegóły są na tablicy ogłoszeń. W sobotę 23 maja pielgrzymka do Wadowic. Prosimy o opłaty. Wyjazd z parkingu przy kościele o godzinie 4 rano. 22 maja też o godzinie 18 będzie msza święta, wspomnienie świętej Rity i instalacja relikwii patronka od spraw beznadziejnych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Za tydzień uroczystość zesłania Ducha Świętego Caritas będzie rozprowadzał kremówki papieskie przywiezione z Wadowic. Zapraszamy, jak to ksiądz Łukasz ujął, do smacznej dobroczynności. Ofiary przeznaczymy na pomoc bliźnim. W niedzielę 31 maja odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. O godzinie 14:00 po mszach świętych z kościołów łomińskich wyjdą te marsze w kierunku placu 3 maja. Tutaj przed pomnikiem Jana Pawła złożone zostaną kwiaty przez dzieci i przejście do kościoła naszego tutaj, rozpoczęcie pikniku rodzinnego. Przez cały tydzień przed marszem trwać będzie akcja Paczuszka dla Maluszka. Można przynosić pieluchy, chusteczki nawilżane, dania dla niemowlaków w słoiczkach. Serdecznie zapraszamy młodzież wraz z parafią w Duczkach 6 czerwca na spotkanie młodych Lednica 2026. Koszt 50 zł to koszt wstępu na pola lednickie. Zapisy u księdza Łukasza. Są wolne jeszcze miejsca na pielgrzymkę do Hiszpanii. Również u księdza Łukasza proszę informacje. Mamy też informacje o rekolekcjach dla wszystkich adorujących Pana Jezusa i chcących pogłębić swoją relację. Przypominamy o zapisach rekolekcje Adoratio 2026 pod hasłem Eucharystia treścią życia w Łomży 27 i 30, do 30 sierpnia. Ponad połowa miejsc jest zajęta. W tym czasie wyciszenia, adoracji, nauk, mszy świętej, wspólnoty chcemy wspólnie na nowo odkrywać, że w Eucharystii rodzi się serce ucznia i misjonarza. Kino Helios nam proponuje film Posłani. To poruszająca opowieść o Bogu działającym w życiu zwykłych ludzi, w ich decyzjach, kryzysach i przełomach. Film opowiada o modlitwie jako realnej sile oraz o wspólnocie, która potrafi podtrzymać człowieka, gdy sam już nie daje rady. Piękny artykuł w Gościu Niedzielnym o Somalijce, która przeszła z ateizmu do chrześcijaństwa, stanęła, mówi gdzieś tam przy takiej granicy, za którą tylko pustka była, a wypiła tyle alkoholu, pisze, co można było cały szpital wyzydyfikować. To takie życie bez wartości. I weszła do kościoła, przyjęła Chrystusa. Bardzo ciekawy artykuł i taki wzruszający też, polecam. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej, ciekawe artykuły także w tygodniku naszym Idziemy. Odeszli do wieczności świętej pamięci Marianna Kądzielska i Zuzanna Gucman. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Módlmy się o ochronę przed złem dla całego Kościoła, dla naszych rodzin, dla każdego z nas, naszych przyjaciół. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce i zasadzką złego. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Bołominie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Na 106,2 FM kilka słów o pogodzie. Wszyscy ci, którzy wczoraj przeżywali komunię świętą swoich chrześniaków albo bliskich, no to spotkali się z takim deszczem błogosławień. Dziś ten deszczek powrócił na Mazowszu, kropi albo pada. 12 stopni o tej porze w Warszawie. Maksymalnie dziś będzie około 14, to dopiero po 16. 13 stopni w deszczowym Legionowie. W Nowym Dworze Mazowieckim też pada i 13 stopni, maksymalnie będzie 15.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 11 godzina na antenie Radia Warszawa. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa, bo niedziela to ma być czas spokojny, rodzinny, bez napięcia. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wczoraj odwiedzili nasze studio. Chociaż tak szukam śladów, jakichś podchodów, cukierków, niespodzianek jeszcze się nie doszukałam, ale wiem, że serduszka Państwo dla nas zostawili. Bardzo dziękuję. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: prawie 12 minut po godzinie 11, a w studiu przywitał mnie nasz reporter Wojciech Dudkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Wczoraj tutaj wszystkich witałeś, tak? Ściskałeś? Znaczy,
1: tak.
0: Nie pytam, czy ściskałeś. Nie,
1: ale witałem.
0: Witałeś.
1: Pokazywałem tutaj naszym odwiedzającym newsroom. No wczoraj w noc muzeów nasze radio odwiedziło bardzo wiele osób. No, było sporo chętnych.
0: My nie jesteśmy tacy, że zakazujemy. My otwieramy bardziej serca niż zamykamy.
1: Dla mnie to nie była... to była w pewnym sensie długa, ale też krótka noc, bo na sen czasu nie było wiele. No i ludzie, jak się okazuje, wiele się dowiedzieli. Spytałem ludzi, czego o radiu nie wiedzieli jak dotąd.
0: A się dowiedzieli.
1: No i posłuchajmy.
2: Jaką trzeba mieć podzielność uwagi, jak się prowadzi taką audycję na żywo i jaka to jest praca zespołowa, jak bardzo audycja zależy od pracy wielu osób.
3: Że to są ludzie, to czuć tego drugiego człowieka, nie czuć jakiegoś bota czy IT.
4: Nigdy nie byłam w radiu, więc jest to dla mnie interesujące, na pewno.
5: Rzeczywiście to pomieszczenie wygłuszone jest taką dla mnie nową rzeczą, bo myślałam, że to są normalne. Tak.
6: Zaskoczyło mnie też, jak ważna jest funkcja dyrektora muzycznego. Nie wiedziałam, że to jest aż tak istotne, że to jest osoba, która naprawdę decyduje o tym, jak to radio funkcjonuje na co dzień i jaką muzykę słuchamy.
0: No zobacz, jak człowiek może się wiele dowiedzieć. Kochani, bardzo was serdecznie pozdrawiamy. Szkoda, że dopiero kolejna noc muzeów za rok, tak?
1: Za rok.
0: Jak dożyjemy, tak? Mhm.
1: Ale do słuchania radia zapraszamy codziennie.
0: Codziennie, tym bardziej, że uwaga, w niedzielę mamy takie hasło przewodnie, płynące prosto z serca, zatrzymaj się z radiem Warszawa.
1: Tak. W niedzielę, na spokojnie, na przyjemnie.
0: Dziś z Wojciechem dyżuruje, tak? To ja już powiedziałam Wojciechowi na korytarzu. Może powiemy o tym, jak fascynujesz się pociągami, tak?
1: No tak.
0: On się fascynuje, ja częściej jeżdżę pociągami.
1: Wczoraj jeszcze po naszym Radiu Warszawa byłem w zajezdni tramwajowej
0: na
1: mówiłam, Pradze.
0: Tak i?
1: No i zwiedzałem te tramwaje różne zabytkowe od lat 60. praktycznie. Różne pojazdy, ale też takimi tramwajami można się było po mieście przejechać.
0: Piękne atrakcje. Będziemy do nich jeszcze powracać. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A teraz Titanic na antenie Radia Warszawa, czyli wielki przebój Céline Dion.

0: 21 minut po godzinie 11 przed nami nauczanie papieża Leona XIV. W tej godzinie także audycja Ucho Igielne.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maryja Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Sobór Watykański II zechciał poświęcić ostatni rozdział konstytucji dogmatycznej o Kościele, Najświętszej Maryi Pannie. Doznaje ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najdoskonalszy wzór w wierze i miłości. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. Pozwalając się kształtować dziełu łaski, które w niej osiągnęło wypełnienie i przyjmując dar Najwyższego ze swoją wiarą oraz ze swą dziewiczą miłością, Maryja jest doskonałym wzorem tego, czym ma być cały Kościół. Stworzeniem Słowa Pańskiego i Matką Dzieci Bożych rodzących się dzięki posłusznemu poddaniu działania Ducha Świętego. Jako zaś wierząca, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, ta, w której zostaje nam ukazany doskonały kształt bezwarunkowego otwarcia na misterium Boże we wspólnocie świętego ludu Bożego, Maryja jest najdoskonalszym członkiem wspólnoty kościelnej. Jako wreszcie ta, która rodzi dzieci w Synu, umiłowane, w odwiecznie umiłowanym, który przyszedł pośród nas, Maryja jest matką całego Kościoła. Do niej może on zwracać się z dziecięcą ufnością, w pewności, że zostanie wysłuchany, otoczony opieką i umiłowany.

0: 30 minut po godzinie 11, Ucho Igielne i gość dr Marioli Serafin, Piotr Urbański, przewodnik i pilot wycieczek. Dziś przenosimy się do Azji Mniejszej.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną w studio jest Piotr Urbański. Dzień dobry, Piotrze.
3: Cześć, Mariolu, witaj, witam Państwa.
2: Pewnie Państwo kojarzycie Piotrka, bo co najmniej tydzień temu był tutaj z nami, ale i wcześniej często mi się zdarzało z nim rozmawiać w audycjach Ucha Igielnego. Piotrek jest przewodnikiem turystycznym, jest pilotem, jest też doktorantem w Szkole Biblijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Robisz doktorat z teologii biblijnej, w związku z tym jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, kiedy będziemy rozmawiali dzisiaj o rodzącym się Kościele w Azji Mniejszej.
3: Tak, ruszamy szlakami pierwszych apostołów i spróbujemy sobie zaraz te szlaki pokazać, opowiedzieć o tych apostołach, jak to się stało, że chrześcijanie pojawiają się na ziemi dzisiejszej Turcji, chociaż dzisiaj wielu ich tam nie ma, to starożytność obfitowała w rozwój chrześcijaństwa właśnie na tych ziemiach.
2: No właśnie, bo jak to wyglądało? Jesteśmy w Jerozolimie. Pan Jezus rozsyła apostołów, tak? Po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu, wyprowadza ich, tak? Daje im błogosławieństwo, żeby szli na cały świat i ewangelizowali.
3: Tak, apostołowie ruszają, ale myślę, że jeszcze jest jeden ważny aspekt, o którym trzeba by powiedzieć. Zanim apostołowie ruszą i z tej Jerozolimy się wygrzebią, to już są tam inni. Tam są Żydzi, którzy przyjechali na święto Pięćdziesiątnicy. I kiedy sięgniemy sobie do tego tekstu, który mówi nam, skąd przyjechali ci Żydzi na święto, kiedy dochodzi do zesłania Ducha Świętego, wielu pochodzi właśnie z Azji Mniejszej, z Frygii, z Pamfilii, z terenu, gdzie dzisiaj jest Efes. To będą miejsca, o których za chwilę będziemy mówić. I okaże się, że kiedy tam przybywają pierwsi apostołowie, to możliwe, że tam już wieść o Chrystusie, o Jezusie Mesjaszu dotarła przed nimi. Może nie dotarła Ewangelia, ale przynajmniej informacja o tym, że był ktoś taki, mogła dotrzeć przed samymi apostołami.
2: Czy już podglebie było?
3: Tak, to podglebie jest bardzo ważne i myślę, że ono jest stosunkowo szerokie, bo warto wspomnieć, że sam judaizm, który w tym czasie funkcjonował, to była religia, która nie zamykała się wewnątrz, a wręcz otwierała, także na pogan. Możemy powiedzieć sobie pewnie kiedyś więcej na temat tak zwanych prozelitów czy bojących się Boga. To był ten judaizm, który pozwalał poganom czerpać z tego skarbca biblijnego Izraela, z zapoznania się z Torą. Oni wszyscy wpatrywali się w ideę Boga jedynego, niektórzy bardziej, inni tylko się przyglądali. Ale kiedy trafia chrześcijaństwo na tę ziemię, już są przygotowani ludzie na to, żeby przyjąć Chrystusa jako Boga nie tylko Żydów, ale również wszystkich ludzi.
2: Mhm. A też ta łatwość podróżowania chociażby właśnie z terenów, o których sobie teraz rozmawiamy, do Jerozolimy, bo jakby Święto Pięćdziesiątnicy to jakby ruch pielgrzymkowy, o tak, wśród Żydów był bardzo ożywiony, ponieważ pielgrzymowano na święta pielgrzymie do świątyni jerozolimskiej. I była łatwość, ponieważ było to w obrębie jednego imperium.
3: Trzy święta pielgrzymkowe, na które zmierzali pielgrzymi, święto namiotów, święto Paschy i właśnie święto Pięćdziesiątnicy, tak, tak je określamy dla nas dzisiaj, zesłanie Ducha Świętego. To jest ten moment, kiedy wielu Żydów przyjeżdża. Zobaczmy, że niektórzy z nich mogli być 50 dni wcześniej w trakcie Paschy i widzieć te wydarzenia albo o nich słyszeć i przyjeżdżają sobie te półtora miesiąca później i widzą sytuację już zupełnie inną. Ci, którzy wtedy uciekali spod krzyża, dzisiaj wychodzą na miasto, mówią o tym Chrystusie, którego Żydzi zabili, ale on zmartwychwstał i w ogóle się tego nie boją, nie są przerażeni, mówią o tym z pełną odwagą. To musiało poruszać ówczesnych pielgrzymów żydowskich, którzy w tym czasie w mieście byli.
2: Plus jeszcze to, że tak naprawdę działalność publiczna Pana Jezusa to była działalność trzyletnia i kilka razy te święta pielgrzymie się odbywały i ci ludzie też podróżowali w różnego rodzaju celach, więc też wieść o tym dobrym nauczycielu, o tym uzdrowicielu też już mogła dużo wcześniej funkcjonować.
3: Zgadza się, więc to, że my mamy takie wyobrażenie, że ktoś kiedyś gdzieś usłyszał o Panu Jezusie po raz pierwszy, czy oczywiście mogło tak być, ale niewykluczone, że ta informacja krążyła. Krążyła tym bardziej, że judaizm bardzo oczekiwał tego Mesjasza, więc jak gdzieś tylko pojawił się ktoś, kto aspirował do miana Mesjasza, od razu robiło się o nim głośno. Zresztą same Ewangelie wspominają o tych, którzy tam próbowali porwać Żydów właśnie do powstania przeciwko Rzymowi, więc byli na pewno tacy i jak któryś się pojawił, zrobiło się o nim głośniej, to informacja rozchodziła się po całym świecie żydowskim. Zapewne i tak było z Jezusem, tym bardziej jeśli pojawiła się informacja, wieść o tym, że On zmartwychwstał, że żyje, to na pewno to była sensacja, która się szybko roznosiła.
2: No dobrze, to wiemy już, że właśnie sensacje rozchodzą się szybko nie tylko dzisiaj. Nie trzeba do tego internetu. Jakby informacje drogą szeptaną to są najbardziej sprawdzone metody. Ale mamy nowum, bo Jezus rzeczywiście wysyła na misję. I kto do tej Azji Mniejszej się udaje?
3: Tak, zobaczmy, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu wysyła swoich apostołów, ale wydaje się, że w pierwszej kolejności to oni nie są tacy chętni, żeby gdzieś tam ruszać. Zobaczmy, że po zmartwychwstaniu wracają nad Jezioro Galilejskie, znowu łowią ryby.
2: Jezus musi ich tam trochę potrząsnąć.
3: Delikatnie, tak? Nie wchodzi w to tak energicznie, natomiast daje im te motywy, żeby ruszać. I zobaczmy, że ta Ewangelia za sprawą apostołów roznosi się w takich kręgach, zaczynając od Jerozolimy, przez Judeę, przez Samarię, przez Galileę i dalej, jak to mówi autor Dziejów Apostolskich, aż na krańce ziemi. Około 20 lat później, czyli około roku 45-48, ta Ewangelia zacznie ruszać dalej poza Palestynę. Ruszy między innymi za sprawą świętych apostołów Pawła i Barnaby, którzy ruszą najpierw na Cypr, a dalej potem właśnie do Azji Mniejszej, o której dzisiaj mówimy.
2: Gdzie możemy ich spotkać? Gdzie ewangelizują?
3: Ta pierwsza podróż misyjna Pawła i Barnaby, tak jak powiedziałem, trafia na Cypr, ale kiedy trafi na tereny Azji Mniejszej, usłyszymy o ważnych mowach świętego Pawła i świętego Barnaby, choćby w Ikonium, w Antiochii Pizydyjskiej. Rezultatem tej podróży będzie to, że kiedy oni wrócą, opowiedzą o tym, jak Żydzi niektórzy przyjęli Chrystusa, jak inni Żydzi nie przyjęli Chrystusa i o tym, jak poganie przyjęli Chrystusa. I to doprowadzi do pierwszego spotkania apostołów, tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, kiedy zaczną się zastanawiać, co tu zrobić z tymi poganami, którzy Chrystusa przyjmują. I będzie to impuls do kolejnych podróży, ruszania właśnie pomiędzy pogan.
2: I to jest też ciekawe, bo nawiązałeś wcześniej do tych bojących się Boga i do prozelitów, czyli w judaizmie była otwartość na to, żeby przychodzili nowi wierni, ale jako, że nie urodzili się Żydami, to nie mogli być nimi tak na 100%. Mogli być takimi towarzyszami, oni nawet mieli inne miejsca przy świątyni jerozolimskiej, inne miejsca w synagodze, bo niby wyznawali judaizm, ale tym Żydem nie byli. I teraz to jest problem, który się rodzi z chrześcijaństwem. To jest też to właśnie problem, czy jak poganin się nawraca na chrześcijaństwo, to czy najpierw musi zostać Żydem? Czyli inaczej, czy trzeba go obrzezać, czy nie trzeba? Czy trzeba sprawować szabaty, czy już tylko w niedzielę łamanie chleba? Czy dietę, że tak powiem, koszerną trzeba jej pilnować, czy nie trzeba? To są bardzo realne dla nich i życiowe dylematy.
3: Tak, bez wątpienia. Zobaczmy, jak judaizm czasów Chrystusa i czasów apostolskich był judaizmem otwartym, zupełnie odwrotnie, jak jest dzisiaj, tak? Kiedy jest religią zamkniętą. Dzisiaj zostać Żydem w zasadzie się nie da, albo jest to droga przez mękę, jeśli ktoś jest bardzo zdeterminowany. Natomiast w tamtym czasie można było wyrazić wolę, chęć przypatrywania się judaizmowi, poznawania Boga i to były ręce otwarte, skierowane właśnie do pogan. Z tego podejścia korzystają apostołowie. Zobaczmy, kiedy Paweł przychodzi do jakiegoś miasta, najpierw przychodzi do synagogi, dlatego że kontakty między Żydami były, Paweł był Żydem. Więc kiedy przychodzi do miasta, przychodzi do swoich braci i zaczyna im opowiadać o Chrystusie. I zwykle dochodzi do pewnego podziału, to znaczy są tacy, którzy są otwarci na tą nowinę, a są tacy, którzy są jej przeciwni. I między samymi Żydami dochodzi do starć, do utarczek. Natomiast Paweł wychodzi z doświadczenia, jeżeli Żydzi nie chcą przyjmować, to idzie do tych, którzy chcą go przyjmować, czyli do prozelitów, do bojących się Boga i do innych pogan, którzy nagle są zaskoczeni całą wizją judaizmu i chrześcijaństwa. Druga sprawa, jeszcze ważna. Na pewno pierwszy wiek to jest czas, kiedy dochodzi do dużych napięć w łonie samego Kościoła. Te napięcia polegają na tym, o czym wspomniałaś, to znaczy, czy trzeba być bardziej Żydem chrześcijaninem, czyli judeochrześcijaninem, czy można być pogano-chrześcijaninem z pominięciem judaizmu. I w samym gronie apostołów dochodzi do różnych sprzeczek, możemy nazwać próby porozumienia synodu. Więc to, co dzisiaj próbuje się nam powiedzieć o drodze synodalnej, o jakiejś synodalności szukania, apostołowie mieli to od samego początku i nie było to dla nich żadne zaskoczenie.
2: Mhm. A jaką drogę obrał Paweł w swoim nauczaniu i w swoim ewangelizowaniu? O tym już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, świeżo powrócony z Turcji do Polski. Tam mamy teraz rozwijający się bardzo, myślę, że prężnie ruch pielgrzymkowy, ponieważ tam rodził się Kościół. Ale żeby Kościół mógł pójść poza dzisiejszy Izrael, poza tą ściśle sensu stricte Ziemię Świętą, to w tym właśnie samym sercu musi się coś zadziać. A mianowicie mówiliśmy sobie o takim pewnym konflikcie w łonie samego Kościoła, o tym, czy trzeba być bardziej Żydem, żeby móc być chrześcijaninem, czy wystarczy, jak się z pogaństwa nawróci na chrześcijaństwo. I tu są starcia. No, my już dzisiaj mamy tak doktrynę i tradycje tak ugruntowane, że mówimy o bardzo takich delikatnych niuansach, ale mamy za sobą parę niezłych wieków chrześcijaństwa. Oni to wszystko wykuwają i to wykuwają na własnym, żywym organizmie w sposób bardzo bolesny, ponieważ dopiero co Jezus umarł i zmartwychwstał, jeszcze nie było powtórek wielkanocnych, więc oni to wszystko robią po raz pierwszy przez siebie w ogromnych trudach.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że kilkanaście lat wcześniej, gdy mieli problem, to szli do Pana Jezusa i pytali: Panie Jezu, to co mamy zrobić i czy spuścić ogień na to miasto? No i Pan Jezus dawał konkretną odpowiedź, konkretne wyjaśnienie, skarcił, pochwalił albo coś z tym zrobił. Natomiast teraz nie ma Chrystusa, teraz mamy Ducha Świętego, który ma nas prowadzić, więc odwołują się do Ducha Świętego. Ja się zastanawiam, przenosząc, że tak powiem, dyskusję na czas współczesny, czy się zajmujemy problemami po to, żeby je rozwiązać, czy rozwiązujemy problemy i dopiero potem ich szukamy, co możemy rozwiązać. Więc zachęcam do tego też, żeby się odwoływać w dzisiejszym dyskursie do problemów apostolskich i uciekania się do Ducha Świętego, który będzie rozwiązywał poważne problemy, które w Kościele oczywiście mogą być. Natomiast wracając do samych apostołów, którzy no właśnie pokażą, że jest ta przestrzeń judeo-chrześcijaństwa i przestrzeń pogano-chrześcijaństwa, oni wyruszą i będą napotykać jednych i drugich na swojej drodze. Kiedy święty Paweł dotrze do różnych miejsc, wspomniałem o tym, Żydzi nie będą chcieli go przyjąć albo wręcz wyrzucą go za mury miasta, powie: nie ma problemu, ja pójdę do pogan i tam się znajdą tacy, którzy chętnie go przyjmą.
1: Ale poganie też mówią: posłuchamy cię innym razem.
2: Poganom też się zdarzy, oczywiście. To nie jest tak, że jedna droga była lepsza, a druga gorsza. Natomiast były pewne grupy, które próbowały wywierać naciski. Mówimy o tak zwanych judaizantes, judaizujących, którzy próbowali no właśnie tą drogę Kościoła przesunąć na bardziej żydowską. No więc Paweł próbował pokazać, że poganie mają równy przystęp do Chrystusa i do Kościoła. Kiedy byli tacy, którzy pokazywali wyłącznie ten pogański charakter, napisał list do Rzymian i pokazał, że Żydzi są dalej ważną grupą.

0: grupą w kościele. Tak nawiasem mówiąc, czy dbamy o to, żeby dzisiaj stworzyć dla Żydów taką przestrzeń, żeby mogli się z powrotem nawrócić i przyjąć Chrystusa? Myślę, że dzisiaj chcemy o tym mówić, natomiast czy dbamy o tą przestrzeń, tak, żeby stworzyć tą przestrzeń dla nich? Więc Paweł ma takie problemy i zaraz pokażemy sobie świętego Jana, który będzie również zwracał się już do konkretnych kościołów, do konkretnych wspólnot i będzie nazywał te problemy, będzie pokazywał, jak ważne jest to przestrzeń życia kościoła.
1: No właśnie, pojawia nam się druga postać, czyli do Azji Mniejszej, Azję Mniejszą zagospodarowują tak najbardziej oni we dwóch, Paweł i Jan.
0: Tak, Paweł rusza, chociaż nigdy nie rusza sam, zawsze ma jakiegoś towarzysza u swego boku, to będzie Sylas, to będzie Łukasz. To Paweł będzie także postacią, która będzie pisała list do Tymoteusza, znamy je z kart Nowego Testamentu. I Paweł powie o Tymoteuszu, który będzie biskupem w Efezie właśnie, w czasach, kiedy żyje również święty Jan. On również będzie biskupem Efezu, więc to musiało być jedna postać po drugiej. Natomiast święty Jan, nie wiemy, kiedy trafia na tę ziemię, natomiast kiedy pisze ostatnią księgę Nowego Testamentu, czyli Apokalipsę, wiemy, że już nie jest na terenie kontynentu Azji Mniejszej, ale zostaje zesłany na wyspę zwaną Patmos. Ta wyspa dzisiaj należy do Grecji i położona jest na Morzu Egejskim, ale jest to kolejny ważny moment w historii rozwoju chrześcijaństwa, moment, kiedy nie ma już świątyni jerozolimskiej, to jest pierwszy ważny punkt, o którym warto powiedzieć, natomiast drugi ważny punkt to są prześladowania, które zaczęły wybuchać, czy to na terenie samego Rzymu, ale również w całym imperium, choćby tak jak w latach 90. za czasów cesarza Domicjana.
1: Dlaczego zburzenie świątyni jerozolimskiej jest ważne w kontekście ewangelizowania Azji Mniejszej?
0: To zburzenie świątyni jerozolimskiej zatrzymało to, o czym sobie mówiliśmy, czyli ruch pielgrzymkowy do Jerozolimy. Jerozolima w pewnym sensie przestała być ośrodkiem, takim centrum świata dla Żydów, no bo jeśli nie ma świątyni, to nie pielgrzymujemy do Jerozolimy. No więc co mamy ze sobą zrobić w te święta? No i judaizm zadawał sobie te pytania, jak na nowo funkcjonować bez świątyń. I około roku 90 jest ważne zgromadzenie Żydów, rabinów w Jawne, którzy ten judaizm biblijny przeniosą na nowe tory z rytmu świątynnego w rytm synagogi.
1: I to jest też taki niesamowity zwrot, który w jakiś sposób pozwala judaizmowi przetrwać te ogromne wieki diaspory, ponieważ to są synagogi, ale to jest też taki bardzo znaczny pietyzm, jeśli chodzi o celebrowanie świąt w zaciszu domowym.
0: Tak, przeniesienie też tej liturgii do domów, tak? To jest ta liturgia domowa, ale to ta transformacja judaizmu, która dokonuje się na przełomie I-II wieku, ma również swój odcień chrześcijański, albo trzeba powiedzieć antychrześcijański. Bo poza tym, że rabini ustalą konkretną formułę tego judaizmu, albo rozpoczną tą drogę talmudyczną, to także powstaną modlitwy, choćby modlitwa należąca do grona 18 błogosławieństw Szmone Esre, gdzie jednym z tych błogosławieństw, no nie jest błogosławieństwo, tylko przekleństwo tych, którzy od judaizmu odstępują. To są ci minim, czyli heretycy, odstępcy i tam nie ma, żeby Pan im błogosławił, tylko no raczej, żeby ich wytępił. Więc to jest ten negatywny aspekt. A drugi, kiedy rabini się gromadzą, to określają kanon Starego Testamentu, czyli Biblii Hebrajskiej. Nazywają Pismem Świętym tylko to, co zostało napisane po hebrajsku. Odrzucają Biblię grecką, którą posługują się chrześcijanie.
1: Dokładnie tak. I jeszcze nawiązując do tych błogosławieństw czy przekleństw na chrześcijan, to jest taki też bardzo ważny moment, ponieważ no właśnie, Żydzi, chrześcijaństwo było atrakcyjne dla Żydów, a judeo-chrześcijanie w soboty chodzili do synagogi, w niedzielę się spotykali na łamaniu chleba. W związku z tym, kiedy byli w synagodze i tam się okazywało, że są wypowiadane na nich nierzeczliwe modlitwy, że tak powiem, to oni przestawali chodzić do synagogi. I tutaj mamy to takie rozejście się diametralne.
0: Kościoła i synagogi.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Proszę Państwa, jak dalej się kształtuje pierwszy kościół? O tym już za tydzień, bo to długa droga, więc w jednym odcinku nie damy rady. Dziękuję Ci, Piotrze, za dzisiaj.
0: Ja dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, proszę Państwa. I jeszcze bardzo ważna rzecz, ponieważ ani ta audycja, ani inne audycje w Radiu Warszawa nie byłaby możliwa do zrealizowania bez Was. W związku z tym bardzo, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami i że tworzycie z nami radio. Do usłyszenia jeszcze raz.
2: Ucho igielne.

0: Michael W. Smith na antenie Radia Warszawa. Za moment rozpoczniemy transmisję modlitwy z Watykanu wraz z Ojcem Świętym Leonem XIV. Już teraz zapraszam.
1: Modlitwa Regina Celi, Leona XIV. Zaraz papież ukaże się w oknie Pałacu Apostolskiego. Wygłosi rozważanie i będzie się modlił razem z wiernymi.

0: A my zapraszamy również do korzystania z nowej strony Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, w tych dniach uruchomionej nowoczesnej strony internetowej, do której adres brzmi Watykan, pisane przez V, watikanjp2.va. Jest tam wiele informacji na temat dziedzictwa, zachowania dziedzictwa i myśli wielkiego papieża Polaka Jana Pawła II, a także działań fundacji, zwłaszcza w szczególności na rzecz edukacji, na rzecz fundowania stypendiów dla młodzieży z całego świata. A za chwilę rozpocznie się rozważanie i modlitwa Leona XIV. Już papież pozdrawia wiernych z okna Pałacu Apostolskiego.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Dziś w wielu krajach świata jest obchodzona uroczystość wniebowzięcia Pańskiego, wniebowstąpienia Pańskiego. Obraz Jezusa, który, jak mówi tekst biblijny, uniósłszy się z ziemi, wstępuje do nieba, może powodować, że postrzegamy to misterium jako wydarzenie odległe. W rzeczywistości tak nie jest. Jesteśmy bowiem złączeni z Jezusem jak członki z głową w jednym ciele. A Jego wstąpienie do nieba pociąga także nas wraz z Nim do pełnej komunii z Ojcem. Święty Augustyn mówił odnośnie tego: fakt, że głowa idzie naprzód, jest nadzieją dla członków. Całe życie Chrystusa jest ruchem wznoszenia się, który poprzez Jego człowieczeństwo obejmuje i angażuje całą rzeczywistość świata, podnosząc i odkupiając człowieka z jego stanu grzechu, niosąc światło, przebaczenie i nadzieję tam, gdzie panowały ciemności, niesprawiedliwość i rozpacz, aby doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa Paschy, w której Syn Boży przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Tak więc wniebowstąpienie mówi nam nie o odległej obietnicy, lecz o żywej więzi, która pociąga również nas ku niebieskiej chwale, poszerzając i wywyższając już w tym życiu nasz horyzont i zbliżając coraz bardziej nasze myślenie, odczuwanie i postępowanie do miary serca Bożego. Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Z nimi, przy ich wsparciu i dzięki ich modlitwie, możemy uczyć się i my wznoszenia się dzień po dniu ku niebu, czyniąc przedmiotem naszych myśli, jak mówi święty Paweł, wszystko to, co jest prawdziwe, co sprawiedliwe, co miłe. I stosując w praktyce z Bożą pomocą to, co słyszeliśmy i widzieliśmy, sprawiając, by rozwijało się w nas i dookoła nas życie Boże, które otrzymaliśmy w chrzcie, a które nieustannie pociąga nas ku górze, ku Ojcu, szerząc w świecie cenne owoce komunii i pokoju. Niech nas wspomaga Maria, Królowa Nieba, która w każdej chwili oświeca naszą drogę i na niej prowadzi. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Teraz papież wygłosi pozdrowienie i przesłanie do zebranych.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drodzy bracia i siostry, dzisiaj przypada w niektórych krajach Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego tematem jest ochrona głosów i twarzy ludzkich w świecie inteligencji sztucznej. Zachęcam wszystkim do promowania form komunikacji zawsze respektujących prawdę o człowieku, ku której należy ukierunkować każdą innowację technologiczną. Od dzisiaj przez najbliższy tydzień obchodzimy tydzień Laudato Si, zainspirowany przez encyklikę papieża Franciszka. W tym roku jubileuszowym świętego Franciszka z Asyżu przekazujmy pokój w pokoju dla braci i wszystkiego stworzenia. Z powodu wojen w ostatnich latach
1: perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace.
0: Zachęcam wszystkich członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy pracują na rzecz ekologii integralnej do odnowienia zaangażowania na rzecz pokoju. Pozdrawiam też wszystkich was, wiernych z Rzymu i przybyłych z różnych krajów.
1: In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania.
0: W szczególności witam niektóre zespoły muzyczne przybyłe z Niemiec.
1: Sant'Antonio di Monti di Agiaccio.
0: I także braterstwo świętego Antoniego di Monti z Agiaccio.
1: Del Montana, negli Stati Uniti d'America.
0: Z Montany w Stanach Zjednoczonych.
1: Saluto i giovani di Oppido Mamertina.
0: Pozdrawiam młodych z Oppido Mamertina.
1: Gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone.
0: I animatorów z diecezji Concordia Pordenone.
1: Della diocesi di Genova.
0: A także młodzież, która ma przyjąć bierzmowanie z diecezji w Genui. To właśnie ta młodzież z balonikami, z czapkami czerwonymi. Dla wszystkich dobrej niedzieli.

0: zakończyła się modlitwa Regina Celi z Leonem XIV na placu Świętego Piotra, w której uczestniczyły liczne, wielotysięczne rzesze ludzi. Papież pozdrowił wszystkich, wskazał, że obchodzony w niektórych krajach dzisiaj obchodzona uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa pociąga nas do komunii z Ojcem, że Jezus jako głowa Kościoła pociąga nas, członków Jego mistycznego ciała, do właśnie do nieba, do komunii z Ojcem. I to jest przesłanie na tę niedzielę. Papież też apelował o działanie na rzecz pokoju, a także o działania na rzecz przekazywania prawdy o człowieku w mediach. Dziękuję Państwu serdecznie za połączenie z nami, za udział w tej transmisji i wspólną modlitwę z Leonem XIV. Zapraszam do kolejnych naszych transmisji w języku polskim na polskiej stronie vaticannews.va/pl oraz na mediach społecznościowych Vatican News Polski. Żegna się z Państwem Wojciech Rogacin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Transmisja modlitwy z Watykanu z papieżem Leonem XIV miała miejsce dzięki uprzejmości redakcji Radia Watykańskiego. 11 minut po godzinie 12. Drodzy Państwo, dziś mamy uroczystość, siódma niedziela Wielkanocy i uroczystość niebowstąpienia Pańskiego. Swoje imieniny obchodzą także Sławomir i Bruno. Wszystkiego dobrego dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Słońce wstało 4:30. A zajdzie 27 minut po godzinie 20, a w tej godzinie na antenie Radia Warszawa między innymi wiadomości z życia Kościoła, a zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl. A że maj obfituje w wiele urodzin, imienin, uroczystości naszych bliskich słuchaczy Radia Warszawa, to w tej godzinie na pewno taka dedykacja niejedna pojawi się.

19 minut po godzinie 12, tu Radio Warszawa na 106.2 FM. Dziękujemy za Państwa odwiedziny, za Państwa wsparcie, za Państwa kwiaty, serce i pamięć. To takie wspomnienie odnośnie wczorajszych odwiedzin w ramach tego wydarzenia Noc Muzeów. Ja mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie raz nas odwiedzą i zostaną z nami jeszcze na dłużej. Ważna informacja, ponieważ we wtorek, to już tak sprawdzam, bo ja ciągle mam problem z kalendarzem, 19 maja o godzinie 19 w parafii w Sulejówku Miłosna, o godzinie 18 msza święta, o godzinie 19, bo to jest trzeci wtorek miesiąca, spotkanie z niezwykłymi gośćmi w ramach cyklu Rozmowy Wiarygodne. Tym razem będzie to takie świadectwo życia, ale nie tylko, ponieważ doktor Tadeusz Wasilewski przyjedzie do Sulejówka z Białegostoku, powie o swojej drodze powołania i o tym, w jaki sposób dziś współczesna medycyna pomaga tym wszystkim, którzy mają problemy z tym, aby zostać rodzicami, prawda? Czyli współczesne osiągnięcia medycyny i pomoc. Dobra informacja jest taka, że oprócz spotkania z panem doktorem, to również będzie można skorzystać z porad jego małżonki, pani profesor Wasilewskiej, która również tutaj działa w obszarze zdrowia i tego prokreacyjnego, ale także może nam powiedzieć wiele na temat zdrowia naszych jelit i w jaki sposób to wpływa na zdrowie naszego umysłu. To jest bardzo ważna sprawa. I tutaj też było takie pytanie i od parafian, i od słuchaczy, bo mówiłam o tym wydarzeniu już w piątek podczas spotkania z Państwem. Czy będzie możliwość też takiej krótkiej konsultacji? I ja myślę, że taka możliwość będzie. Dodam, że to spotkanie z lekarzami o godzinie 19 dzień maja o godzinie 19 właśnie w kinie Kurtyna obok Kościoła Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Wstęp jest bezpłatny. Można po prostu przed spotkaniem pobrać taką bezpłatną wejściówkę w kasie kina na spokojnie, a to jest wydarzenie bezpłatne też pewnie dzięki temu, że jest współfinansowane ze środków budżetu miasta Sulejówek. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytania tym gościom, spotkać się z panią profesor, z panem doktorem, to oczywiście zachęcamy do tego. I z tego, co pamiętam, to również to spotkanie będzie transmitowane na żywo w telewizji Salve.net, ale jak Państwo chcą przybyć, porozmawiać z lekarzami, właśnie z tymi cenionymi lekarzami, to oczywiście do tego serdecznie i gorąco zachęcam.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Kościół obchodzi dziś uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. To pamiątka 40 dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy w obecności swoich uczniów uniósł się do nieba. Wcześniej zostawił im nakaz głoszenia Ewangelii, zapewnił także, że zawsze z nimi pozostanie. Ta obecność wciąż trwa, mówił w audycji Księga ksiądz Łukasz Turek.
1: Zobaczmy, że chociażby to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum.
0: To także czas oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, które będzie obchodzone w liturgii już za tydzień.
1: Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu i w czasie sakramentu bierzmowania, żebyśmy zaczęli wreszcie z tą łaską współpracować, żebyśmy te dary i charyzmaty rozpakowali.
0: Uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego została w polskim kościele przeniesiona z czwartku przypadającego 40 dni po Wielkanocy na niedzielę. Taką decyzję podjęła Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów w 2003 roku. Trwa 102. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych z całej Polski spotkali się na apelu jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu. Rozważania poprowadził przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia ksiądz biskup Romuald Kamiński.
2: Oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wypraszaj im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkowo miłością, uwolnij od lęków i obaw.
0: Biskup objął także modlitwą chorych i cierpiących, którzy korzystają z pracy medyków.
2: Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności.
0: Trwa msza święta na szczycie Jasnej Góry. Celebruje ją wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A teraz o tym, co miało miejsce wczoraj, czyli sanktuarium świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie przeżywało wczoraj uroczystości odpustowe ku czci swojego patrona. Mszy świętej z tej okazji przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Modlił się za ojczyznę oraz o wzajemne zrozumienie w narodzie.
4: I oby właśnie taką łaskę nam wybłagał, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Porozumieć się to znaczy, że ja zrobię wszystko, żeby zrozumieć Ciebie, mając taką samą nadzieję z Twojej strony, że również Ty zrobisz wszystko, by zrozumieć mnie.
0: Msza święta była sprawowana także w intencji dziękczynnej za 100 lat prowincji wielkopolsko-mazowieckich jezuitów. Z tej okazji do warszawskiego sanktuarium przyjechał generał zakonu ojciec Arturo Sosa, który wygłosił homilię.
5: 100 lat temu, dzięki licznym powołaniom, wzrostowi liczby jezuitów i dzieł, które realizowali w Polsce, powstały dwie prowincje Towarzystwa Jezusowego istniejące do dziś. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka z siedzibą w Warszawie oraz prowincja Małopolska, dziś nazywana prowincją Polski Południowej z siedzibą w Krakowie.
0: Święty Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku, był jezuitą i kaznodzieją. Zginął śmiercią męczeńską z rąk kozaków w Janowie Poleskim. Jego szczątki spoczywają w sanktuarium przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

Za 14 minut wybije godzina 13. Na początku naszego spotkania obiecałem, że dziś będą życzenia, pozdrowienia i tego będzie naprawdę, naprawdę sporo. Dobrze, tylko momencik. Tak zamknę na spokojnie tutaj okno w naszym studiu, bo tak troszeczkę było bardzo ciepło. No a teraz jak zawieje, to wcale nie jest tak sympatycznie. Wracamy do życzeń. Drodzy Państwo, pierwsze pozdrowienia i życzenia urodzinowe dla Pani Bogusi, mamy Łukasza, która wczoraj święto Andrzeja Boboli powitała kolejną wiosnę swojego życia i świętowała wraz z ukochaną wnusią Antoniną, która wczoraj po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Antosiu, pozdrawiamy również Ciebie serdecznie. Czyli tak, życzenia dla Pani Bogusi, dla Antosi i drogi Panie Piotrze. Pan Piotr z kolei urodziny obchodził 5 maja, jest tatą Marysi. No i życzymy również Panu Piotrowi Bożego błogosławieństwa, pokoju i radości w codzienności, bo tak sobie myślę, że skoro dziadkowie świętowali swoje święto, swoje urodziny wraz z wnukami, całą rodziną, no to po prostu są w rodzinie już pobłogosławieni i na pewno duma z dzieci i wnuków już jest. I jeszcze jedno ważne życzenie dla Marysi z okazji urodzin. Obchodziła je kilka dni temu i dla Zosi z okazji imienin. Zosiu, Ty niedawno zdawałaś egzamin klas 8, prawda? Wszystkiego dobrego również pozdrawiamy. Kochani, dla Was Gazebo.

0: Za 2 minuty godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole niezapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
0: W tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ksiądz Wojciech Henyga,
5: Gosia Polak
6: i Mateusz Kiczek
0: i
7: Gosia Tyszka.
0: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
4: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafia, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
0: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
8: Pozdrawiamy!
9: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
11: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
12: Cześć, a gdzie Ania?
13: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
12: Przecież jest w edukacji domowej.
13: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
12: Brzmi drogo.
13: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
11: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pochmurno i ten taki wiaterek, on czasami jest cieplejszy, czasami chłodniejszy, może zwiększać zresztą uczucie takiego chłodu, więc kurtka dzisiaj jest nam potrzebna. 13 stopni o tej porze w Piasecznie i tam o tej porze przewaga chmur. Deszczowo w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku jeszcze nie pada, bo minie 12 stopni, tyle samo w Mińsku Mazowieckim i opady deszczu również pojawią się w Warszawie. 13 stopni, na pracę teraz nie pada.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Chociaż mamy już porę popołudniową albo wczesną popołudniową, a hasło naszego dnia brzmi Zatrzymaj się z radiem w Warszawa, to zespół Roxette będzie nam proponował coś na śniadanie, bo to będzie i mleko, i tost, i miód. Za moment także wspomnienie Anna Maria Jopek, Michał Żebrowski, czyli przypominajka, jeżeli chodzi o na przykład matury ustne z polskiego. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry.

0: Na dzień wolny.
1: Na dzień wolny.
2: Radio Warszawa.
3: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał

są

wszystkie z sobą spędziliśmy chwile. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę.

0: Prawie 10 minut po godzinie 13, czas na radiowy kurs małżeński. Dziś medytacja o bezinteresownym darze. Zapraszam serdecznie na to spotkanie. O nieznanym rozważaniu świętego Jana Pawła II opowiadają profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
2: Paweł Zuchniewicz, witam serdecznie. Słowa te pochodzą z medytacji na temat bezinteresownego daru, którą święty Jan Paweł II skończył 8 lutego 1994 roku. To był sam początek roku rodziny. A medytacja ta poświęcona jest ludzkiej miłości, płciowości i dawaniu samego siebie. I dzisiaj gośćmi naszej audycji Ślubuję ci miłość są profesor Dominika Żukowska-Gardzińska. Bardzo serdecznie witam.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Profesor UKSW, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale równocześnie Muzeum Jana Pawła II i również prymasa Wyszyńskiego.
3: Tak, bardzo ważne dwie instytucje dla mnie.
2: I ojciec, tu podkreślę, doktor, a dlaczego podkreślę, to się zaraz okaże, Jacek Olszewski, karmelita, witam ojca bardzo serdecznie.
4: Witam serdecznie, tak, dziękuję bardzo.
2: Dlatego podkreśliłem ten doktor, bo ojciec obronił doktorat poświęcony właśnie tej medytacji. No i stąd, jakby, jeśli pozwolisz, Dominiko, tu przepraszam słuchaczy, my jesteśmy tutaj, znamy się od dawna, więc
3: oczywiście.
2: Nie będziemy tu udawać, że jesteśmy per pan pani, bo ten fałsz w każdym razie, w każdym momencie wyjdzie
3: zaraz,
2: na jaw. A radio ma to do siebie, że ujawnia każdy fałsz. Więcej jak telewizja. Dobra. Ale tu byłoby pierwsze pytanie jednak do ojca, bo mam tutaj przed sobą karmelitę bosego. Tak. I choć przyszedł dzisiaj w butach. I karmelita, który napisał pracę doktorską i w dodatku temat tej pracy to jest, bo to już się nauczyłem, mam napisane, mężczyzna i kobieta jako zapowiedź oblubieńczej komunii w tajemnicy zmartwychwstania. Ale zostawiam pierwsze dwa człony. Mężczyzna i kobieta. Chciałbym zapytać, dlaczego ojciec, zakonnik, karmelita, zabrał się za taki temat o mężczyźnie i kobiecie?
4: Tak, to rzeczywiście takie bardzo może być dziwne, prawda, ale mimo tego, że jestem i duchownym, i zakonnikiem, i to powołanie, którym zostałem obdarzony przez Pana Boga, wydawałoby się, że mnie predysponuje do życia samotnego. Kiedy zacząłem odkrywać Jana Pawła II powoli, bo to się rozpoczęło, kiedy zacząłem być duszpasterzem akademickim przed wielu, wielu już niestety laty, dotarło do mnie, że Jan Paweł II proponuje zupełnie inną wizję człowieka niż tą, która taka była wtedy i chyba do dzisiaj jeszcze jest często lansowana, mianowicie, że nigdy nie jesteśmy tylko albo mężczyzną, albo kobietą, nawet jeżeli oczywiście każdy z nas jest tak stworzony i jesteśmy powołani do życia albo jako mężczyzna, albo jako kobieta, ale nigdy nie można zapomnieć o tym początku, który tu Jan Paweł II bardzo mocno do tego początku zawsze często wraca, który ma miejsce w Księdze Rodzaju, kiedy Pan Bóg stworzył pierwszego człowieka jako Adama i Ewę. I powiem szczerze, że ta wizja, że jesteśmy obrazem Boga, to na początku kateches o tym Jan Paweł II tak mocno pisze, to do mnie bardzo przemówiło, że jesteśmy, czy każdy z nas jest obrazem Boga w komunii z tym drugim, tak? Czyli jesteśmy obrazem Boga, ja jako mężczyzna w komunii z kobietą. Ciekawe, mimo że jestem księdzem, zakonnikiem.
2: Musimy to rozszyfrować.
4: Tak, to jest do rozszyfrowania i podobnie każda kobieta w jakimkolwiek by się powołaniu nie znalazła. To zresztą znajduje odbicie w tym, właśnie w tej medytacji, o której pan redaktor tutaj wspomniał, w medytacji na temat bezinteresownego daru. O tym Jan Paweł II bardzo wyraźnie pod koniec pisze. I powiem tak, to była taka inspiracja. Nie chciałbym tego teraz może za bardzo rozwijać, ale ta inspiracja komunikacja mi już zaczęła towarzyszyć przez całe moje też zakonne i kapłańskie życie i no powiem szczerze, że dała takiego, taki, jest takim motorem też i tych poszukiwań, które ciągle gdzieś tam we mnie się dzieją, rozgrywają, bo ta myśl Jana Pawła II, że nie jesteśmy samotni przed Bogiem, nawet jeśli jesteśmy powołani do życia z Bogiem, to nie jako samotni, tylko zawsze w tej komunii mężczyzna, kobieta, ona też no, z konieczności wymusiła szereg właśnie pytań. Szczególnie wobec tego, kim jestem, czyli wobec mnie jako zakonnika, tak jako księdza, no bo wiadomo, że tutaj się uśmiecham zawsze, mówię, ksiądz nie ma żony, tak?
2: No. Ale co do tego za chwilkę wrócimy, ale chciałem, Dominiko, wiesz, jestem rozdarty, bo nie wiem, zapytać cię jako kogo, bo pierwotnie no, zapraszałem cię jako promotora tej pracy doktorskiej ojca, tak? No i oczywiście mam tutaj takie pytanie, dlaczego warto było zgłębić naukowo tę medytację? Ale jak ty powiedziałaś, że no masz czas tylko do tej godziny, bo córeczka tam czeka na ciebie, tak?
3: Tak.
2: To zastanawiam się, czy nie to od tej strony nie powinienem zapytać się. To znaczy, dlaczego warto w to wejść, jak słucha nas słuchacz, który może nie zrobi żadnego doktoratu, ani nie będzie studiował, tak? Słuchacz lub słuchaczka, tak bym powiedział.
3: Tak, to proszę Państwa, tu jeszcze musiałabym dodać do tego, co ojciec Jacek powiedział, że ten tekst medytacji to jest niecałe 10 stron, zależy jak się wydrukuje. I pomyślcie Państwo, że z tego to jako główne źródło dla całego doktoratu, które ma tam ze 400 stron, nie pamiętam już teraz ile, że z takiego, można powiedzieć, krótkiego dokumentu można zrobić tak rozbudowaną pracę. I to pokazuje potencjał tej myśli intelektualnej i duchowej Jana Pawła II, który przez ten krótki tekst, to jest w zasadzie takie podsumowanie jego antropologii i eschatologii. I mnie on zachwyca dlatego, że wydaje mi się, że zbyt często przyzwyczailiśmy się, mówiąc o Janie Pawle II, że to jest papież rodziny i oczywiście ma bardzo wiele do powiedzenia na temat małżeństwa i rodziny, ale to jest tekst, który pokazuje go w ogóle jako eschatologa, jako tego, który patrzy na człowieka nie tylko z takiej perspektywy historycznego człowieka, ale właśnie perspektywy człowieka eschatologicznego i ten dar, o którym mówi...
2: To znaczy człowieka, który jest powołany do... Tak? Znaczy,
3: powołany, tak.
2: Idzie do jakiejś...
3: rzeczywistości.
2: Innej, dalszej.
3: Tak, i ta medytacja jest po pierwsze bardzo osobistym jego tekstem. Już z samej tej perspektywy zachęcam Państwa do zajrzenia do tego dokumentu, ponieważ on tam bardzo dużo mówi o swoim doświadczeniu, ale właśnie z tego jest znane, że on oprócz tego, że miał doskonałą teorię teologiczną i filozoficzną, przede wszystkim doświadczenie codzienności jego i ludzi wokół niego sprawiało, że on jakby udoskonalał komunikację na temat tych teorii. I ten właśnie tekst pokazuje nam niesamowite jego przemyślenia na temat tego właśnie, co to znaczy być kobietą, mężczyzną, czyli jakby rozszyfrowuje nam tą z Księgi Rodzaju stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale nie jako jeden, tylko właśnie ten, który jest powołany do komunii i tą komunię może zrealizować i realizuje tutaj no, będąc w tym życiu, w którym jesteśmy dzisiaj, ale również to, co jest, można powiedzieć, czasami nawet szokujące, bo o tym się bardzo mało mówi, że Jan Paweł II jest przekonany, pisze w tym tekście, że to ma znaczenie również przy naszym zmartwychwstaniu, ta nasza płciowość, ta nasza kobiecość i męskość. Że to nie jest tylko tak, że to jest ważne tutaj i wyłącznie na ziemi, że tylko to potrzebne nam jest do realizacji naszych zadań i z tego względu wydaje mi się, że jest warto sięgnąć do tych rozważań.
2: To znaczy, jakbyśmy tak mieli powiedzieć teraz słuchaczom, którzy są mężem i żoną, tak, że warto w to wejść, to bym to ojca zapytał, to dlaczego warto? To dlaczego warto mężowi i żonie, może też i księdzu i siostrze zakonnej, ale właśnie warto w to wejść jako mężczyzna, jako kobieta?
4: To znaczy, może rzeczywiście doprecyzujmy, każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie trzeba jasno ten temat przedstawić. Tak jak tutaj pani profesor Dominika mówiła, że ta perspektywa życia po zmartwychwstaniu, ponieważ to stamtąd przychodzi światło, jakby wyjaśniające sens życia nawet tutaj i teraz, bo ci, którzy tutaj żyją w małżeństwie, no więc dla nich wydaje im się też często, że oni już z tej relacji mężczyzna-kobieta już wszystko poznali. No, są mężem i żoną, są często potem dzieci, jest rodzina, tak? Ci, którzy są bezżenni, jak to mówi Jan Paweł II dla Królestwa Niebieskiego, znowuż sądzą, że nie zrealizowali tego, ponieważ oni są powołani do bycia w relacji z Bogiem. Tak, to jest taki normalny, standardowy przekaz. Natomiast Jan Paweł II między innymi właśnie w tej medytacji mówi wyraźnie, że tylko przez tą relację w zasadzie można zrozumieć, nawet w katechezach jest taki bardzo, bardzo mocny tekst, że jeżeli ktoś nie zrozumie wszystkich znaczeń płynących z tego, że ja jestem mężczyzną stworzonym po to, żeby skonfrontować się, czy spotkać z kobiecością, jeśli nie rozpoznam tych wszystkich znaczeń, które w tym powołaniu pierwotnym się ukrywają, to nie będę rozumiał swojego aktualnego powołania, jakimkolwiek by ono nie było. Czy to będzie małżeńskie, czy to będzie zakonne, czy kapłańskie. Jeśli nie rozpoznam tego pierwotnego sensu, czyli na początku stworzył ich mężczyzną i kobietą, i ta perspektywa jest obowiązująca dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, nie tylko dla męża i żony. I tutaj uważam, że nawet bym nie dzielił, idąc przynajmniej za głosem Jana Pawła II, na tych, którzy są w małżeństwie i którzy nie są z różnych przyczyn w małżeństwie. Nawet bym tego podziału nie wprowadzał. Nie? Ja bym tutaj pozostał jednak przy tym, każdy mężczyzna, każda kobieta, ponieważ tak jest w Księdze Rodzaju. Tak jest tam, tak jest początek. Nie? Jan Paweł II wyraźnie do tego nawiązuje, że zawsze wracajmy do tego początku. Nie? Nawet sam gdzieś w pewnym miejscu pisze, że za mało się medytuje początków, które są w Księdze Rodzaju opisane. Za mało medytujemy ten tekst. Jakby nie wydaje nam się, że to jest coś mało istotnego. To jest klucz dla każdego powołania.
2: Bo nie padło jeszcze to jedno ważne słowo, na nim zakończę tą pierwszą naszą rozmowę, to znaczy słowo miłość. Tak, to znaczy, że dopiero jakby w świetle miłości możesz zrozumieć siebie, znaczy i wejść w swoje powołanie, do realizacji tej miłości. I ta miłość może mieć oczywiście różne oblicza. Może być miłością między mężczyzną a kobietą, może być miłością ku dzieciom i tak dalej, ale ta miłość jest jakby, ona przychodzi z zewnątrz, jakbym powiedział troszeczkę. Tak mi się wydaje z tego tekstu, który ja tu czytałem, ale do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, jak trochę zagramy muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Są z nami profesor Dominika Żukowska-Gardzińska, ojciec Jacek Olszewski. Rozmawiamy o mało znanym tekście medytacji na temat bezinteresownego daru. Wydaje się, że to nie jest przypadek, że Jan Paweł II napisał, skończył tę medytację, bo jest tam data 8 luty 1994 roku. To był rok bardzo ważny, bo to był rok rodziny, to był rok, kiedy Ojciec Święty napisał też list do rodzin, który był opublikowany i bardzo znany, prawda? I to był rok też, w którym, no, można powiedzieć, bo nastąpiło takie zmaganie trochę cywilizacji, jak to papież mówi, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Tam, prawda? Różne były takie wtedy i polityczne, i też utarczki, że nie chcę tutaj teraz za bardzo w to wchodzić.
2: Ale myślę, że to był też czas, kiedy on musiał tak wewnętrznie, z wewnętrznego przymusu serca zdefiniować rolę właśnie kobiety, właśnie ze względu na tę sytuację. I stąd pewnie ten jego pogłębiony namysł, to jaki jest sens bycia kobietą, mężczyzną i tych relacji, które tworzymy. I on też w medytacji o tym pisze, ale też w liście do rodzin odkrywa też geniusz kobiety, czyli on jakby też zmienia, rozwija się w tym myśleniu o tym, po co mi drugi człowiek, ale nie człowiek ogólnie, jakiejś takiej swojej neutralności, tylko człowiek, który jest mężczyzną i kobietą, jakby w tych dwóch potrzebnych, uzupełniających się, komplementarnych tak osobach.
1: I papież pisze tam w tym tekście między innymi, że to nie tylko ludzie się ze sobą łączą, no to oczywiście jakby pierwsze, co nam przychodzi do głowy, no to jest jakby zakochanie, tak? Miałem rozmowę z jakimś takim chłopakiem, nastolatkiem, mówi, fajnie, tam jakaś imprezka była, znaczy jakiś wspólny teatr, i mówi, nawiązaliśmy kontakt z dziewczynami. Dobrze, nawiązałem, prawda? Więc ale tu jest tak, to nie tylko ludzie się ze sobą łączą, to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje. I więc to jest takie moje pytanie, czy jeśli weszlibyśmy na ten pierwszy moment zachwytu. Jest zachwyt Adama nad Ewą, tak? I jest zachwyt, który dzisiaj nazywamy zakochaniem, prawda? Chłopaka wobec dziewczyny, czy mężczyzny wobec kobiety, tak? I teraz tu chciałbym zapytać, czy choć to może być nierozpoznane przez zakochanych samych, ale czy już w tym jest jakoś obecny Pan Bóg?
2: No właśnie to jest ta piękno tej interpretacji Jana Pawła II, pokazuje, że miłość jest po fundamentem naszych relacji i ta miłość może się bardzo różnie objawiać. Natomiast tym, co jest fundamentalne, co kiedy powiemy, że właśnie miłość ma miejsce, to jest sytuacja, w której potrafię odczytać spotkanie z drugą osobą jako dar i ten dar nie przeradza się w posiadanie. To jest wielka taka część właśnie antropologii Jana Pawła II, który bardzo stara się pokazać, że miłość w tym właśnie tego człowieka historycznego, tego człowieka po grzechu pierworodnym, czyli właśnie nas wszystkich, niestety często przeradza się właśnie takie kocham
1: po coś.
2: Kocham, znaczy, tak, kocham z jakiegoś powodu bo tak, coś mi dajesz. On to tak nazywa, takim może słowem dzisiaj niepopularnym, ale to jest takie utylitarystyczne, że każdy ma korzyść z tej miłości. A tu jest mowa zupełnie o czymś innym, że jesteśmy jako ludzie stworzeni w taki sposób, że możemy wychodzić właśnie z tej utylitaryzmu, z tej użyteczności, z tego posiadania. I to jest właśnie ta, nie wiem jak to powiedzieć, czy kompetencja, czy coś, co mamy właśnie jako podobieństwo do Boga, co jest niedoskonałe oczywiście do tego, co się dzieje w relacji w Trójcy Świętej, ale właśnie to, że mogę tak funkcjonować i tak żyć, że drugi człowiek jest dla mnie darem i ja uczę się nie traktować go właśnie jako coś dla mnie potrzebnego, tylko jako, że cieszę się i rozwijam się, bo o tym też mówiliśmy przed chwileczką w tym pierwszym naszym części rozmowy, że potrzebuje drugiej osoby, żeby bardziej siebie rozumieć. To jest właśnie ten dar, który nagle zaczyna być, jeżeli zaczyna się to realizować i ta miłość zaczyna być tą podstawową, fundamentalną relacją między nami, no to nagle zaczynam się rozwijać i ja chcę dawać i uczę się, jak
1: przyjmować
2: drugą osobę. I wydaje mi się to niesamowicie głębokie, niesamowicie potrzebne dla współczesnego człowieka, tego naszych czasów, nas samych, kiedy właśnie żyjemy raczej w egoizmach, raczej łatwo nam jest tak bardzo indywidualistycznie traktować rzeczywistość, właśnie szukać takich relacji, które sprawiają, że to mi coś jest potrzebne. A tutaj jest mowa o tym, o czym Jacek powiedział, że to wychotamedytacja wychodzi nie tylko na relacje kobiety i mężczyzny, którzy są w małżeństwie, tylko ta miłość...
1: Uczysz się po prostu tego.
2: Dokładnie.
1: W relacjach innych.
2: Ale im doskonalsza miłość małżeńska, tym, takie jest moje doświadczenie, tym jakby łatwiej potem zrozumieć potrzeby innych osób i łatwiej to ten dar z siebie realizować. Więc to oczywiście to jest bardzo wymagające. Nikt nie mówi, że to jest proste, takie szybkie, ale na to mamy całe życie i to jest przede wszystkim piękne.
1: Ojcze Jacku, oczywiście można komentować to, co profesor, chociaż nie wiem, co to jest.
2: Nie śmiałbym. Trzeba.
1: Ja mam takie jakby upraszczające pytanie. Ale po co Pan Bóg to robi, że styka ze sobą mężczyznę i kobietę? To znaczy, że ich stworzył i połączył.
3: Ja bym tutaj się odwołał do tego, ja to nazywam przewrotem kopernikańskim u Wojtyły, bo tu jeszcze się pojawia kolejne pytanie, ale to pytanie, ono będzie też odpowiedzią, on znajdzie swoją odpowiedź. Po co po zmartwychwstaniu ciał, kiedy nie będzie już mężów ani żon, bo nie będą się żenić, ani nie będą za mąż wychodziły, to są słowa Chrystusa z Ewangelii, tak? Po co będziemy nadal mężczyzną i kobietą?
1: No, to mi ojciec zadał bardzo.
3: To jest tak. Po zmartwychwstaniu, uwaga, dodaje ciał. Czyli cieleśnie będziemy tak samo. Tutaj przypomina mi się od razu święty Tomasz z Akwinu, akurat ostatnio miałem styczność z tym tekstem, kiedy pisze, że jednostkowo po zmartwychwstaniu nie będziemy się niczym różnić od tych tu nas, których siebie znamy z ziemi, jednostkowo, czyli zbudowani będziemy identycznie. To, że będziemy oczywiście, to będzie cielesność przebóstwiona i tak dalej, wiemy o tym, to jest jedna rzecz oczywiście, ale jednostkowo, czyli co do mnie, jako konkretnego mężczyzny czy konkretnej kobiety, nic się nie zmieni po zmartwychwstaniu. I pytanie się pojawia, Wojtek, ja postawię to świetne pytanie, po co będziemy mężczyzną, dla kogo, skoro nie będzie małżeństwa?
1: Tak.
3: Nie będzie prokreacji, tak. I nie będzie, tam Frost pisze w jednym miejscu, a to już w katechezach, że skończy się ten czas, prawda, i rodziny i tak dalej, ale przecież nie dla Pana Boga, bo Pan Bóg nie potrzebuje mnie mężczyzny czy mnie kobiety, bo On jest bytem duchowym czystym. Ja zawsze to powtarzam. Nie Pan Bóg nie potrzebuje cieleśnie mężczyzną. Niekoniecznie. Tak? No, potrzebuje mnie jakaś kobieta. Potrzebuje mnie jakiś mężczyzna, jeśli to jest kobieta. Tak? I tutaj wchodzi na scenę ten, moim zdaniem, świetna intuicja na Pawła II, że objawi się na nowo w życiu przyszłym, po zmartwychwstaniu, oblubieńczy sens ciała męskiego i ciała kobiecego. Na nowo się objawi oblubieńczy sens ciała. Niesamowite to jest, ponieważ wchodzimy w przestrzeń, taką terminologię, gdzie dotykamy czegoś, co, no, ośmielę się powiedzieć, przekracza relację małżeńską. A jest to nazwane oblubieńczym.
1: To rozszyfrowali słowo oblubieńczy, tak? Bo tutaj profesorostwo, doktorostwo niech rozszyfruje, tak? Ja to tak rozumiem, tak, że oblubienica, czy oblubieniec, to jest ten ja tobie siebie daję, tak? Czy tak można powiedzieć, że to jest ten, który daje siebie drugiej osobie, tak? Bo my też mówię oblubieniec, no to rozumiemy to jako, dzisiaj młodzi już nie rozumieją
3: tak,
1: tego słowa. Tak? Ale to jest, no, mąż, żona, tu w naszym,
3: w naszej rzeczywistości doczesnej.
1: Oblubieniec, oblubienica, to jest mąż, żona, tak?
3: Znaczy, to jest troszeczkę błędne właśnie, bo oblubieniec i oblubienica to jest termin, który przekracza tę rzeczywistość mąż-żona, w którym to terminie natomiast mąż-żona się zawiera.
2: Ale ta darmowość daru jest,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, tak, oczywiście.
1: Bo chodzi o to, że ja daję siebie tobie, bo oblubieniec jest ten, ja daję siebie tobie bez żadnych warunków, tak?
3: Tak.
1: I ty dajesz siebie mi.
3: A tak? Tylko w jednym kontekście, mężczyzna, kobieta.
1: Tak.
3: Bo oblubieniec to nie jest dziecko, matka, tak?
1: Tylko
3: właśnie to jest ciekawe, tylko w tym jednym kontekście, mężczyzna i kobieta. Tam tylko działa ten termin oblubieniec, oblubienica. W żadnej innej formie miłości one mogą pochodzić. Bo o dziwo, tak Wojtuła pisze, że wszystkie inne formy miłości macierzyńskiej, rodzicielnej, jakiejś przyjacielskiej, pochodzą
2: wyrażają się, prawda?
3: To tej pierwszej. To niesamowite to jest. No. Kobieta, mężczyzna. To jest początek.
1: Tak samo zakonnik i zakonnica. Nie wiem, jakie są zakonniki. Zakonnice to wiem, że one jak śluby jakby brały, kiedy składają śluby. Tak, że...
3: My też. Ale jest to temat rzeka, ponieważ tutaj Wojtyła też dokonał pewnego takiego mocnego przeorientowania, tak bym powiedział, ponieważ on właśnie w katechezach pyta się, czym do końca jest życie zakonne i odpowiada, zgodnie ze słowami Chrystusa, życie zakonne to nic innego jak, ponieważ Jezus mówi dla Królestwa Niebieskiego, tak? Niektórzy zostają bezżenni, dlatego Wojtuła mówi, a więc z tego wynika, że zakonnik, zakonnica mają reprezentować swoim stanem Królestwo, które ma przyjść. Czyli jaschatą.
2: Ale w medytacji, to a propos tego właśnie oddawania siebie Chrystusowi, kobiety, zakonnice, które ślubują, a Jan Paweł II kończy medytację wyjaśnieniem totus tus. Wyjaśnieniem totus tus, tak? Czyli kończy tym zawierzeniem
1: cały twój,
2: ale Maryjo. Mhm. I to jest właśnie to, wydaje mi się, że to jest ta niesamowitość jego zrozumienia, na czym polega jego męskość, mimo że on żyje bezżennie.
1: On daje siebie, tak? On jakby rezygnuje z tego, że będzie ojcem, dziadkiem, mężem i tak dalej.
2: Tak, ale
1: on oddaje swoją tą płciowość, tak? Oddaje swoją męskość Bogu.
2: Ale właśnie on mówi totus tus Maryjo i zobaczcie, mhm. że buduje tę relację w takim razie z kobiecością. Tak. Odnajduje jakby ten wymiar, nie fizyczny, nie płciowy, ale odnajduje ten wymiar relacji i właśnie mówi, że to bardzo dobrze to oddaje ten jego zrozumienie tego pojęcia geniusz kobiety, kiedy on widzi, oczywiście przekładając na takie historyczne, można powiedzieć, nasze człowieka historycznego, czyli tego po grzechu pierworodnym, tego, którym jesteśmy dzisiaj.
1: Umiejętność dawania siebie i to zakłada również przyjmowania. Wrócimy do tego za chwilę, będziemy dalej rozszyfrowywać ten piękny tekst.

0: Radiowy kurs małżeński.
1: Kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie. I wzajemnie mężczyzna jest dany kobiecie w tym samym celu. Czyli to już mówiliśmy o tym troszeczkę wcześniej, żebym ja jako mężczyzna pojął, kim jestem, tak naprawdę, tak? To ja muszę mieć relację. To znaczy sam do tego nie dojdę, mówiąc krótko, tak, muszę być w tej relacji. I podobnie z kobietą. I teraz papież zadaje takie pytanie, kim jest człowiek? Tak? Jeżeli księga

0: perspektywy jego filozofii, on silnie podkreślał takie pojęcie filozoficzne uczestniczenie w życiu innych osób, że ja, w momencie, kiedy ja potrafię uczestniczyć w życiu innych osób, ale tak naprawdę całym sobą, nie właśnie tak z chęcią jakiegoś otrzymywania czegoś, tylko właśnie dawania siebie, to dzieje się coś cudownego, że ja wtedy zaczynam bardziej siebie rozumieć, bardziej siebie posiadać. I w tych swoich wcześniejszych tekstach jeszcze jako biskup Krakowa, on pisał, czy w miłość, odpowiedzialność, czy osoba i czyn, mówił o tym, że nie możesz stać się darem siebie, jeżeli wcześniej siebie nie posiadasz, jeżeli wcześniej siebie nie rozumiesz. I tutaj, proszę Państwa, otwiera się no całe bogactwo różnych dyscyplin, nie tylko teologii, ale psychologia, pedagogika, to zrozumienie tego, komunikacja, prawda? Jak zrozumieć swoje własne potrzeby? Jeżeli ja to zrozumiem, to rozumiem też, dlaczego ktoś inny płacze, krzyczy, czego potrzebuje, jak właśnie, no szczególnie między kobietą a mężczyzną, kiedy różnie reagujemy, mamy różne jednak wrażliwości, jak odczytać no właśnie te komunikaty, które daje mi druga strona. I to jakby to wszystko wypływa z naszej cielesności. Czyli zobaczmy, że ta medytacja to jest tak naprawdę taki fundament, czy kwintesencja jego teologii ciała, która nam przypomina, że stworzony jest też jako ciało człowiek, więc to ciało nie jest tylko jakąś przypadłością naszą, nie jest tylko elementem takim dodatkowym, platońskie właśnie więzienie dla tego, co naprawdę duchowe. Dzisiaj, zobaczcie Państwo, mamy w przestrzeni takiej kulturowej wiele momentów, czy wiele takich propozycji, gdzie właśnie nam się proponuje udoskonalmy ciało, przekroczmy granice śmierci, choroby, że to ciało jest czymś dodatkowym, niepotrzebnym. A Jan Paweł II nie, że właśnie odnajdź siebie właśnie w tej całej cielesności, jaką posiadasz, ponieważ tutaj możesz stworzyć właśnie ten, dzięki, poprzez ciało, możesz stworzyć właśnie ten dar może zaistnieć. Bez niego w przestrzeni tylko, nie wiem, wirtualnej, tylko takiej psychicznej, to nie będzie możliwe. I tu widzę aktualność tego dzisiejszego nauczania papieża.
1: Już parę razy to wracało, to są też słowa papieża z tej medytacji, że tylko ten może stać się darem dla drugiego, kto sam siebie posiada. Czy mógłby nam to ojciec rozszyfrować? I proszę pamiętać, że może nas tu słuchać, że mówi ojciec do żony i mówi ojciec do męża. Co prawda mamy...
2: Tak, są, oczywiście. Prawda,
1: różne mamy... Dominika ma swojego męża, ma swoją żonę.
2: Tak, mówię do małżonków.
1: Ale do małżonków.
2: Tak. Jest i mąż, i żona tu obecnie tak, są, mimo że nie są względem siebie.
1: Tak, to sam siebie posiada.
2: Tak, kto tylko ten może dać siebie, kto sam siebie posiada. Ja bym tutaj odwołał się do takiego cytatu też w medytacji, bo warto, żeby tego tekstu tutaj, ten tekst się pojawił. Bardzo, bardzo silny, potężny uważam w swoim przekazie zdania, dwa zdania. Ja je zacytuję. Stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo tajemnicę tej komunii, która jest treścią jego wewnętrznego życia.
0: Nie wiem, Trójcy czy ułatwiłeś.
1: Tak, tak, ale to Trójcy Świętej. To tak, znaczy jest tajemnica Ojciec, Syn, Duch Święty.
2: Ale treścią, tak? Treścią ich życia wewnętrznego, aha, nie? Aha. I, bo tutaj pytamy się, co to znaczy dawać siebie, jeśli się siebie posiada. Trzeba by było, no niestety, wejść w Trójcy, w tajemnicę Trójcy, bo to... I to ciekawe, że stwarzając człowieka, mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo.
1: Jakby przekazuje, transmituje.
2: Tylko w ten sposób. Tu nie ma innej drogi do tego, żeby doskonalej wiedzieć, jak Bóg bytuje jako Trójca wewnętrznie. Nie ma lepszej drogi. Nie ma doskonałej. Tak przynajmniej sądzi z tego tekstu papież. Tak można wnioskować. Stwarzając człowieka, mężczyzną i niewiastą, Bóg przenosi w człowieczeństwo tajemnicę tej komunii, która jest treścią jego wewnętrznego życia. To jest bardzo potężny, uważam, to jest potężny tekst, bardzo silna, ma taką siłę przekazu ogromną, dlatego że trzeba wgłębiać się, żeby to pytanie zrozumieć. Co to znaczy być darem i żeby siebie posiadać, żeby móc być darem, trzeba, to trochę powiem tak może na wyrost, może troszkę, nie chcę tutaj przestraszać nikogo, to trzeba bardzo mocno wgłębiać się, co to jest w ogóle wewnętrzne życie Boga w Trójcy Świętej. No, trzeba by było tak się zapytać. I teraz, żeby

0: żeby się o tym przekonać. No nikt nie jest tutaj za dogmatykiem jakimś, prawda? Ostatnio słyszałem wykład księdza profesora Roberta Woźniaka kilka dni temu i on tam powiedział, nie bójcie się tego dogmatu o Trójcy Świętej, bo on wyjaśnia tak naprawdę wszystko, ale nie dlatego, że my jesteśmy tutaj, prawda, wchodzimy w jakieś wielkie tajemnice straszne, trudne, tylko spójrzmy na tę tajemnicę od takiej strony, jak my w życiu doświadczamy najzwyklejszej, bliskiej, najbliższej nam relacji. Teraz do tego pytania mógłbym od tej strony dojść. Kobieta i mężczyzna, w tym wypadku mąż i żona, z drugiej strony mamy oni odzwierciedlają, oni we dwoje odzwierciedlają, kim jest Bóg w Trójcy i jakie jest jego wewnętrzne życie. Ja bym tutaj powiedział tak, to posiadanie siebie nie polega na, nie powinno moim zdaniem polegać na wymiarze czysto moralnym. Bo my trochę moralnie tak to szybko rozumiemy, nie? Posiadać siebie, a być zintegrowaną osobowością, a więc być uporządkowany. I tak idziemy w kierunku teologii moralnej, pewnych moralnych wymiarów. Mnie się wydaje, że to jest błędna tutaj droga, to posiadanie siebie.
1: Może nie błędna, tylko niepełna.
0: Niepełna, nie? Albo nie do końca myślę, że to jest ten kierunek.
2: No, a jaki jest właściwy?
0: Antropologia zmartwychwstania.
1: Tak, to jest, w tej książce zbiorze Kateches mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Na początku Jan Paweł II wprowadza termin antropologia adekwatna, czyli mówi takie doświadczenie. Tak, czyli mówi to, co mówi nam doświadczenie o nas samych. Mamy poszukiwać prawdy o nas adekwatnie do tego, jak widzimy, co się z nami dzieje, ale kończy właśnie ten swój cykl Kateches właśnie doprowadzając nas do antropologii zmartwychwstania, czyli nie to, że zmienia, ale tyle nam, już mówi nam tak mocno, tak głęboko, że mówi w pewnym momencie naszego życia ważna jest antropologia adekwatna,
2: czyli
1: ale potem musisz tak...
2: do naszego życia tutaj.
1: Dokładnie, tak. Czyli właśnie widzę mojego męża, widzę różne jego zachowania, staram się pracować nad darem, ale potem mówi, wyjdź poza to życie tu i teraz i popatrz na właśnie tę komunię, którą tworzy Bóg, co ci oferuje jako ta idea odkupienia ciała. Jak ma wyglądać ta ulubieńczość po zmartwychwstaniu? I to jest właśnie jakby tutaj, tu się pojawia ta jego metodologia. Tak popatrz na swoje życie, spróbuj tak popatrzeć na swoje życie przez antropologię zmartwychwstania, że ta płciowość jest, nie jest tylko dodanym elementem, to ta moja kobiecość nie jest tylko dodanym elementem do tego, kim jestem ja jako Dominika.
2: Tylko jest czymś, co jakby ciebie określa, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I dlatego mówię, przepraszam, że ja tak się tego, ale te różne wyzwania współczesnych czasów mi bardzo leżą na sercu, czyli różne problemy, czy transhumanizm, posthumanizm, czy jakieś idee związane z tym, że ciało nie będzie nam potrzebne, możemy je przekształcać, możemy dokonywać operacji plastycznych, zmieniać płciowość, to co się dzieje wokół nas. No jego, ta metoda, którą proponuje Jan Paweł II, mówi, że to wszystko są ścieżki, które wydają ci się może potrzebne, może ważne, ale one nie mają nic wspólnego właśnie z tą antropologią zmartwychwstania, czyli tym zobaczeniem siebie jako dar, ale w tej jakby powiedzieć, takiej relacji pionowej, ja i Bóg, a nie tylko ja i inni ludzie i świat dookoła mnie. I jeżeli tego zabraknie, to ty nigdy nie będziesz mógł w pełni zrozumieć tego, co to może znaczyć dar z siebie. I tu widzimy, proszę Państwa, znowu przepraszam, że do tego, ale na przykład modne są relacje ze zwierzętami. Chcemy posiadać zwierzęta, nawet ja jestem też związana z muzeum. Zdarza się, że goście nasi chcą przychodzić ze zwierzętami do muzeum, bo te zwierzęta są tak ważne dla tych ludzi. I oczywiście to jest ważne w naszym życiu, tylko widzę, że zaburzają nam się hierarchia tych relacji, które tworzymy. I dlatego ta medytacja jest tak istotna, ponieważ ona moim zdaniem na właściwe tory naprowadza nam, co to znaczy być właśnie tym darem dla drugiej osoby, że dopiero ta taka bezwarunkowa chęć oddania siebie, co najpełniej właśnie w małżeństwie wydaje mi się, czy potem bezżeństwie jest możliwe, a nie w relacji na przykład matka-córka, czy w jakichś relacjach zawodowych, to tu, dopiero tutaj jakby człowiek, wydaje mi się, zaczyna siebie rozumieć. W tym darze on staje się szczęśliwy. Zaczyna rozumieć dopiero bardziej samego siebie. To jest takie moje z doświadczenia ta refleksja, którą mi się wydaje, była doświadczeniem Jana Pawła II, kiedy pisał ten dokument.
2: Myślę, że tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję dzisiaj gośćmi Państwa i moimi. Byli profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski, karmelita. A ja zapraszam za tydzień, Paweł Zuchniewicz. Do usłyszenia.
3: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Bardzo łatwo dzisiaj zmarznąć, ale ja nie straszę, dziękujemy za deszcz, jest pochmurno. Chyba lepiej, że tak powiem, ubierać garderobę do takiej pogody, niż jak będzie skwar i 35 stopni, na przykład w Warszawie, prawda? O tej porze w stolicy mamy 13 kresek powyżej zera i to jest już temperatura maksymalna. W Legionowie nadal przelotny deszcz, w Józefowie, w Sulejówku 13 stopni, tam także pochmurno, w Piasecznie 13 stopni i daje o sobie znać chłodny wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Minuta po godzinie 14, bez pośpiechu, bo proponujemy, by zatrzymać się z Radiem Warszawa. Tym wszystkim, którzy o tej porze przygotowują obiad, życzymy smacznego, prawda? I pamiętajmy, gdzie Kucharek 6. W tej godzinie między innymi będę mówić o bardzo inspirującym spotkaniu na terenie Radia Warszawa.

14 minut po godzinie 14. Jak Państwo jeszcze dzisiaj nie zdążyli złożyć życzeń swoim bliskim, to ja do tego zachęcam. Przyjmuję, przekazuję, ile uśmiechu, ile radości można komuś sprawić. A teraz inna radość. Ja się bardzo cieszę na to spotkanie. Uwaga, 19 dzień maja, godzina 10. Otwieramy już dla Państwa ogródek przy Floriańskiej 3. Ja teraz tylko sprawdzę, czy wtedy będzie padać, czy już nie będzie padać we wtorek, ale my się deszczu nie boimy. Nie odpowiem Państwu teraz na to pytanie. W każdym razie 19 maja o godzinie 10 otwieramy dla naszych słuchaczy ogródek przy Floriańskiej 3, w którym będziemy gościć pszczelarza, właściciela pasieki Cztery Pory Miodu. I pan Tomasz nie tylko opowie o pszczołach, nie tylko. Nasi słuchacze będą mogli poczuć taki miodowy klimat w samym sercu warszawskiej Pragi. Mało tego, w sercu Warszawy zajrzą do naszego bezpiecznego, pokazowego ula i przekonają się, jak smakuje natura w wielkim mieście. Ja wiem, że ktoś powinien o 10, ale niektórzy uczniowie już mają czas wolny. Mogą przyjść, prawda, z mamą, tatą, z babcią, z dziadkiem i na spokojnie się o tym przekonać. Czekamy na Państwa. 19 dzień maja, godzina 10. No i miody. I teraz zawsze mam dylemat, prawda, który z tych miodów jest najlepszy. Czy rzepakowy, czy akacjowy, czy ten taki, który się leje, czy zupełnie inny taki, którym możemy sobie kanapkę, prawda, zrobić, posmarować chlebek. Mimi Wydrzyńska na antenie Radia Warszawa. O, pamiętamy, kiedyś nawet z Mimi rozmawialiśmy o życiu i muzyce.

0: 14:21 na antenie Radia Warszawa, drodzy Państwo, pielgrzymka w kierunku konkretnej parafii.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, my w tym tygodniu jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie i jest z nami Małgosia. Szczęść Boże, witam serdecznie, Małgosiu.
3: Szczęść Dzień dobry. Boże, witam serdecznie.
2: Małgosiu, powiedz naszym radiosłuchaczom, od jak dawna należysz do tej parafii?
3: Co jest bardzo ciekawe, nigdy nie mieszkałam na terenie tej parafii, ale ze względu na to, że...
2: Jest złowiona parafianka, tak?
3: Tak, złowiona, ale wyszło to bardzo przypadkiem, ponieważ kiedy dowiedziałam się, że funkcjonuje właśnie na terenie parafii obok mojej szkoły grupa dla nastolatków, dołączyłam do niej i od tego czasu już kilka dobrych lat jestem tam bardzo regularnie, czasami nawet codziennie, ponieważ parafia naprawdę oferuje młodym bardzo dużo przestrzeni do rozwoju i budowania relacji. Zaczynając od tego właśnie, że mamy grupę dla nastolatków, która spotyka się co piątek. Jest to grupa ogromna, chyba jedna z większych w parafii, bo co tydzień spotyka się tam nawet 70 młodych ludzi. Potem we wtorki spotyka się grupa, której aktualnie jestem liderem. Grupa Latarnia, czyli Duszpasterstwo Młodych 18-25. I właśnie co jest dla mnie jakoś niesamowicie poruszające, że oprócz tego, że my możemy uczestniczyć w tych spotkaniach, to jesteśmy proszeni o konkretne służby, konkretne zaangażowanie i to pomaga nam się jeszcze bardziej rozwijać. Że to, co otrzymałam w grupie nastolatków, mogę teraz dawać dalej w grupie studentów.
2: Więcej na ten temat już w niedzielę o godzinie 20:00. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Do usłyszenia.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk. Zapraszam już jutro o godzinie 20.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.

0: Panie Domi, to było dla Pani. Za 19 minut wybije godzina 15. Przed nami dobre słowa naszych pasterzy. W tej godzinie także fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Po ostatniej wieczerzy, jak to mówimy biblijnie, czyli po pierwszej Eucharystii, na dalsze modlitwy Pan Jezus zabrał w miejsce, które znał i które było bezpieczne. I tylko w Ewangelii Marka jest wspomniane, bo on sam o sobie mówi, że w tym czasie był w tym ogrodzie, może odpoczywał, zasnął, kiedy ten harmider tam się wzbudził, kiedy przybyli żołnierze, żeby aresztować, on uciekł, zostawiając w rękach tych żołnierzy ostatnie swoje przyodzienie. Tym sposobem się uratował. Ale Ewangelia Marka stała się potem fundamentem dla innych ewangelistów. Powstała między 50. a 60. rokiem. Święty Piotr, który pisze dzisiaj list, wspomina o Marku jako o swoim synu. Oczywiście, że nie chodzi to o to, że był jego synem fizycznym. Nie. Najprawdopodobniej po zesłaniu Ducha Świętego Piotr ochrzcił tego młodzieńca, Jana zwanego Markiem. Jak Piotr nazwał Marka? Mego syna, bo zrodził go dla wiary, dla Chrystusa.
1: Dobre słowo pasterzy.

jest za 9 minut godzina 15. O 15 rozpoczniemy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.

0: Za niecałe dwie minuty wbije godzina 15, drodzy Państwo, o 15 transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.
1: Godzina Miłosierdzia z Dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Czuję nieraz po Komunii Świętej obecność Bożą w szczególny sposób. Czuję, że Bóg jest w moim sercu i to, że czuję tego Boga w duszy, nie przeszkadza mi nic do spełniania obowiązków. Nawet w ten czas, kiedy załatwiam najważniejsze sprawy wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy i jestem z Nim ściśle złączona. Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę. Żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama, bo On jest mi stałym towarzyszem.

Odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać z nami i pozostawiłeś nam siebie w sakramencie ołtarza. Dzienniczka świętej siostry Faustyny. Z ufnością klękamy przed Tobą, Panie Jezu Chryste, w godzinie, w której oddałeś życie za nas. Rozważamy i uwielbiamy Twoje nieskończone miłosierdzie. Kiedyś konał na krzyżu, to w tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, pozwalając sobie otworzyć bok swój najświętszy. Dałeś nam, co miałeś najdroższego, to jest krew i wodę serca swego. Odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać z nami i pozostawiłeś nam siebie w sakramencie ołtarza. Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce. Do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze. Jedne, jak jelenie Twej miłości spragnione, inne, by obmyć grzechów ranę, inne, by zaczerpnąć siły życiem zmęczone. Dziękujemy za wszystkie dary Twego miłosierdzia, za Twoją mękę i krzyż, za Twą żywą obecność na ziemi w sakramentach, w świętych, w tabernakulum i w tej świątyni, jaką są nasze dusze. Dziękujemy za to niebo na ziemi. Dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy Cię, Panie, umocnij swą łaską Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, osoby Tobie poświęcone, misjonarzy i wszystkich, którym powierzasz jakiekolwiek zadania apostolskie, aby mogli coraz owocniej szerzyć Twe królestwo na ziemi. Daj swoim wiernym poznać i doświadczyć swojej obecności, szczególnie grzesznikom, wątpiącym, poszukującym celu i sensu życia, błądzącym, aby mogli zwrócić się do Twego miłosierdzia i skorzystać z owoców Twojej zbawczej męki. Pociesz wszystkich chorych, smutnych i cierpiących. Pomóż im włączyć swój krzyż w dzieło ratowania dusz. Być na spotkanie konającym, aby ich śmierć była spokojna i szczęśliwa, a duszom wcześniej cierpiącym otwórz bramy nieba. Niech wszyscy ludzie skorzystają z owocu Twojej męki i wysławiają miłosierdzie Twoje na wieki. Prosimy o pokojowe zakończenie wszystkich konfliktów zbrojnych na świecie, o dar pokoju dla naszej ojczyzny, o mądrość dla rządzących. Polecamy dzieci i młodzież. Dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Cię, Jezu, do swojego serca, abyś całe życie był obecny we wszystkim, co będą czynić. Prosimy za ich rodziców, za całe rodziny, za młodych, za młodzież, która pisała egzamin dojrzałości, aby wybrali właściwą drogę swojego życia, oraz tych, których powołujesz do swojej wyjątkowej przyjaźni w darze kapłańskim lub zakonnym, aby odpowiedzieli na ten dar. Prosimy także we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami, oraz w intencjach złożonych w naszym sanktuarium. Prosimy także o dar nieba dla wszystkich dusz cierpiących w czyśćcu oraz bliskich naszych zmarłych, tych, którzy w tej chwili konają, którzy dziś jeszcze odejdą do wieczności. Prosimy o otwarte bramy nieba. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Отче предвічний, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Заради Його страждань. Заради Його страждань. заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Заради Його страждань. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, przyjmij, Panie, nasze korne dziękczynienie za ten dar miłosierdzia Twego, jakim jest nowe i wieczne przymierze Boga z człowiekiem, które codziennie odnawiasz na ołtarzach świata, ofiarując siebie Ojcu Niebieskiemu na przebłaganie za nasze grzechy. Dziękujemy za łaskę chrztu, dzięki której jesteśmy włączeni w to przymierze, za sakrament pokuty, przez który możemy wrócić do siebie, gdy przez grzech nie byliśmy wierni zawartemu na chrzcie przymierzu. Dziękujemy za Eucharystię, która nas umacnia i pomaga wytrwać w tym przymierzu z Bogiem. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy się Jezu słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia, sanktuarium świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje prezes telewizji Salve.net, ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie im Jezus polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
2: Można patrzeć Jezusowi w oczy i jednocześnie wątpić. Uczniowie stoją przed zmartwychwstałym. To moment, który powinien rozwiać wszystkie pytania. A jednak Ewangelia mówi wprost: niektórzy wątpili. W pewnym sensie to bardzo pocieszające, bo pokazuje, że wiara nie jest stanem idealnej pewności. Wiara to raczej droga, na której jest miejsce zarówno na zachwyt, jak i na niepokój. A Jezus nie czeka, aż uczniowie się ogarną. Nie mówi: „Wróćcie, kiedy będziecie pewni”. Mówi: „Idźcie”. Ze swoją wiarą taką, jaka jest. I z wątpliwościami. Z entuzjazmem, no i z lękiem. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby od razu wszystko mieć poukładane. Chodzi o to, żeby zrobić krok i pójść za Nim. Bóg nie czeka, aż przestaniesz wątpić. Czeka, aż mimo wątpliwości ruszysz w drogę za Nim.

0: Na 106.2 FM, drodzy Państwo, niektórzy już szykują się, by zaśpiewać litanię lortańską przy kapliczkach i my również ten maj spędzamy z Matką Bożą.
1: Maj z Maryją.
2: Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Boimy się choroby, a przychodzi ona często niespodziewanie. Krzyżuje nasze plany, odbiera siły i chęci do życia. Nie chcemy być zależni od innych. Nie chcemy być dla nich ciężarem. Nie chcemy cierpieć. Choroba może trwać chwilę, a czasem całe lata. Zmusza nas do refleksji nad sensem życia. Lęk przed nią sprawia, że jak mantrę życzymy sobie nawzajem zdrowia, ceniąc je jako najwyższą wartość, która uchroni nas przed cierpieniem i samotnością. Choroba jednak nie dotyka jedynie ciała, ale i duszy. Maryja jest blisko człowieka chorego, nie tylko wówczas, gdy wyprasza dla niego zdrowie, ale także wtedy, gdy towarzyszy mu w cierpieniu. Uczy, że uzdrowienie ma różne drogi. Czasem to powrót do zdrowia fizycznego, a czasem pokój serca przychodzący mimo bólu. Jak dobra matka siada przy łóżku chorego, wspiera go w niemocy, pomaga walczyć z chorobami duszy i pokusami. Maryjo, prowadź nas przez chorobę i ucz zaufania Bogu.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: 43 minuty po godzinie 15. Drodzy Państwo, tak moje myśli dzisiaj odbiegają tak gdzieś daleko, daleko stąd, albo są w wielu miejscach naraz, bo na tym polega praca między innymi tutaj prezentera, dziennikarza. Jest ze mną, tak jak mówię, że tu żeruję zawsze z jakim reporterem, Wojciech Dudkowski, którego Państwo mogli wczoraj poznać. A dziś mieliśmy niespodziankę. Śliczna szatynka weszła do redakcji Radia Warszawa. Otworzyliśmy, bo my się ludzi nie boimy i poczęstowała nas, uwaga, ciastem. I to jest pytanie teraz, czy Wojtuś już skonsumował? I to jest pytanie, czy to jest murzynek, czy to jest coś innego? Brownie?
1: To takie coś bardziej jak brownie.
0: Brownie.
1: Czekoladowe, ewidentnie czekoladowe.
0: Tak. I jak oceniasz? Ile gwiazdeczek?
1: W skali 5-gwiazdkowej 5 na 5.
0: 5 na 5, pięknie. To jakbyśmy jeszcze znali tą restaurację, to gwiazdka Michelina też by poszła, prawda?
1: Oczywiście.
0: No. A to z Mińska Mazowieckiego. Ciekawe, czy to Weronisia, czy to jej mama, pani Martyna, taką niespodziankę nam przygotowała.
1: Musimy to ustalić.
0: Musimy to ustalić. I co? I że czekamy na więcej? Nie można tak powiedzieć. No nie. Ale my nie sprawiamy przykrości. Jak ktoś częstuje, to próbujemy.
1: Bierzemy.
0: Tak? A ulubione ciasto redaktora Wojciecha?
1: Lubię wszystko, co z galaretką i owocami.
0: No to powiedziałeś, to pleśniak odpada.
1: Ale też
0: szarlotka
1: lubię.
0: Odpada.
1: Też generalnie wszystko.
0: Sernik odpada.
1: Wszystko, co słodkie, ja chętnie przyjmę.
0: Jaka deklaracja na antenie Radia Warszawa. Hip, hip, hura dla naszych radiosłuchaczy, dla pani Martyny, pana Piotra i całej rodziny, tych wszystkich, którzy są z nami już od tylu lat, ode mnie, mojej skromnej osoby i Wojciecha za 15 minut, godzina 16. Dla państwa Sanach, hip, hip, hura. Stał na

0: Ciekawe, czy nasza redakcyjna koleżanka kojarzy taki zespół Take That?
1: Kojarzę
0: Kojarzysz?
1: Taki zespół.
0: Tak. Naprawdę? No tak. To miło. Ja myślałam, że tylko tak tacy starsi państwo kojarzą jak ja. Ale jak kojarzysz Take That?
1: Ja lubię muzykę każdą. Więc tutaj uważam, że muzyka nie ma żadnych limitów wiekowych i w ogóle starsi koledzy to tak nie mówimy tak. Nie mówimy tak. Bardziej doświadczeni. O!
0: Ania ma dzisiaj nie tylko piękne buty, być może o tym państwo powie, co ma jeszcze dziś ze sobą pięknego. Anna Bobko, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
4: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest...
1: O pogodzie słów kilka jeszcze teraz. 13 stopni Celsjusza w tym momencie w Warszawie. Jakość powietrza bardzo dobra. Trochę chmurek, ale mam nadzieję, że te chmurki troszkę się rozpędzą, przynajmniej jutro, bo dzisiaj do końca dnia towarzyszyć nam będą, ale jutro słońce nam za tych chmurek wychodzić właśnie będzie. Do końca dnia te 12 stopni, odczuwalna troszkę niższa, bo 10 stopni, więc miejmy to na uwadze.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 4 minuty po godzinie 16. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zachęcam do tego, aby zatrzymać się razem z Radiem Warszawa. Tak się nazywa nasze niedzielne pasmo i zachęcamy Państwa do tego, aby właśnie w niedzielę odpocząć, troszkę skupić się na sobie, na Panu Bogu i właśnie na rodzinie na przykład, czy na najbliższych. Warto to zrobić razem z Radiem Warszawa, tym bardziej, że muzycznie przywita nas Ania Wyszkoni. Później będzie też The Christians, ale w tej godzinie również mamy wiadomości z życia Kościoła czy Biblię krok po kroku, więc warto zostać razem z nami.

Jeszcze nam to pięknie przegrywa The Christians i Words na antenie Radia Warszawa na 13 minuty po godzinie 16, utwór z 89 roku, a już za chwilę nasz rodzimy polski utwór z tego roku. Nie będę ukrywać, że miałam przyjemność słyszeć tego artystę dosyć niedawno na żywo i robi ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że Państwo też go bardzo lubią. A o kim mowa? Igo. I to nie koniec. Już teraz na 106,2 FM.

Simply Red, If You Don't Know Me Now. Piękny utwór, który powoduje, że zatrzymujemy się, zatrzymaj się razem z Radiem Warszawa, do tego Państwa zachęcamy. A już teraz Magda Wójcik i Halo Ziemia o 16.30, jak zawsze wiadomości z życia kościoła.

0: Pink i Trustful, 16:30, Radio Warszawa.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Dobrze, że jesteś. To hasło drugiej gali wdzięczności, która odbędzie się już dziś o godzinie 19 w kontkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. To międzypokoleniowy koncert i modlitwa dziękczynna za życie i dzieła świętego Jana Pawła II. Mówiła na antenie Radia Warszawa organizatorka Małgorzata Szarek.
2: Będą z nami wspaniali artyści, bo będzie oczywiście z nami Krystyna Prońko, Halina Frąckowia, Galicja Węgorzewska, Janusz Szrom, Joanna Kondrat, Julia Szarek, Paweł Kęska poprowadzi całą galę. Ja będę Pawłowi towarzyszyć w prowadzeniu i również zaśpiewam. Też utwory inspirowane działalnością, taką wiarą i nadzieją, odwagą naszego świętego Jana Pawła II.
1: Wstęp na koncert jest bezpłatny. W trakcie wydarzenia będą zbierane ofiary na rzecz Fundacji Dobrze, że jesteś. Przeznaczone będą na organizację kolonii dla najuboższych dzieci, wyjaśnia prezes Fundacji Wojciech Matysek.
3: Na to, żeby miały atrakcje, na to, żebyśmy mogli im rzeczy szkolne kupić, na to, żebyśmy mogli im pomagać też zimą, tak? My o nich nie zapominamy, też jeździmy do nich, zapraszamy ich do siebie, tu do siedziby, do Białegostoku, organizujemy spotkanie bożonarodzeniowe. Przez cały rok wspieramy te rodziny, żeby, pokazując, że są ludzie wokół, którzy są dobrze, że jest dobroć. Bo dobro naprawdę przemienia.
1: Patronem medialnym Gali Wdzięczności jest Radio Warszawa.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Uroczystość odpustową świętowała dziś parafnia w Niebu Wstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. To także rocznica konsekracji Kościoła, o czym przypomniał na początku mszy świętej proboszcz ksiądz Dariusz Gas.
5: 23 lata temu właśnie w uroczystość w Niebu Wstąpienia Pańskiego został konsekrowany nasz Kościół, który powstał jako pierwszy na Ursynowie. Dzięki staraniom i ogromnemu wysiłkowi pierwszego proboszcza i budowniczego księdza prałata Tadeusza Wojdata oraz ofiarności waszej, kochani parafianie. Każda świątynia to kawałek nieba na ziemi, niedoskonały, ale bardzo potrzebny.
1: Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Jak wskazał w homilii, w niebowstąpienie Chrystusa wskazuje człowiekowi na cel jego całego życia.
6: I chodzi, bracia i siostry, o to, i to jest element życia chrześcijańskiego, bez którego ono nie może istnieć. Żebyśmy to ciągle mieli przed oczyma. To jest cel.
1: Jak dodał arcybiskup, wiary nie można przeżywać jedynie w kościołach.
6: To jest absurdalne myślenie, że chrześcijaństwo czy religię trzeba zamknąć w sferze prywatnej. W jakiej prywatnej? Przecież moja wiara wpływa na moje myślenie, na moje decyzje, na moje wybory, na moje postrzeganie świata. Jak to może być prywatne? Nie ma prywatnego chrześcijaństwa.
1: W kościele w Niebo Wstąpienia Pańskiego na Ursynowie znajduje się obraz Matki Bożej Ursynowskiej, wytrwale szukającej. Obraz został odnaleziony na klatce schodowej jednego z bloków na Ursynowie, po czym uroczyście przeniesiono go do kościoła. 20 lat temu koronował go prymas Józef Glemp. Kościół obchodzi dziś uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. To pamiątka 40 dnia po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy w obecności swoich uczniów uniósł się do nieba. Wcześniej zostawił im nakaz głoszenia Ewangelii. Zapewniał, że zawsze pozostanie z nimi. Ta obecność wciąż trwa, mówił w audycji Księga ksiądz Łukasz Turek.
7: Zobaczmy, że chociażby, no to jest takie najbardziej oczywiste się wydaje, czyli eucharystyczna obecność Jezusa pośród nas. Obecna w Najświętszym Sakramencie, tym w czasie sprawowania Eucharystii, ale także tej obecności, którą możemy adorować w kaplicach adoracji na przykład, czy w tabernakulum.
1: To także czas oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, które będzie obchodzone w liturgii za tydzień.
7: Prośmy codziennie o to, żeby Duch Święty do nas przyszedł, żeby wypełnił nas na nowo swoją miłością, żeby odnowił w nas działanie tych darów i charyzmatów, które otrzymaliśmy w czasie chrztu.
1: Uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego została w polskim kościele przeniesiona z czwartku, przypadającego 40 dni po Wielkanocy, na niedzielę. Taką decyzję podjęła Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscyplin Sakramentów w 2003 roku.

0: Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 18 minut przed godziną 17, a już teraz Biblia krok po kroku. Zapraszam.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy kroczyć po 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Czystość ciała czy czystość ducha? Proszę Ojca, w tym rozdziale czytamy o nieczystościach seksualnych u kobiet i mężczyzn. U kobiet te nieczystości dotyczą krwawienia miesięcznego, u mężczyzn współżycia, polucji. Czy nieczystość, o której tutaj czytamy, była tożsama z grzechem?
3: Absolutnie nie. Można by powiedzieć, że wręcz stoi na przeciwległym biegunie niż grzech. Grzech zaliczamy do kategorii, którą w tradycyjnej teologii moralnej określamy jako akt ludzki, ludzkie działanie. Można powiedzieć, że wszystko, co człowiek robi, to jest ludzkie. Jak człowiek wiąże sznurowadło, to robi to człowiek, a więc jest to działanie człowieka, czyli ludzkie. Ale w tym terminie chodzi o to, co jest działaniem możliwym tylko dla człowieka. Odpowiednio wytresowana małpa ma ręce na tyle sprawne, że też jakoś tam zaplącze kawałek sznurka, czyli sznurowadło może sobie zawiązać. Ale u takiego zwierzęcia nie istnieją takie władze umysłowe jak świadomość, rozeznanie, osąd moralny. To są władze szczególnie związane z kondycją ludzką. I jako o ludzkim działaniu mówimy o takim działaniu, które jest możliwe dzięki tym władzom charakterystycznym dla człowieka. To, że ktoś choruje, to, że z tego powodu cierpi różne niedogodności utrudniające życie, to nie jest grzech, bo to nie jest jego wybór, jego decyzja, działanie, poprzez które staje w konflikcie z Bogiem, który stoi po stronie dobra. Jak kogoś boli ząb, to nie jest jego grzech, chociaż to jest jego problem, bo trzeba to leczyć, trzeba uśmierzyć najpierw ten ból, żeby nie dokuczał. I powiedzmy sobie jasno, że ten 15 rozdział Księgi Kapłańskiej mówi o dolegliwościach, a nie o tym, co ludzie robią, bo są Bogu nieposłuszni albo chcą Bogu ubliżyć. W tym sensie nie jest to grzech. Absolutnie.
2: Dziękuję za to wyjaśnienie. Ta nieczystość, o której czytamy, obejmowała też osoby, które na przykład usiadły, nie wiem, na krześle czy na łóżku, na którym osoba nieczysta wcześniej siedziała. Skąd taki rygoryzm w tych kwestiach?
3: Będzie trzeba długiego czasu, żeby ludzie odkryli, że istnieje coś takiego jak mikroorganizmy, które przenoszą się z człowieka na człowieka, ze zwierzęcia na

0: kontakt z osobą chorą i fakt późniejszego zachorowania na tę samą chorobę jakoś się ze sobą wiążą. Dlatego na przykład, tutaj się odwołuje do 13 rozdziału Księgi Kapłańskiej, izolowano trędowatych. Chociaż do dzisiaj nie mamy 100% pewności, czy trąd jest chorobą zakaźną. Ale na wszelki wypadek i dzisiaj izolujemy trędowatych, żeby nie stanowili ewentualnego źródła zagrożenia i choroby dla innych. Jeżeli uwzględnimy stosunkowo niski stan higieny i łatwość, z jaką chociażby w takich wybroczynach z krwi rozwijają się różne bakterie, no to może być tak, że powiązano ze sobą to, że ktoś miał kontakt z takimi płynami pochodzenia organicznego, a potem na coś zachorował. Ale to się tylko domyślamy, to po pierwsze. Po drugie, jest to jakaś próba racjonalizacji tych przepisów dotyczących czystości. Natomiast z religijnego punktu widzenia istnieje jakby inny poziom wyjaśniania. Jeżeli coś sprawia, że człowiek nie powinien podejmować na przykład czynności, które wprowadzają go w kontakt ze sferą sakrum. A powiedzieliśmy już, że nie chodzi o grzech, tylko chodzi o kondycję nieczystości, która z naszego myślenia wypadła po prostu. To staramy się ograniczyć ten problem, tak jak staramy się ograniczyć problemy zdrowotne. Przez analogię. Kategoria religijna, nieczystości, materialnie przenosi się z człowieka na człowieka? Nie. Ale co wyraża to izolowanie się od przejawów owej nieczystości rytualnej? Że naszą troską w normalnych życiowych sytuacjach, zależnych od naszych działań, jest zachowanie zdolności do tego, żeby móc uczestniczyć w aktach kultu. Że naszą troską jest to, żeby móc w każdej chwili stanąć przed Bogiem w akcie ofiary, w akcie modlitwy. I myślę, że ten element warto postawić na szczycie tej piramidki.
1: Jako pierwszy. Ojcze, to może jeszcze jeden wątek dotyczący relacji małżeńskich. Współżycie mężczyzny z kobietą, z żoną, nakłada na niego nieczystość. Czy to mogło mieć wpływ na relacje małżeńskie, na budowanie jedności, na prokreację?
0: Cóż, gdybym udawał, że jestem ekspertem od roli seksualności w małżeństwie...
2: To nie byłby ojciec ojcem.
0: To nie byłbym do końca szczery, tak. Ja nie wiem do końca, jak to działa. Natomiast myślę, że gra toczy się o co innego. To jest taka piaskownica, gdzie bawią się duże dzieci i bawią się, kiedy przyjdzie im na to ochota. I takimi zabawkami, które im się akurat w danej chwili podobają? Czy sfera seksualności jest wpisana w pewien życiowy ład, który uwzględnia, powiedziałbym, kompletne spektrum wartości, od tych najwyższych po te najbardziej takie bliskie ziemi?
1: Tym zamyśleniem zakończmy dzisiejszą rozmowę i poproszę ojca o zadanie dla słuchaczy.
0: Proszę państwa, prosiłbym państwa o to, żeby przemyślawszy, co się dzieje w tym 15 rozdziale Księgi Kapłańskiej, sięgnąć do Ewangelii według świętego Marka, rozdział 7, wers 15, ewentualnie do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, werset 11, i zastanowić się, co łączy ze sobą te wersety ewangeliczne z 15 rozdziałem Księgi Kapłańskiej.

0: Czy jest jakaś wspólna logika w tych tekstach?
1: Bardzo dziękuję.
0: Drodzy Państwo, pomagamy Radiu Warszawa. Dlaczego? Bo Radio Warszawa pomaga nam pogłębiać naszą formację religijną, ożywiać naszą wiarę, więc pomóżmy temu radiu i naszymi modlitwami, i naszą sympatią dla tego radia, ale też i jakimś grosikiem, który pozwoli temu radiu dalej funkcjonować.
1: Zachęcamy. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska.
1: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: Grupa Lombard i Szklana Pogoda kończą godzinę 16 w Radiu Warszawa. Jaka ta pogoda? O tym za chwilę, a po prognozie pogody jak zawsze audycja Country Club, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole nie zapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 13 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, chociaż odczuwalna temperatura to 10 stopni, więc jeśli ktoś z Państwa planuje wybrać się na jakiś wieczorny spacer, to miejmy to na uwadze. Ta temperatura będzie się utrzymywać, później 10 stopni, w nocy 9-8 najmniej. Jutro zaś słońce za chmurami, więc troszkę pogodniej i maksymalnie 16 stopni, może też odrobinę popadać po południu.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, godzina 17.01 dokładnie, niedziela, więc to czas jak zawsze na Country Club.
6: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu, Country Club Radio Warszawa. Maciek Świętek dzisiaj bez Jerzego Głuszka, a na początku Kasia Sienkiewicz, która co prawda w piosence były momenty, niewiele ma wspólnego z muzyką country, ale przypomnę, że i Kasia, i jej brat Jacek w country klubie bywali, kilkakrotnie bywali. Pierwszy raz jeszcze jako Hollow Quartet, taki pierwszy zespół, w którym śpiewali, później jako część Power Grassu, no a potem jako Kwiat Jabłoni. Wtedy jeszcze nie było mowy o takiej popularności, oni sami byli zdumieni, jak nagle zaczęli zdobywać polubienia i te lajki na YouTubie. Teraz Kwiat Jabłoni wziął sobie przerwę, a Kasia zaczęła solową karierę i to pierwsza piosenka z tej solowej kariery, a jeszcze dodam, że była swego czasu nawet wokalistką roku w muzyce country, więc te źródła mają no takie, jakie mają. No, bardzo fajnie, że w tym, co robi teraz, nie eksperymentuje, tylko to jest taki fajny, jak to określają znawcy, folk pop. No, niech będzie jak będzie, ale sympatycznie się tego słucha. I dobre wiadomości i złe wiadomości. Zła najpierw. Lucinda Williams miała wystąpić w Warszawie we wrześniu, ale niestety odwołała całą europejską trasę. No niestety czas mija i legenda nie tylko muzyki country, ale nigdy nie było wiadomo właściwie, co ona śpiewa. Mówili, że ona jest zbyt country na rocka i zbyt rockowa na country. No, ale niewątpliwie jedna z ważnych postaci, wielu jej piosenek bywało numerami jeden, nie tylko w jej wykonaniu na listach przebojów. No więc niestety nie usłyszymy i nie zobaczymy w Warszawie. Natomiast posłucham za chwilę. I druga wiadomość dobra, bo z kolei w listopadzie, bodajże 24 listopada, przyjadą do Polski First Aid Kit. To jest taki siostrzany szwedzki duet. Ja od lat postulowałem, żeby dziewczyny zaprosić do Wrągowa na piknik. Na piknik się nie udało, bo one zwykle latem to były w Stanach Zjednoczonych. No, ale teraz późną jesienią pojawią się u nas. Nie wiem, czy są jeszcze bilety, no bo chyba kina Palladium, tam nie ma zbyt wiele miejsc, ale bardzo zachęcam, bo to bardzo interesująca ekipa, znana u nas chyba głównie z reklam, bo w kilku reklamach piosenki gdzieś tam były w tle. Posłuchajmy więc najpierw Lucindy Williams, której nie będzie, Carl Wilson Gravel Road, a potem First Aid Kit w takiej mrocznej piosence Wolf, czyli wilk. Posłuchajmy.

Bardzo mnie cieszy ta zapowiedź występu First Aid Kit w Warszawie. Będzie listopad, więc pogoda taka mniej więcej jak dzisiaj, także sobie można wyobrazić, jak to mniej więcej będzie wyglądać, tylko o tej porze to już ciemno będzie niestety. Ale no, Szwedzi mają, no, mieli Abbe przede wszystkim, ale First Aid Kit to jest jakby taki taka druga ekipa po Abbie, która zrobiła karierę również w Stanach Zjednoczonych, a to nie należy do spraw i osiągnięć łatwych. Bardzo więc fajnie, zachęcam, jeśli tam są jeszcze jakieś miejsca w Palladium, to zachęcam, kto chce posłuchać na żywo, niech sobie zajrze do sprzedaży biletów i nabędzie takowy. Dwie postacie, które są jeszcze zupełnie nieznane na kantrowym rynku, aczkolwiek zapowiadają się bardzo dobrze i zobaczmy, co z nich wyjdzie, wyniknie z ich kariery. John R. Miller, Tolbot, taka piosenka, tak jak on sobie tak jedzie autostradą, tak tam te bramki stają przed tymi bramkami, taka piosenka drogi, opowieść taka, ale ciekawie się słucha. I Michaela Eni, Me and Willie, taka piosenka. No nie chodzi o tego Willego najsławniejszego, bo to Willie Nelson, wiadomo, 93 latek w chwili obecnej, tylko jakiegoś innego Willego, z którym ona gdzieś tam jeździła koncertować, no ale zgubny nauk alkoholu jakoś tak go wyeliminował z gry. Willie się nie podał, 93 lata, no więc na pewno nie o niego chodzi. Ale co ciekawe, bo ona tęskni do tamtych czasów, chociaż one nie były wcale takie dobre. No więc posłuchajmy. Debiutanci w country klubie przede wszystkim. John R. Miller, a potem Michaela N.

No, sympatyczna piosenka, chociaż tematycznie taka trochę smutnawa, bo nie wiadomo, co z tym Willim się dalej będzie działo. No zobaczymy, co będzie i z wykonawczynią, i z wykonawcą poprzednim. Ten John R. Miller bardzo, bardzo ciekawy, taki balladzista też. Może to samo, co z zespołem The Red Clay Strays. To jest bardzo fajna grupa i oni od niedawna grają. Właśnie ta poprzednia płyta to jakaś pierwsza i chyba taka, która się przebiła, to jakieś 3 lata temu, a wyrobili sobie już całkiem fajną pozycję. I muszę przyznać, że wyróżniają się na tle tych zespołów kantrowych i grających Amerykany w Stanach. Mają bardzo dobrego wokalista i bardzo fajne piosenki. No tutaj Demons in Your Choir. Piosenka o tym, no, o takim jabłku zgniłym, co niszczy całą resztę jabłek. To taki demon w chórze, no też potrafi wiele spraw zaburzyć, ale bardzo, bardzo fajnie zaśpiewana, bardzo fajnie zagrana i taka zostająca w pamięci. A Colter Wall to Kanadyjczyk o coraz rzadziej spotykanym głosie w ogóle w piosenkach, bo to taki bas, nawet nie baryton, a bas. A człowiek młody i zupełnie wizualnie nie pasujący do tego takiego niskiego bardzo głosu. Kolejna płyta, piosenka Back to Me z tej płyty, no i jego nieszczęście to bycie Kanadyjczykiem, bo gdyby był Amerykaninem, to pewnie trafiałby na pierwsze listy, miejsca listy przebojów, no a jak to w Stanach, jak ktoś nie jest z USA, to nawet jak jest z Kanady czy z Australii, to mu to niewiele pomaga, nie mówiąc już o innych nacjach. Amerykanie zawsze twierdzą, że fajnie, że inni śpiewają country, ale country to jest ich muzyka, no i chłopakom trzeba swoim dać zarobić, a nie jakichś tam obcych, zagranicznych promować. No ale Colter Wall ma swoich fanów niewątpliwie. Posłuchajmy The Red Clay Strays najpierw, a potem Colter Wall.

No tak, no, tych niskich głosów w muzyce country w tej chwili naprawdę nie ma wiele. Trochę może to była taka dominacja popowych brzmień, gdzie wysokie męskie głosy, tenory głównie gdzieś pokazywały i dały słyszeć. No więc trzeba Coltera Walla tym bardziej doceniać, bo no, zresztą trudno zapomnieć taki głos, jak się raz nawet usłyszy. Hayes Carl za to, on nie ma jakiegoś specjalnego głosu, natomiast jest to artysta o wybitnej inteligencji, napisał wiele znakomitych piosenek, tekstowo zwłaszcza, bo dotyka często takich spraw trudnych dla Amerykanów i robi to w taki sposób, że wszyscy się śmieją, aczkolwiek dopiero potem zacząłem się zastanawiać na poważnie, z czego oni się tak śmieli. No, z czego się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie. Szukałem długo jakiegoś takiego odpowiednika Hayesa Carla na polskim gruncie. No, niewątpliwie można by go znaleźć gdzieś wśród wykonawców kabaretowych, może bardziej niż śpiewających muzykę rozrywkową w takim wydaniu płytowym, albumowym. Ale nie znalazłem, powiem szczerze. Tutaj taka piosenka pod tytułem High, gdzie on jest zadowolony z tej wysokości, na której się unosi. Także to też jedna z cech jego piosenek, że on jakby starał się przekonać publiczność, że on właśnie taki jest, jak śpiewa, nie inny, tylko właśnie taki. Ta szczerość w wypowiedzi Hayesa Carla jest zawsze obezwładniająca. A po nim Alison Moorer, która prywatnie jest Hayesa Carla żoną. Od kilku lat, no oboje mają już, może nie są wiekowi, no ale to jest ten średni wiek taki mniej więcej, ale w pewnym momencie życia spotkali się i pobrali, jak na razie nie ma tam jakichś

gdzie zaśpiewała piosenkę w takim salonie. Nawet się cieszyła, bo tam parę sekund widać ją było na ekranie. A tę piosenkę Soft Place to Fall miała zaśpiewać Leanne Rimes, która wówczas była niezwykle popularną artystką, ale odmówiła Robertowi Redfordowi, który był reżyserem filmu, bo jak mu powiedziała, akurat w tym czasie, kiedy on będzie kręcił film, to ona wybiera się na ryby. No i nie zaśpiewała za to, ale sąd zyskała możliwość przebicia się, no i do dzisiaj jest uznaną artystką. Więc posłuchamy jej w tej piosence Soft Place to Fall, tej, która otworzyła tą jej karierę, ale najpierw Highest Hall w aktualnej swojej piosence z najnowszej płyty. Posłuchajmy.

Świetny film ten Zaklinacz koni. I co prawda nie w każdy gusta trafia, bo pamiętam, jak byłem w kinie, no to lat temu, już nie pomnę nawet, ile to było dawno temu, to było nas na sali kilkanaście osób, a do końca dotrwałem ja i może tam jeszcze ze trzy, cztery osoby. A naprawdę bardzo, bardzo fajny, mądry film. Poza tym chyba debiut filmowy Scarlett Johansson, która tam grała tą główną bohaterkę, taką dziewczynkę, która straciła nogę w zderzeniu z 18-kołowcem, jechała konno, konio chciało bronić, ale tylko częściowo mu się udało. Bardzo, bardzo piękny, wzruszający film i bardzo taki głęboki. Polecam, jeśli Państwo to gdzieś w internecie jeszcze jesteście w stanie w tej chwili znaleźć. I to by było na tyle właściwie dzisiaj. Dwie piosenki zostały, wykonawców, których, też o których niewiele mogę powiedzieć w tej chwili, bo

Oto też młodzież się pojawia, Cat Clyde, taka piosenka Dark Back, wracająca ciemność, i The Black Crowes, no coś mroczne się robi, ale i za oknami taka szarówka, High and Lonesome, to taki High and Lonesome, to Lonesome to takie typowo kantrowe jest, także o Lonesome jak śpiewał jeden z artystów country kiedyś. I do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, że już będziemy we dwóch, a za dwa tygodnie będzie niespodzianka przed dniem dziecka. Do usłyszenia Państwu.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy za audycję Country Club na antenie Radia Warszawa. Już za moment godzina 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk. Zapraszam już jutro o godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 13 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 11 stopni i towarzyszą nam chmury, ale według prognoz z nic z tych chmur dzisiaj nie spadnie, przynajmniej dzisiaj, ponieważ jutro przewidziane są opady, ale dopiero późniejszym popołudniem około godziny 17. Ta temperatura będzie się utrzymywać, w tym momencie odczuwalne to jest 11 stopni i tak jest w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Łomiankach czy w Raszynie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dwie minuty po godzinie 18. Ania Bobko, Radio Warszawa. Wieczór z muzyką uwielbienia. Witam się z Państwem i zapraszam na to nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie właśnie z muzyką uwielbienia. Michael W. Smith, Israel Houghton i Christy Knock So Great rozpocznie nam ten nasz niezwykły wieczór, ale będzie też po polsku, po angielsku. Będzie też dobre słowo papieża Leona XIV. Także zachęcam do pozostania razem z nami.

Podnoszę ręce, Friends of God i Basia Włodarska wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 11 minut po godzinie 18. Piękny utwór Dziś wywyższam Ciebie. Idealny właśnie na wieczór z muzyką uwielbienia, który teraz trwa. Jeśli ktoś z Państwa ma teraz troszkę czasu, dlaczego mówię teraz? Ponieważ wydarzenie, o którym teraz będę mówić, jest o godzinie 19 dzisiaj na Pradze, więc to taka zachęta dla tych Państwa, którzy może gdzieś w pobliżu właśnie Radia Warszawa się na przykład znajdują. Gala Wdzięczności na Pradze, artyści wspólnie dla dobra. 17 maja na warszawskiej Pradze odbędzie się Gala Wdzięczności. Wydarzenie inspirowane postacią i nauczaniem świętego Jana Pawła II. Organizatorzy chcą przypomnieć, że papież Polak łączył ludzi, dawał nadzieję i uczył wrażliwości na drugiego człowieka. Galę poprowadzi Paweł Kęska i Małgorzata Szarek, osoby znane z Radia Warszawa oczywiście. I gala będzie miała charakter międzypokoleniowy. Na scenie pojawią się m.in. Krystyna Prońko, Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska, Janusz Szrom i Joanna Konrad oraz Julia Szarek. Podczas wydarzenia będzie można też wesprzeć Fundację Dobrze, że jesteś, która pomaga osobom uzależnionym, rodzinom oraz dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Dobro naprawdę przemienia ludzi i świat wokół nas. Było mówione na antenie Radia Warszawa. Jest też właśnie materiał z spotkania organizatorów, którzy byli u nas na antenie. To na naszej stronie radiowarszawa.pl. Godzina 19, początek gali. Wydarzenie jest wolne. Patronat medialny nad koncertem sprawuje Radio Warszawa. Adres to tutaj ulica Floriańska. Zachęcamy, jeśli ktoś z Państwa jeszcze ma troszkę czasu, to można właśnie się na tą galę wdzięczności na Pradze dzisiaj za niecałe 50 minut wybrać.

0: Jeśli ktoś z Państwa wybiera się na tą drugą galę wdzięczności, dobrze, że jesteś, która już za niecałe 40 minut na Pradze, to podam dokładny adres. Jest to parafia rzymskokatolicka Bożego Ciała, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, Grochowska 365, godzina 19, więc mam nadzieję, że jeszcze Państwo zdążą dojechać. A już teraz na antenie Radia Warszawa dobre słowa Ojcu Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maryja Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej. Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Sobór Watykański II zechciał poświęcić ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Najświętszej Maryi Pannie. Doznaje ona czci jako najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła oraz jego typiczne wyobrażenie i najdoskonalszy wzór w wierze i miłości. Słowa te zachęcają nas do zrozumienia, w jaki sposób w Maryi, która pod działaniem Ducha Świętego przyjęła i zrodziła Syna Bożego, który przyszedł w ciele, można rozpoznać zarówno wzór, jak i najdoskonalszego członka oraz matkę całej wspólnoty eklezjalnej. Pozwalając się kształtować dziełu łaski, które w niej osiągnęło wypełnienie i przyjmując dar Najwyższego ze swoją wiarą oraz ze swą dziewiczą miłością, Maryja jest doskonałym wzorem tego, czym ma być cały Kościół. Stworzeniem Słowa Pańskiego i Matką Dzieci Bożych rodzących się dzięki posłusznemu poddaniu działania Ducha Świętego. Jako zaś wierząca, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa, ta, w której zostaje nam ukazany doskonały kształt bezwarunkowego otwarcia na misterium Boże we wspólnocie świętego ludu Bożego, Maryja jest najdoskonalszym członkiem wspólnoty kościelnej. Jako wreszcie ta, która rodzi dzieci w Synu, umiłowane, w odwiecznie umiłowanym, który przyszedł pośród nas, Maryja jest matką całego Kościoła. Do niej może on zwracać się z dziecięcą ufnością, w pewności, że zostanie wysłuchany, otoczony opieką i umiłowany.

kończąc dyżur w niedzielne popołudnie, a tak naprawdę wieczór, mam tą niezwykłą przyjemność, aby zaprosić Państwa do słuchania Poranka z Radiem Warszawa. Oczywiście warto nas słuchać cały czas, ale szczególnie zapraszam na jutrzejszy poranek, ponieważ jutro będziemy na przykład obchodzić rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. W związku z tym o godzinie 9:15 rozmowa z Marzeną Nykiel, dziennikarką, publicystką odnośnie właśnie Jana Pawła II, obrońcy małżeństwa i rodziny, dlaczego jego głos był głosem prorockim. To o godzinie 9:15, ale oczywiście poranek trwa od 7:00. No i o 7:15 rozmowa na temat, jak skutecznie uczyć języka angielskiego. The Magic of Reading, magia czytania. Jest to konferencja 20 maja 2026 roku. O tym więcej właśnie w rozmowie o 7:15. O 8:15 rozmowa z księdzem Rafałem Jałkowskim na temat drugiego diecezjalnego zjazdu parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych w naszej diecezji, który odbędzie się 30 maja. Już teraz szczególnie wszystkich uczestników rad parafialnych o tym informujemy i przypominamy, a więcej jutro w poranku właśnie o godzinie 8:15. Oprócz tego dużo, dużo więcej. Warto właśnie zaczynać dzień razem z Radiem Warszawa. Od razu humor jest lepszy. Wiem to z własnego doświadczenia jako słuchacz. 7:10, Weronika Ostrowska, Jarek Wydra gorąco zapraszają i zapraszam i ja do słuchania Radia Warszawa. Teraz również, bo trwamy z muzyką uwielbienia, Only You Deserve the Praise. Już teraz na 106.2 FM.

Karemon's Call, I exalt Thee, co znaczy dokładnie wywyższam Cię lub wysławiam Cię. Wywyższamy Cię, Boże, wysławiamy Cię, Boże, i dziękujemy Ci, że jesteś razem z nami. Zachęcam do tego, aby pozostać właśnie razem z Radiem Warszawa. Wieczór z muzyką uwielbienia cały czas trwa. Jedno i brachidacja już teraz.

Życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

0: Maverick City Music Rest on Us kończą godzinę 18 w Radiu Warszawa, pierwszą godzinę naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. O godzinie 19 oczywiście kontynuujemy, ale punkt 19, Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto zostać razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, godzina 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Wzorem są nasze mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Dziś rozpoczyna się tydzień troski o środowisko. Papież zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej. Troska o matki w stanie błogosławionym i dzieci nienarodzone, wspieranie rodzin i promowanie ducha braterstwa to priorytety nowo wybranego delegata stanowego rycerzy Kolumba, adwokata Michała Bartoszki. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, aktualności z Watykanu. Wstępując do nieba, Jezus pociąga nas do komunii z Ojcem, powiedział papież w rozważaniu przed południową modlitwą Królowo Nieba, nawiązując do uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego.
7: Znamy drogę tej wędrówki w górę. Odnajdujemy ją w Jezusie, w darze Jego życia, w Jego przykładach i Jego nauczaniu, a także widzimy ją nakreśloną w Maryi Pannie i w świętych, zarówno tych, których Kościół daje nam jako uniwersalny wzór, jak i tych, których papież Franciszek lubił nazywać świętymi z sąsiedztwa, z którymi przeżywamy nasze dni, w tatach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem szczerze starają się żyć zgodnie z Ewangelią.
6: Ojciec Święty zachęca do zaangażowania na rzecz ekologii integralnej, a dobrą okazją, która przypomina, jak to jest ważne, jest rozpoczynający się dzisiaj tydzień Laudato Si.
8: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
7: Od dziś do przyszłej niedzieli trwa tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka. W tym jubileuszowym roku świętego Franciszka z Asyżu przypominamy jego przesłanie pokoju z Bogiem, z braćmi i ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam członków ruchu Laudato Si oraz wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
8: La cura per la pace e cura per la vita.
5: Wiadomości ze świata.
6: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówił wybrany wczoraj delegat stanowy Michał Bartoszko.
9: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach w Borach Tucholskich, czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 9 stopni, więc odrobinę chłodniej. Ciśnienie jest to 1013 hektopaskali i spada. Wiatr 20 km na godzinę, stąd też jednak troszkę chłodniej czujemy tą naszą temperaturę. Ta temperatura będzie się utrzymywać nawet w nocy, dopiero około godziny 4, 9 stopni, 8 rano zaś 10, 11 i słońce będzie wychodzić za chmur. A ja postaram się Państwu tego słońca troszkę dostarczyć poprzez naszą muzykę uwielbienia, ponieważ trwa właśnie wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną godzinę chwalenia Pana i uwielbienia Go wspólnie. Andrzej Danielewicz, chwalę Ciebie Panie, no właśnie, rozpocznie tę godzinę 19. Ale będzie też Mercy Me, będzie też BMK Band i Agnieszka Furmańska i wiele, wiele więcej, więc warto zostać razem z nami. Wieczór z muzyką uwielbienia do godziny 20 na 106,2 FM. Zapraszam.

Radio Warszawa 106 i 2 FM. There's a ghost inside of me.

Wiej wietrze, wiej, BMK Band, Agnieszka Furmańska. Tak też można wielbić pana. Można go również wielbić podczas uwielbienia 24-godzinnego, które już w najbliższą sobotę. Zapraszamy na niezwykłe 24 godziny nieustannego uwielbienia, podczas których będziemy oddawać chwałę Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Uwielbienie 24H, którego słowem przewodnim jest oto ja, dokonuję rzeczy nowej, teraz się zaczyna, odbędzie się 23 maja w Kościele Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu przy ulicy Rechniewskiego 14. Rozpoczynamy mszą świętą w sobotę o godzinie 8. Następnie przez cały dzień prowadzone będą uwielbienia. Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia będzie uroczysta msza święta o godzinie 20, sprawowana w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, po której kontynuowana będzie modlitwa uwielbienia przez całą noc aż do rana. W modlitwie poprowadzą nas wyjątkowi liderzy uwielbienia. Anne-Marie, znana chociażby z anteny Radia Warszawa, czy też Mateo, który jeszcze dzisiaj w tej godzinie wybrzmi. Sylwia i Witek Wilk, Maja Sowińska, Michał Król, Szymon Czyżewski, Małgorzata Orzechowska, Jakub Bartkowiak, Natalia Witkowska oraz wspólnoty z Otwocka. W trakcie całego wydarzenia będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W konfesjonałach dostępni będą księża, którzy zapewnią możliwość spowiedzi przez 24 godziny. Będzie także możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej dla tych, którzy potrzebują szczególnej duchowej otuchy. Gorąco zapraszamy, jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Sobota, 23 maja, rozpoczyna się o godzinie 8 i trwa 24 godziny, więc wierzę, że każdy z nas znajdzie chociaż chwilę czasu, żeby właśnie na ulicę Rechniewskiego 14 do parafii Świętego Patryka w Warszawie na Gocławiu podjechać. A już teraz Third Day, Your Words na antenie Radia Warszawa.

Shout to the Lord wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 26 minut po godzinie 19, chociaż ten shout nie musi być taki głośny, może być właśnie taki spokojniejszy, taki delikatniejszy. Ważne, że z czystym sercem i czystą głową i intencjami dobrymi, tym, żeby właśnie wielbić Pana Boga w taki sposób albo w innym. Tutaj podczas Wieczoru z Muzyką Uwielbienia proponujemy Państwu dużo różnych możliwości wielbienia Pana Boga właśnie. I już teraz Kirk Franklin i Looking for You w naszym Wieczorze z Muzyką Uwielbienia na 106.2 FM. Let's go!

Nicole Nordman Slow Down idealnie wpasowuje się w wieczór z muzyką uwielbienia i w nazwę naszego niedzielnego pasma, czyli Zatrzymaj się razem z Radiem Warszawa, które było przed wieczorem z muzyką uwielbienia. A ja mam dla Państwa zaproszenie. Radio Warszawa to dźwięki, to modlitwa, oczywiście to prawda, ale dla nas to także może przede wszystkim spotkania z Wami, z Państwem, z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy odwiedzili wczoraj nasze studio, nasze radio w ramach Nocy Muzeów. Mamy nadzieję, że było to dla Państwa niesamowite wrażenie. Wiem, że nie wszystkim się udało, wiem, że miejsca rozeszły się bardzo szybko i teraz jest nowa okazja, żeby się z nami spotkać w trochę innej formie. Mianowicie już w najbliższy wtorek, 19 maja o godzinie 10 otwieramy dla Was nasz ogródek przy Floriańskiej 3 i w tym dniu będziemy gościć pszczelarza pana Tomasza Siembidę, pasjonata i właściciela pasieki 4 pory miodu. Pan Tomasz o pszczołach wie wszystko. Poczujecie ten samym miodowy klimat w samym sercu Pragi, zajrzycie do bezpiecznego, pokazowego ula i przekonacie się, jak smakuje natura w wielkim mieście i będziecie mogli jeszcze nas przy tym wszystkim odwiedzić. Więc dużo możliwości, dużo spotkań, niesamowite wydarzenie. Najbliższy wtorek, 19 maja, godzina 10, ogródek Radia Warszawa przy Floriańskiej 3. Spotkanie z panem Tomaszem Siembidą, czyli pasjonatem i właścicielem pasieki 4 pory miodu. Gorąco zapraszamy i czekamy na Was.

TGD i Emiliana Zaruk. Jego miłość, tylko Tobie należy się chwała. Jezu, piękny tekst. A ja mam taką informację o zapowiedziach święceń prezbiteratu 2026 w pierwszą sobotę miesiąca, 6 czerwca 2026 roku, 6.06.2026. Piękna data. Podczas mszy świętej o godzinie 10 w katedrze warszawsko-praskiej 9 diakonów naszego diecezjalnego seminarium duchownego przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Pamiętamy o naszych 9 przyszłych księżach w modlitwach. Trzymamy kciuki za to, aby ich kapłaństwo było piękne, owocne i szczere i udane. 6 czerwca 2026 rok poszerzy się nasza diecezja o 6 nowych kapłanów.

0: Abba Bada Music i Oto Ja, Poślij Mnie. Kończę godzinę 19 i tym samym wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. O godzinie 20 jak zawsze przystanek parafia, tym razem parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Wrzecionie. Już teraz gorąco zapraszam i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak to było?
3: Na górze róże.
2: Wciąż kwitną bzy.
3: Nie, na dole fiołki.
2: A może na dole niezapominajki?
3: To się nie rymuje.
2: Ale bzy pięknie pachną.
3: Ale się nie rymują z różami.
2: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
3: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
2: Przemyślę to.
3: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
3: Jednak potrafisz rymować.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 12 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 9 stopni, wiatr 18 km na godzinę. Tak będzie do końca dzisiejszego dnia i też w nocy. W nocy minimalna temperatura to 8 stopni. Jutro zaś słońce za chmurami i odrobinę cieplej, maksymalnie 20 stopni, ale również około godziny 15.30 do 17.30 przewidziany jest deszcz. Ale temperatura ciepła i mam nadzieję, że to słońce troszkę się przebije przez te chmury.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Przystanek Parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
8: Ponad rok temu usłyszałam o tej parafii od naszych radiosłuchaczy, którzy do mnie dzwonili i powiedzieli: Pani Ewoniu, dlaczego Pani jeszcze nie była na Wrzecionie? A ja mówię, myślami i sercem byłam nieraz. Później zaczęłam
9: tylko SMS-ować. Tylko do proboszcza się nie można dodzwonić.
8: Prawda, prawda. Już Ojciec Święty Leon mówi: Ewunia, o innych godzinach dzwoni. Na pewno ksiądz proboszcz oddzwoni. Następnie była taka dłuższa przerwa i na targach wydawców katolickich podchodzą do mnie wspaniałe słuchaczki Radia Warszawa i mówią: Panie Ewuniu, a Wrzeciono. Co tydzień słuchamy i czekamy, kiedy zaprosi Pani naszą parafię. I oto jest parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz dr Wojciech Janyga, proboszcz, szczęść Boże, księże proboszczu. I ksiądz proboszcz wybrał tutaj specjalnych przedstawicieli, młody kwiat polskiej inteligencji, tak?
9: Tak jest.
10: Nazywam się Gosia Polak i jest ze mną Mateusz.
9: Tak, Mateusz Kiczek.
8: Bardzo
9: tak.
8: Miło.
9: Nie słucham Radia Warszawa.
11: Tak, tak. A nie, nie, to jest naprawdę, on nawet jakieś konkursy u was wygrywał.
8: A to ty jesteś łowcem, łowcem nagród. Kochani, ale tak, a historia tej parafii zapamiętała mi związana z rokiem 1980, ale 83 to też nasz biskup Romaniuk, prawda? tutaj, można powiedzieć, był, pojawił się, podjął ważną decyzję.
11: Zgadza się. Parafia została utworzona i została przeniesiona z Lasku Bielańskiego. Wcześniej co roku mamy taką od paru lat mamy taką pielgrzymkę właśnie w rocznicę przeniesienia parafii na 8 września. Mamy taką pielgrzymkę właśnie od księdza Wojtka Dorostowicza tam z Lasku Bielańskiego do Nawrzeciono.
8: I cieszy się powodzeniem wśród parafian?
11: Pielgrzymka?
8: Tak.
11: No to znaczy, to jest taka tradycja, ile ona ma teraz 3 lata, od 40-lecia to robiliśmy, więc jest spory odzew, ale szczerze mówiąc liczę na więcej, to znaczy myślę, że to jest takie, ja mam jakoś taką wiarę w takie, że takie momenty właśnie pobożności ludowej, pielgrzymka z Matką Bożą, że to gromadzi ludzi i jest ich sporo, ale myślę, że to jest rozwojowe.
8: Mm-hmm. Księże proboszczu, a jakie były księdza początki powołania? Kto miał na to wpływ?
11: Tego dnia
8: ja wiem, że ksiądz proboszcz może powiedzieć Pan Jezus, ale może jednak kiedyś, że tak powiem, w sercu tliło takie pragnienie albo wołanie.
11: No jakoś już od dzieciństwa. Pamiętam taki moment, jak siedziałem na kolanach u swojego taty w kościele i takie radosne przyciąganie tam za ołtarz, że mnie tak tam ciągnęło. Potem jakoś tak pół żartem, pół serio, bo to w tej zabawie dziecięcej jest zawsze jednak jakieś takie ziarno powagi. Odprawiałem msze święte tak w domu. Babcia była krawcowa, była zachwycona.
8: Długie były homilie.
11: Właśnie homilii nie było. Nie było homilii, nie było tacy, ale poza tym wszystko było profesjonalnie, nawet na prawdziwych tekstach. To znaczy, że na przykład pierwsze 3 modlitwy eucharystyczne znam na pamięć, w zasadzie nie musiałbym szukać w mszale, ale potem to muszę powiedzieć, że zupełnie pod koniec podstawówki w liceum to mi jakoś zupełnie wyparowało. Też nie chciałem jakoś tak czasem dostawałem takie uwagi, a może coś tam, ale nie chciałem być z tym identyfikowany. Kończyłem liceum jak była połowa lat 90., więc wszelkie możliwości były otwarte.
8: To jeszcze była matura z matematyką, czy bez?
11: To był drugi rok chyba bez matmy.
8: Ja też jestem w tym błogosławionym roczniku.
11: Tak,
8: Dzięki, panie.
11: Ja byłem na matwizie, ale i tak byłem wdzięczny, że nie było matmy. No i poszedłem na prawo. Potem jeszcze parę lat pracowałem, ale to było takie, pod koniec studiów mi ta myśl wróciła, a to było związane z takim moim wyjazdem właśnie na stypendium za granicę. 2 razy byłem w Niemczech i doświadczenie tamtego kościoła w takim dużym kryzysie, z jakimś, mieszkałem w akademiku, tak też zobaczyłem jakby
8: takie skostniałe rzeczy, tak?
11: Znaczy skostniałe rzeczy w kościele i kompletny taki chaos.
8: Bezradność.
11: I w sercach też młodych ludzi, nie? Widziałem jakby, zobaczyłem taki świat trochę 20 lat później niż był u nas. To jakoś po pierwsze, to był taki czas, że ja wróciłem do regularnej modlitwy, ja się modliłem codziennie, ale to było takie, myślę, że jakieś tam, z tego co pamiętam, krótkie i takie szczątkowe, ale wtedy zacząłem na adorację Najświętszego Sakramentu chodzić. Akurat spotkałem 2 takich fantastycznych ludzi tam też z Warszawy, którzy, choć ja pochodzę z Poznania, więc to było takie ekumeniczne spotkanie, ale zaczęliśmy się razem modlić i dla każdego z nas to był taki, myślę, rok dużej przemiany. I wtedy mi gdzieś tam wróciły te myśli, to pytanie, pamiętam taką modlitwę, że jak mówiłem jakby do Pana Jezusa, no to nie może tak wyglądać, znaczy to trzeba coś z tym zrobić. I jakby taka odpowiedź, no masz rację, ale czy ty chcesz poświęcić temu swoje życie, nie? Ale ja się troszkę bujałem, bo tak nie wiedziałem jeszcze gdzie. Jakoś tak bycie księdzem diecezjalnym mnie nie pociągało. Ja byłem całe życie związany z karmelitami, ale jakoś tam też specjalnie nie czułem takiego głosu, żeby wstąpić. I tam na tym stypendium właśnie w Niemczech poznałem wspólnotę Emanuel, taką francuską wspólnotę, która mniej więcej 50 lat temu powstała.
8: Ewangelizowali nawet na ulicach swego czasu, pamiętam, jak studiowałam, tak, tutaj w Warszawie.
11: Tak. To może się nawet spotkaliśmy. Jak poznałem księży z tej wspólnoty, to stwierdziłem tak chcę żyć.
8: Pięknie, no to chwała Panu. Czyli dzisiaj z księdzem proboszczem nie będziemy rozmawiać na temat Trybunału Konstytucyjnego, czy byśmy mogli?
11: Nie, może nie.
8: Może nie, tak?
11: Nie, no jakby też nie śledzę wiadomości tak uważnie i jednak ja wiem, że jak ktoś powie, że jest prawnikiem, to wszyscy chcą mi przyradzić, ale jednak jestem 20 lat poza branżą, także to ciężko się tak update'ować w krótką chwilę.
8: Piękna historia tego powołania. Myślę, drodzy Państwo, że w następnej części audycji powiemy także o atutach tej parafii, o historii i o tym, w jaki sposób dziś ewangelizować.
12: Ale wcześniej, jeszcze na moment, porozmawiamy z Małgosią, która łączy się z nami. Ewangelizuje teraz w innym kraju, Małgosiu, ale my się skupimy na tej parafii.
8: Szczęść Boże, witam serdecznie, Małgosiu.
13: Szczęść Boże, witam. Zostaliśmy poproszeni jako młodzi z całej Europy, którzy się angażują w różne misje właśnie lokalnie. Na przykład ja w Warszawie, ale mamy też misję w Monachium, mamy wspólnotę na Słowacji, w Czechach. I raz na jakiś czas spotykamy się na różnego typu eventach i tym razem spotkaliśmy się w małej grupie około 15 młodych, żeby wspierać naszą wspólnotę, która jest malutka, właśnie w Londynie i razem z nimi wyjść na ulicę i zapraszać ludzi na Wieczór Miłosierdzia. Wieczór Miłosierdzia, czyli czas, który przygotowujemy razem całą tą wspólnotą i całą parafią, która jest w Richmond, czyli czas na adorację, na poznanie w ogóle, kim jest Jezus, bo jak u nas w Polsce większość ludzi jednak kojarzy Kościół i jest ochrzczonych, no to tutaj w Anglii czy w zachodniej Europie coraz mniej ludzi ma w ogóle świadomość tego, o co chodzi. I często dochodzi do takich bardzo głębokich rozmów. Właśnie zachęcamy ludzi, żeby weszli do Kościoła, żeby zobaczyli, żeby spotkali się z Jezusem, a z drugiej strony w ogóle uświadamiamy ich, kim On jest. I to ta misja jakby jest bardzo istotną częścią mojego powołania w ogóle do bycia w Kościele, ale też do bycia w tej wspólnocie Emanuel i widzę, że to, że na przykład teraz jestem tutaj i pomagam moim braciom i siostrom w Londynie, niesamowicie mnie napełnia. To nie jest jakieś męczące wyzwanie, tylko napełnia mnie to niesamowicie, żeby wrócić i we wtorek już dalej prowadzić spotkania latarni.
8: Ale tak w skrócie, dlaczego warto odwiedzić parafię na Wrzecionie?
13: Bo każdy jest tam mile widziany i nie jest to parafia, która skupia się tylko na jednej specyficznej grupie i mam wrażenie, że bez względu na to, jakie ma się talenty, jakie ma się marzenia, czego się potrzebuje, tak? No bo mamy też spotkania bardziej charyzmatyczne, ale też właśnie jest dużo adoracji. Są spotkania dla mam. Myślę, że tego jest naprawdę dużo i można być sobą. I to mi bardzo dużo daje. I nikt nie pyta o adres.
8: Jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie. Do usłyszenia już za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy, drodzy Państwo, w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jestem szczęśliwa, że odpowiedzieliśmy na Państwa prośby, propozycje, kiedy Wrzeciono. No to bardzo proszę, w tym tygodniu mamy finał z parafią na Wrzecionie. Przypomnę, że oprócz księdza proboszcza są z nami także Mateusz i Małgosia. No to może teraz niewiasta. Małgosia od jak dawna należy do tej parafii? Od urodzenia, czy to jest parafia terytorialna, czy parafia Twojego serca?
2: Mhm. No, mieszkam od urodzenia tutaj na osiedlu, więc do parafii również uczęszczam od zawsze w sumie.
1: I od zawsze byłaś zaangażowana w życie parafii?
2: Nie, od zawsze.
1: Nie?
2: Jak miałam 8 lat, to na pewno jeszcze tam nie działałam.
3: Jakoś nie, ale chodziłaś.
2: Chodziłam, ale czy byłam zaangażowana? Raczej mniej. Zaczęłam się bardziej udzielać pewnie jakoś pod koniec gimnazjum. Chodziłam jeszcze do gimnazjum, to jakoś na koniec, pewnie to były jakieś moje początki. No i zaczęłam się udzielać od takich malutkich, prostych rzeczy tak naprawdę, od jakiejś zwykłej pomocy gdzieś, w rzeczach, w których po prostu uczestniczyłam. Jeżeli należałam do jakiejś grupy lub przychodziłam w jakieś miejsca, na przykład na koniec rorat, jak się kończyły roraty, przychodziłam na śniadania, no to z czasem jakby zaczęło mi się to podobać, zaczęło mi się podobać środowisko, które tam było, które tam przychodziło. I zaczęłam jakoś z nimi, chciałam im jakoś pomóc w tym może. I na początku robiłam jakieś takie małe rzeczy, jakoś mało pomagałam, jakoś gdzieś tam zaczynałam jakąś taką swoją działalność. Tam zaczęłam na początku jakieś, nie wiem, przygotowywać jakieś śniadania właśnie i przychodziłam wcześniej jakieś 6 rano i pomagałam im w tym przygotowaniu. No i tak to, nie wiem, trwało przez 2-3 lata. To były na początku jakieś takie małe obowiązki, które tam miałam, które były pozytywną częścią. Bardzo mi się to podobało, lubiłam to. Więc zaczęłam to robić częściej, jakoś na większą skalę. Z czasem zaczęłam sama to organizować.
1: Czyli już tutaj więcej, prawda, odpowiedzialności, tak?
2: Tak, to jakaś odpowiedzialność zaczęła od właśnie takich organizacji śniadań roratnich, od działania w Caritasie. I później zaczęło się już jakby coraz częściej, byłam coraz starsza i coraz więcej mogłam, więcej chciałam, więcej widziałam możliwości do działania. I gdzieś przez wyznaczanie raczej celi to szło, że jeżeli czułam, że potrzeba coś zrobić lub jest gdzieś jakby potrzeba chęć gdzieś, no to trzeba to wdrażać. Trzeba było zawsze wyznaczyć sobie gdzieś ten cel. Jeżeli ja chciałam na takich śniadaniach po prostu zebrać jak największą liczbę osób, no to to był mój cel, to była jakaś gdzieś ta radość i miłość, którą chciałam gdzieś przekazać dalej do przodu, no i to wystarczało. Jakby wszyscy mogą działać wszędzie, jeśli tylko chcą, jeśli jest ta radość, jeśli jest ta miłość, więc organizacja różnych rzeczy przychodziła coraz łatwiej. Gdzie nie byłam, tam chciałam się udzielać po prostu z jakiejś chęci i no ludzie to chcą. Każda osoba, która zrobi coś dobrego, czuje się dobrze. Nie ma osoby, która po prostu zrobi coś dobrego i czuje się źle.
1: Powiedziała Małgosia.
3: To jest pewien mankament radia, bo trzeba by go się zobaczyć w akcji. Ja pamiętam, że jak parę tygodni przed Adwentem właśnie przyszła w tym roku, ale w zeszłym tak samo było, nie? Czy na pewno śniadania roratnie będą codziennie? Ona jest absolutnie gotowa to zrobić. I jakby w ogóle sam sposób zadawania pytania był tak entuzjastyczny, że nie można było powiedzieć nie ani w jakikolwiek sposób tego ograniczyć. Nie, ale naprawdę, to jest moja wielka radość też mieć takich ludzi wokół siebie, którzy naprawdę robią to z entuzjazmem.
1: Ludzi,
3: tak, tak, tak. No nie tylko, ale tak, wielu takich jest właśnie.
1: Pięknie. Czyli to może nawet był podział, prawda? Śniadanie dla bezglutenowców, śniadanie dla mięsożerców.
3: Czy aż tak było?
2: Nie aż tak. Byliśmy bardzo wspierani przez...
3: Ale gdyby ktoś poprosił,
1: to czuję, że tak, byłoby pieczywo bezglutenowe.
3: Nawet halal byłby.
1: Tak.
2: No, najważniejsze jest zauważyć jakieś różne potrzeby. Parafii jest takich multum, naprawdę. Gdzie wystąpi potrzeba, tam się rodzi po prostu zaangażowanie i inicjatywa od razu od ludzi. I tych ludzi, którzy chcą działać, jest bardzo dużo. I moim zdaniem w każdej parafii się znajdą tacy ludzie. To, że u nas po prostu się zbiera i jest to coraz bardziej motywowane, to przyspiesza robotę, tak naprawdę, bo działamy na wszystkich poziomach, tak naprawdę. Mamy wspólnoty dla młodzieży, dla różnej, różnorodnej młodzieży, tak naprawdę. I tej trudnej, i tej bardziej katolickiej, i dla studentów, i dla małych dzieciaków. I wszędzie gdzieś można się poudzielać. I gdzie można, gdzie się chce, to jakby jest ta okazja i można funkcjonować tam.
1: Czyli Małgosiu, ty możesz powiedzieć na antenie Radia Warszawa dzisiaj naszym słuchaczom, że ty udzielasz się na wielu płaszczyznach, tak?
2: Tak.
1: W wielu sektorach.
3: To powiedz może.
1: W wielu kategoriach.
3: Jakby
1: tak,
3: co,
1: Gosia, powiedz.
3: Co znasz tak bardzo?
2: No nie wiem, działam w różnych miejscach. Działam w Caritasie, działam co roku na siadaniach roradnich, działałam z studentami, byłam liderką i prowadziłam grupę dla studentów. Teraz działam
1: głównie z młodzieżą. Może przygotowania do bierzmowania też, czy nie?
2: To nie ja, to Mateusz.
1: A, to Mati zaraz powie, dobrze.
2: Ja działam na kursie Alfa, prowadzę kurs Alfa od 3 lat. No i chyba tyle.
1: To czasami nawet mam telefony albo wiadomości, żeby powiedzieć, że u was jest ten kurs Alfa, żeby powiedzieć o kolacji. Wy tak, że tak powiem, przez żołądek do serca też chcecie trafić?
3: A zdecydowanie.
4: A to,
1: jak to mówi moja przyjaciółka, pan jest dużo spraw załatwiał przy jedzeniu. Mówi, nie mów tak. Ona mówi, ale tak. Tak?
2: No, tak, na pewno tak. Wtedy jest największa szczerość. Żeby stworzyć wspólnotę, trzeba czuć, że to jest prawdziwe, więc trzeba się tam czuć dobrze. Jeżeli usiądę z kimś przy stole, to nie usiądę z obcą osobą, która jest mi bez różnicy, tak? Usiądę z kimś, kim chcę porozmawiać i chcę się czegoś o nim dowiedzieć, więc to jest taki pierwszy punkt. I
4: też taka otwartość, nie? Tak. I no oprócz tego, jak, nie wiem, jest wieczór i studenci są po całym dniu zajęć, no to zdecydowanie jest inaczej się modlić i słuchać konferencji, jak już coś zjemy, niż jak będziemy tak o pustym żołądku się modlić.
2: Jak się przyjmuje gości, to też zazwyczaj coś się proponuje do jedzenia, tak, więc, tak. Więc my też proponujemy.
1: Znaczy w Polsce to jeszcze jest, ale słyszałam, że jak Polacy wracają, wiecie, z tak zwanego zachodu, to nie. Tam jest zaskoczenie.
3: Okay. Tak, też jest mniejszy taki zwyczaj, no zależy gdzie, ale mniejszy zwyczaj zapraszania do siebie do domu, prawda?
1: Tak,
3: to
1: też.
3: Bardziej do restauracji gdzieś tak. Tam, a takie przyjmowanie u siebie to jest takie bardzo polskie.
1: Tak. To prawda. No bo dzielimy się, prawda? W jakiś sposób swoim sercem, swoją prywatnością, w jakiś sposób jakimś obszarem intymnym. Małgosiu, to powiedz jeszcze naszym radiosłuchaczom, dlaczego warto odwiedzić waszą parafię.
2: Wow.
1: Co jest jej największym atutem?
2: Otwartość na ludzi. I każdy znajdzie gdzieś swoje miejsce. Jakby każdy znajdzie miejsce, w którym będzie się czuł dobrze. Niech przyjdzie i sprawdzi tam, nie wiem, przyjdzie 3 razy i na pewno jakby się tam zadomowi. Będzie
1: A
2: dobrze.
1: Masz taką swoją ulubioną muszę świętą, niedzielną?
2: Ja chodzę na 20. Jest taka przeznaczona głównie dla studentów. Jestem akurat w tym wieku, więc odpowiadam.
1: I kościół pęka w szwach, czy widać, że mniej jest tych ludzi młodych?
2: Raczej do 12 jest bardziej wypełniony. Na 20 jest to jednak już późna msza. Są zapełnione ławki, ale raczej na 12 będzie więcej osób, z tego co myślę. Na 10 jest msza dla dzieciaków, to tam też rodziny przychodzą. Na koniec mają konferencję jeszcze po mszy.
1: A kogo dziś chcesz pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
2: Ojejku. Nie wiem. No, moją rodzinę, przyjaciół. Tak.
1: A może jakieś dobre słowo do słuchaczy Radia Warszawa, do parafian, albo do tych, którzy zastanawiają się, czy zaangażować się w życie parafii na wrzecionie?
2: Warto działać, warto pytać, warto robić, bo z tego jest głównie owoc dla was. Głównie owoc dla osób, które robią to, co dla nich jest ten największy owoc. A to, że jakby wychodzi korzyść dla kogoś też, no to, to tak przypadkiem tylko.
1: A powiedzcie, czy u was są dzienniczki dla tych bierzmaków, czy bez dzienniczków? Jak to u was się odbywa, przygotowanie do bierzmowania? Macie podpisy? To Mateusz też jest z nami. Czy tak trafię od urodzenia na terenie tej parafii, czy nie?
4: Nie, nie, ja w ogóle jestem z Dolnego Śląska, więc...
3: A! To jest w ogóle, wrzeciano, to jest tygiel.
1: Tak mówicie,
3: wzięliśmy Gosię, bo Gosia jest po prostu stamtąd i w ogóle zakorzeniona, ale jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie gdzieś tam przyjechali. Nawet proboszcz jest przybyszem z zewnątrz, ale bardzo wielu ludzi, którzy gdzieś tam jako studenci, młodzi pracujący przyjechali z innych rejonów Polski.
4: Tak, więc no właśnie do Warszawy przyjechałem na studia, ale też w zasadzie parafia na Wrzecianie nie jest moją parafią zamieszkania.
3: Jesteśmy imigrantami, Mateusz.
1: Czyli to jest parafia, ja mówię, serca, tak?
4: Parafia
1: kardiologiczna,
4: serca,
1: tak. Nieterytorialna.
4: Nieterytorialna, sąsiednia.
3: No prawie, kiedyś była terytorialna, czy nie?
4: Nigdy. No i co, i tak właśnie na pierwszym roku studiów trafiłem, ksiądz Mikołaj mnie zaciągnął na spotkanie latarni, czyli duszpasterstwo właśnie studentów. No i tak się zaczęła przygoda z tą parafią.
1: Ale ty jesteś takiej rodziny wierzącej, praktykującej, czy dopiero tutaj coś się zaświeciło w tej latarni?
4: Nie w latarni może, ale w duszpasterstwie młodzieży, jak się przygotowywałem do bierzmowania właśnie w Wałbrzychu, to gdzieś tam myślę, że Pan Bóg dotknął mnie swoją łaską. I też dlatego, że właśnie to był jakiś taki ważny dla mnie moment, to też jednym z tych moich zaangażowań jest właśnie chociażby właśnie bierzmowanie, tak, tutaj w parafii na Wrzecionie. Chociaż to też takie nie było oczywiste, bo na początku Pamiętam, że ksiądz Wojtek jeszcze wtedy przygotowywał bierzmowanych.
1: Niedawno miał imieniny, przepraszam, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję bardzo. A tak, świętowaliśmy wczoraj.
1: Dopiero?
4: No, wczoraj był piknik taki cały.
3: No tak,
1: a, to przepraszam.
3: My mamy wielu
1: solenizantów,
3: bo jeszcze jest dwóch księży Marków. Tak wczoraj było
1: no tak.
3: Zbiorowe. No.
4: I właśnie tak było, że ksiądz Wojtek jeszcze prowadził wtedy bierzmowanie, jeszcze jak nie był proboszczem też. I właśnie na początku jakoś tak niekoniecznie widziałem, że to jest misja dla mnie, a później jakoś, jak już drugi rok mniej więcej w tej formule to przygotowanie do bierzmowania trwało, to wtedy jakoś ksiądz Wojtek mnie zaprosił, no i tak zostałem już teraz, nie wiem, czwarty albo piąty rok tam działam, więc...
1: Ilu młodych ludzi liczy ta wspólnota?
4: To zależy, nie? Bo tak jakby... Każdego roku jest trochę inna liczba.
1: Aha, że raz przychodzi
4: tak?
1: 20 osób, a innym razem więcej?
4: Przygotowanie trwa 2 lata i właśnie doszliśmy do takiej konkluzji też ostatnio, że to w ogóle jest mega, że to przygotowanie trwa 2 lata, a nie rok, jak w niektórych parafiach niestety jest. Bo jednak na drugim roku bierzmowani są no, zupełnie inni, tak? W sensie my ten gdzieś też kontakt łapiemy, jak oni są już też w liceum, a nie w podstawówce, to też jest jakby zupełnie inaczej. No teraz na pierwszym roku bierzmowania to jest całkiem sporo ich, bo 70, 80 nawet, więc działamy tam całą grupą animatorów, jest nas 12 na pierwszym roczniku, na tym drugim roczniku też 8.
1: Więc... A jest jakieś popularne święto albo popularna święta wybierana?
4: Nie wiem.
1: No. Prowadzicie jakieś takie badania, statystyki?
2: Nie słyszę, że święta Rita jednak jest tak gdzieś wybierana.
4: Na pewno są najbardziej popularni święci, są najczęściej wybierani, to na pewno. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania odnośnie bierzmowniczków, znaczy czy tam tych indeksów.
1: Jak ładnie, czule.
4: No właśnie, my nazywamy je bierzmowniczkami, tak? Ale to jakby to też nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Żeby jakby nie zrobić z tego takiej po prostu zbieraniny podpisów, nie? Bo to, to nie to jest najważniejsze, tak? Najważniejsze jest to, żeby po prostu oni spotkali po prostu miłość Pana Boga. I czasami można się naprawdę bardzo zaskoczyć, bo przez 1,5 roku się nic nie dzieje, a nagle od tak i naprawdę człowiek się zmienia. Więc
1: cierpliwością i miłością. Drodzy Państwo, o ewangelizacji w tej parafii będziemy jeszcze mówić. Jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz dr Wojciech Janyga jest z nami, proboszcz, ale jest także Małgosia i jest Mateusz. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Drodzy Państwo, jesteśmy dziś na Wrzecionie i szczerze mówiąc, jak mówię Wrzeciono, to mi się tak albo kojarzy ze Śpiącą Królewną, albo z tym, jak w okolicach moich czasów akademickich, pamiętam, rodzice mówili, uważaj tylko tam tramwajem w kierunku Wrzeciona, to może nie, bo tam niebezpiecznie, a ja jestem z Pragi północ. I byłam zaskoczona, że jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie też może być, że tak powiem, atrakcyjnie inaczej, tak? Ksiądz dr Wojciech Janyga jest z nami i uwaga, proboszcz od 2022 roku, mam taką tutaj ściągawkę, duszpasterz latarni dla studentów i Jonasza dla młodych dorosłych.
2: Teraz już latarni nie, to się u nas dynamicznie zmienia. Tak, teraz ja mam Jonasza, to jest 25-35.
1: A opiekun matek czwartkowych, prawda?
2: Tak.
1: A czwartkowych to znaczy, że matek ministrantów, czy tych matek, które urodziły w czwartek?
2: Ciekawe. Nie, po prostu spotykają się we czwartek.
1: Aha, akcji katolickiej Żywego Różańca. No i, drodzy Państwa, mężczyzna, a ja o tym nie powiedziałam. Ojciec duchowny dekanatu Bileńskiego. Członek wspólnoty Emanuel, o której ksiądz proboszcz tak pięknie widziałam z tęsknotą, opowiadał, prawda?
2: No tak, tak. To jest takie miejsce, które rzeczywiście stało się moim miejscem w kościele. Tak?
1: No to pięknie, tak? I z tymi matkami co tam robicie w czwartek? Bo już wiemy, że to nie chodzi o matki.
2: To jest w gruncie rzeczy wspólnota, która cudownie ogarnia się sama. Tak ja najbardziej lubię.
1: No tak jak kobiety.
2: Tak. Nie, no bo to jest prosta formuła taka, że mamy się spotykają, żeby się modlić na różańcu za swoje
1: za dzieci.
2: Swoich mężów też. A ksiądz przychodzi na koniec pobłogosławić i chwilę porozmawiać, także, także to jest...
3: Tak, ale matki się udzielają wiele funkcji, tak?
2: Tak, bardzo, działa bardzo.
3: Żywo.
2: Tak, tak, nie, one są naprawdę, na nie
3: bardzo
2: można...
3: Bardzo niezbędne.
2: Bardzo, bardzo.
1: Ale tutaj wspólnota Emanuel jeszcze też tutaj działa?
2: Tak, to jest tak, że my jesteśmy księżmi ze wspólnoty Emanuel, ale dla diecezji jesteśmy księżmi diecezjalnymi.
1: Aha.
2: Także ta
1: parafia...
2: Czyli
1: tak każdy chce troszeczkę dla siebie, tak?
2: Nie, ta parafia jest absolutnie diecezjalna, tylko ja myślę, że to jest takie... Bardzo dobra formuła współpracy, dlatego że wspólnota bardzo chętnie jakoś się zaangażuje w jakieś akcje misyjne, w jakieś tam grupy, projekty. A z drugiej strony, no myślę, że parafia też bardzo korzysta, dlatego że mamy też konkretne wsparcie braci i sióstr, na przykład jeżeli chodzi o rekolekcje dla małżeństw, jeżeli chodzi o jakoś takie tworzenie grup. No dla mnie na przykład, jak sobie myślę o takich priorytetach parafialnych, to mam wrażenie, no, że no, każdy myśli tam poczynając od tego, kim jest. Dla mnie zawsze było ważne w Kościele i to jest to, co było też ważne we wspólnocie, żeby po pierwsze dać priorytet, postawić priorytet taki duszpasterski na młodych. To nie znaczy, że tylko dla nich rzeczy, ale jakby żeby we wszystkim, co myślimy, we wszystkim, o czym myślimy, znajdować też miejsce dla młodych ludzi, ale też żeby bardzo rozwijać współpracę ze świeckimi. Emanuel to jest wspólnota wszystkich stanów życia. My nie mieszkamy razem, ale jesteśmy wszyscy w jednej wspólnocie bez wydzielania takich różnych form prawnych. I na przykład dla mnie było naprawdę takim doświadczeniem wielkiej owocności Kościoła, że cokolwiek nie robimy, ja byłem wcześniej tam duszpasterzem nastolatków, studentów, teraz tych młodych dorosłych, ale że we wszystkim, co robimy, staramy się budować takie ekipy misyjne, gdzie są wszystkie stany życia. I o ile to możliwe oczywiście, czyli jest małżeństwo, młodzi ludzie, jeśli się da jakaś siostra albo brat konsekrowany i ksiądz. Tak? Ja mam takie doświadczenie, że to naprawdę daje wielki owoc. Staramy się też w parafii robić tak, i to często z pomocą właśnie wspólnoty, że te ekipy misyjne często są mieszane. Są na przykład dwie, trzy osoby ze wspólnoty. Czasem ci ze wspólnoty są jednocześnie parafianami, a czasem nie. Ale ja mam wrażenie, że to nie jest nic takiego, bym powiedział, typowo emanuelowego. To znaczy robienie takiej formy duszpasterstwa jest, mam wrażenie, naturalne. To znaczy ludzie bardzo chętnie w to wchodzą.
1: Po prostu.
2: Tak, po prostu jest...
1: Działacie, żyjecie w kościele.
2: Tak.
1: We wspólnocie.
2: Tak, jest
1: coś
2: ekipa,
1: takiego.
2: Jest ekipa wszystkich stanów życia. I no, dla księdza to jest, to powoduje, że możemy możemy też rozwijać duszpasterstwo, bo ksiądz nie musi być za wszystko odpowiedzialny. Często jest w ekipie i nie jest głównym odpowiedzialnym, jest duszpasterzem. Ja też mam wrażenie, że księża się czasami tego boją, że tak żyjemy takimi trochę obawami pochodzącymi, nie wiem, z Zachodu, zwłaszcza może z Niemiec, że teraz, nie wiem, świeccy będą o wszystkim decydować, ksiądz to będzie jakoś tam marginalizowany, no różnego rodzaju tego, takie obawy są, ale no moje doświadczenie przynajmniej w Polsce zupełnie tego nie potwierdza. To znaczy bardzo często jest tak,
1: u nas jest inna mentalność.
2: Tak,
1: to możemy powiedzieć na głos, dzięki Bogu.
2: Że młodzi naprawdę czy inni biorą pełną odpowiedzialność organizacyjną, a w tych sprawach duszpasterskich no jest też po prostu wielki szacunek dla jakiegoś zdania księdza, a z drugiej strony no to też trzeba, my musimy w sobie kształtować taką zdolność naprawdę do słuchania, dlatego że często takie ich zdanie, czego potrzeba tej grupie, gdzie to, co by było gdzieś tam za dużo czy coś, to jest bardzo cenne.
1: No zasłuchałam się. A ta wspólnota nie pochodzi z Francji?
2: Tak.
1: Aha, czyli jednak coś w tej głowie, coś tam
2: z boku. Nawet na Pragę północ doszły.
1: Ale teraz bezpiecznie jest?
2: Nie, ale w ogóle to jest świetna historia, bo ja byłem wcześniej w parafii na Dickensa i jak mnie przenosili, to pamiętam, podeszła do mnie taka pani, która była prokuratorem.
1: Też polecają tę parafię, prosili, żeby zaprosić.
2: I mówi, to świetna parafia też jest. I powiedziała, no nie chcę księdza straszyć, ale to Wrzeciono to ma strasznie złą sławę. Ja panu księdzu powiem, że jak tak mieliśmy taką naradę prokuratorów, to ktoś przy to mnie powiedział, nie budujmy już tych więzień wokół Warszawy, po prostu ogrodźmy to Wrzeciono. Nie? I muszę powiedzieć, ja się nasłuchałem różnych takich historii, ale no moje doświadczenie kompletnie tego nie potwierdza.
1: Czyli czasy
2: naprawdę
1: się zmieniły.
2: Uważam, że bardzo bezpieczne, cudowne miejsce. No ludzie są wspaniali.
1: Znaczy, a ilu wiernych liczy ta parafia?
2: Około 20 tysięcy.
1: To jest jak na Warszawę, to jest dużo czy mało?
2: No to jest tak średnio dużo. Znaczy to jest średnia parafia, to nie jest jakaś taka bardzo duża, ale z tych średnich to już taka większa średnia.
1: I zazwyczaj to są osoby, które tu się urodziły, wychowały, takich przyjezdnych tutaj, jak macie rodzynki.
2: No mam wrażenie, że to jest tygiel, to jest w ogóle ciekawe grono, bo
1: wszyscy są.
2: Z księży duża część jest spoza Warszawy. Gosia na przykład jest z urodzenia z Wrzeciona i po prostu kocha to osiedle i zna wszystkich. Ale to jest trochę taki tygiel, dlatego że to jest przy metrze, jest wielu ludzi teraz, bo tam jest, można powiedzieć, ci rdzenni mieszkańcy to byli związani często z Hutą Warszawa, choć nie zawsze. Ale potem cała taka, powiedzmy, od 20 lat, myślę, bardzo dużo takiej ludności z zewnątrz, nowe bloki powstały, trochę większe mieszkania, więc rodziny z małymi dziećmi. Bardzo wielu studentów wynajmuje, też oczywiście dużo imigrantów, ale to jest w sąsiedztwie Lasku Bierańskiego, UKSW.
1: No właśnie, bo tam bliziutka jest chyba, prawda?
4: Jeszcze AWF też niedaleko.
3: Tak. Bardzo dobry dojazd.
1: No właśnie, tak patrzę, macie sporo tych wspólnot, kochani, pochwalcie się, ile wy macie tych wspólnot. Krąg biblijny, misja świętej Teresy, o pięknie, rycerze Jana Pawła II, tak? O kursie Alfa mówiliśmy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, sporo tych nadzwyczajnych szafarzy u was?
2: Jest trzech, nie ma za dużo i muszę powiedzieć, że tak cały czas myślę nad jakimś takim lepszym pomysłem na tę służbę, żeby też odwiedzać chorych. Natomiast jeżeli chodzi o duszpasterstwo, to jeszcze może jedno słowo, dlatego że tak widzimy, że kurs Alfa jest, te kolacje są bardzo fajnym takim modelem. Mateusz wspomniał o bierzmowanych i ja na przykład mam takie wspomnienie, że zaczynałem tych bierzmowanych. Mieliśmy już wtedy młodych animatorów, ale to tak, no jakoś tam szło, ale ja nie byłem tym zachwycony. I potem można powiedzieć, po doświadczeniu Alfy, trochę też a propos tego, co Gosia mówiła o tym jedzeniu, zrobiliśmy tak, żeby jakoś tak właśnie jeszcze ocieplić atmosferę, tak zrobić to bardziej, nie wiem, życzliwie, po ludzku, że jakby w wielu grupach staramy się robić tak, że najpierw jest jakiś tam posiłek, prawda, jakaś taka integracja, a dopiero potem jest jakieś mięsko, jakieś treści i też taka przestrzeń do dzielenia się. Więc ten model alfowy trochę, taki sposób przyjęcia człowieka, że to staramy się robić może nie we wszystkich, ale w wielu tych grupach.
1: Pięknie. Ucieszyłam się i tak spojrzałam, mówię, o, robię też o tym audycję. Grupy wsparcia działają, tak?
2: Tak.
1: Tak, mhm. Czyli to jest takie poradnictwo, czy bardziej wsparcie? Przychodzą ci ludzie, którzy chcą zostać uwolnieni, prawda, z uzależnienia.
2: No tak, tak? To jest obecność naprawdę bardzo, jest bardzo regularne tak? spotkania we czwartki wieczorem.
1: Aha, tutaj matki, tutaj to wsparcie, tutaj ksiądz proboszcz jest i tu widzę, że tu jest też odpowiedzialny.
2: A pochwalcie się. W wszystko dzieje się w czwartek.
1: W czwartki się wszystko dzieje u was, tak?
4: Bo teraz
1: tak,
4: jest też jeszcze ta też grupa po alfie.
2: Tak, tak, teraz jest grupa taka po alfowa głębia.
1: O, no to. Chcę powiedzieć ryzykanci, ale nie, nie, nie. Nie o to chodzi, zupełnie nie. A pochwalcie się, macie relikwie?
2: Mamy.
1: No to... Kto tam u was
2: błogosławionego
1: gości?
2: Błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego.
1: To tam jeszcze jest. Święty Jan Paweł II.
2: Ja mam prywatne, ale chyba nie ma ich w kościele.
1: Aha, a błogosławiona rodzina Ulmów? Dobrze wiedzieć. Dowiedzieliśmy się.
2: Nie, nie, ale ja mam takie, no to jest kawałek sutanny, to nie są... Tak, to nie jest relikwia pierwszego stopnia. Kogo jeszcze mamy? No więc chyba oprócz tych dwóch, jak wrócę do domu, to mi się pewnie przypomni, ale... Może,
1: moglibyśmy zrobić konkurs teraz, tak? Jak się nazywają? Albo jacy są święci. Księże proboszczu, co chce dziś ksiądz proboszcz powiedzieć naszym słuchaczom, ale także parafianom na antenie Radia Warszawa? Planem w 2026 roku, co zrobić, żeby dziś nieść Ewangelię drugiemu człowiekowi? Czy czekać, aż ten człowiek zatęskni, czy trzeba wychodzić do tego drugiego człowieka?
2: No ja bym jednak powiedział, że zasadnicza to jest modlitwa. To znaczy ja się trochę boję takiego duszpasterstwa, w którym na pierwszym miejscu jest myślenie o atrakcyjności, aktywnościach i tak dalej, bo też widzę, trochę mam może do tego skłonność, ale też widzę, jakie to jest żerające czasem i bezpłodne, bez głębszego życia duchowego. To znaczy no gdzieś zarówno w ekipie księży, jak i w tych ekipach duszpasterskich bardzo staramy się o to, żeby te osoby, które są w tych ekipach, żeby się po prostu regularnie modliły. Znaczy, że w momencie, kiedy sakramenty, zwłaszcza liturgia mszy świętej jest w centrum, adoracja Najświętszego Sakramentu, no to jest takie naprawdę wentyl bezpieczeństwa, to jest takie zakorzenienie. No i to jest, myślę, jakieś tam źródło, z którego potem wytryska dużo, dużo gdzieś tam inicjatyw i radości. W tym roku na przełomie września i października planujemy misje parafialne, które chcemy też przygotować jako parafia. Nie tak, że ktoś z zewnątrz przyjedzie, po prostu wygłosi konferencję, ale gdzieś tam razem pracujemy nad tym, jak całą parafią wyjść na misję i czego nasza parafia potrzebuje.
1: O, to po misjach was zaproszę. Już tyle razy zapraszałam.
2: Znowu będzie trzeba rok
1: odczekać. Mam taką sugestię, tutaj pisał do mnie ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, że warto się zgłosić i wziąć udział w konkursie Aktywna Parafia. Kochani, zgłoście się.
2: Jak się Gosia tym zajmie, to pewnie...
3: Zgłosimy się.
2: Tak. Mamy to.
1: Kochani, to kogo dziś pozdrowimy na antenie Radia Warszawa? Mateusz.
4: Kogo pozdrowimy? Mhm. No, na pewno wszystkich mieszkańców Wrzeciona. I wszystkich...
1: Nie myślałam, tylko, że też Dolnego Śląska.
4: To też. Mhm. Ale nie tylko mieszkańców Wrzeciona, ale wszystkich tych, którzy czują się naszymi parafianami.
2: Tak jest. Parafian mieszkańców i przyjaciół. Gośka.
3: No już pozdrawiam.
2: To prawda.
1: No dobrze, to pozdrawiamy i zapraszamy teraz
2: Państwa
1: na Wrzeciono.
2: Bardzo pozdrawiam wszystkich parafian, bo to jest cudowne miejsce. Naprawdę zapraszamy.
1: Pozdrawiamy serdecznie, a byli z nami dzisiaj ksiądz dr Wojciech Janyga, proboszcz, ale nie tylko, bo ojciec duchowny dekanatu bieleńskiego, członek wspólnoty Emmanuel, a także Małgosia i Mateusz. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Przystanek Parafia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jak można opowiadać historię Kościoła w sposób ciekawy, będziemy rozmawiać z Jackiem Dziedziną, redaktorem naczelnym magazynu Historia Kościoła. W najbliższym kalejdoskopie historycznym Marcin Pąk. Zapraszam już jutro o godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.
4: Radio Warszawa, godzina 20:55.
5: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Na Jasnej Górze miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów medycznych z całej Polski spotkali się na apelu jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu. Rozważanie poprowadził przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, ksiądz biskup Romuald Kamiński.
6: Oddajemy Tobie całą służbę zdrowia, której przedstawiciele modlą się u Twych stóp. Wypraszaj im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość. Cudowna lekarko w chorobach, bądź ich mistrzynią w codziennym trudzie trwania przy pacjentach. Daj im serca ofiarne, rozpal bezwarunkową miłością, uwolnij od lęków i obaw.
5: Biskup modlitwą objął także chorych i cierpiących, którzy korzystają z pracy medyków.
6: Tobie, która jesteś uzdrowieniem chorych, powierzamy wszystkich cierpiących w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych. Bądź dla nich prawdziwą gwiazdą oświetlającą drogę, którą człowiek idzie w samotności.
5: Pielgrzymi przeszli również drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. Mszę świętą celebrował wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny. 16 maja Sanktuarium Świętego Andrzeja Bobolina Rakowieckiej w Warszawie przeżywało uroczystości odpustowe ku czci swojego patrona. Mszę świętej z tej okazji przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Modlił się za ojczyznę o wzajemne zrozumienie w narodzie.
7: I oby właśnie taką łaskę nam wybłagał, byśmy umieli się ze sobą porozumieć. Porozumieć się to znaczy, że ja zrobię wszystko, żeby zrozumieć Ciebie, mając taką samą nadzieję z Twojej strony, że również Ty zrobisz wszystko, by zrozumieć.
5: Msza święta była sprawowana także w intencji dziękczynnej za 100 lat prowincji wielkopolsko-mazowieckich jezuitów. Z tej okazji do warszawskiego sanktuarium przyjechał generał zakonu, ojciec Arturo Sosa, który wygłosił homilię.
8: 100 lat temu, dzięki licznym powołaniom, wzrostowi liczby jezuitów i dzieł, które realizowali w Polsce, powstały dwie prowincje Towarzystwa Jezusowego istniejące do dziś. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka z siedzibą w Warszawie oraz prowincja Małopolska, dziś nazywana prowincją Polski Południowej z siedzibą w Krakowie.
5: Patron naszej ojczyzny, święty Andrzej Bobola, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Zginął śmiercią męczeńską z rąk kozaków w Janowie Poleskim.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Wracamy do ważnego konkursu. Po raz szósty docenią zaangażowanie tej konkretnej wspólnoty. Trwa kolejna edycja konkursu Aktywna Parafia, który jest organizowany przez Katolicką Agencję Informacyjną. Chcemy pokazać, że w parafiach dzieje się bardzo dużo, mówi ojciec Stanisław Taziemski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.
9: Gdzie parafie odgrywają istotną rolę w budowaniu więzi społecznych, w trosce o słabszych, gdzie wspólnie uprawia się sport, gdzie ludzie wspólnie się modlą, mają mnóstwo różnych inicjatyw, które zmieniają także inicjatyw ekologicznych w trosce o środowisko.
5: Przypominam, że zgłoszenia trwają do 24 maja. Zachęcam do tego wszystkie parafie.

A już za chwilę połączymy się z Jasną Górą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski, a o 21.30 jak zawsze zapraszam na naszą wspólną modlitwę różańcem świętym.

0: Maryjo, stajemy dzisiaj u Twoich stóp w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Kieruje ono nasze oczy ku Chrystusowi, który wstępuje do nieba, ale równocześnie pozostaje pośród swojego ludu. W przyszłym roku, 2026, 16 kwietnia, będziemy przeżywać setną rocznicę urodzin papieża Benedykta XVI. Z woli Ojca Świętego Leona XIV został powołany Międzynarodowy Komitet Przygotowania tych obchodów. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by prosić Cię o to, byś wypraszała nam światło i dary Ducha Świętego na ten szczególny czas pogłębiania naszej wiary i uczenia się Jego nauczania. Benedykt XVI przypominał, że tajemnicy wniebowstąpienia nie wolno rozumieć jedynie w sposób zewnętrzny, jakby Jezus oddalił się od świata i pozostawił człowieka samego. Wniebowstąpienie jest bowiem objawieniem nowej obecności Chrystusa, obecności jeszcze głębszej, bardziej powszechnej i bardziej wewnętrznej. Mówił, że Jezus nie odszedł do jakiegoś odległego miejsca we wszechświecie. Dzięki temu, że jest u Ojca, jest blisko każdego z nas. Jakże ważne są te słowa dla człowieka współczesnego, który tak często doświadcza samotności, niepewności i lęku. Chrystus nie opuścił świata. On żyje, jest obecny w swoim Kościele, w Eucharystii, w Słowie Bożym, w modlitwie i w sercu każdego człowieka, który Go szuka. W chwilach cierpienia, zagubienia czy duchowej pustki chrześcijanin nie powinien mówić: Bóg mnie opuścił, lecz raczej wołać z wiarą za świętym Pawłem: Panie, otwórz oczy mojego serca, abym rozpoznał Twoją obecność. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że człowieczeństwo znalazło miejsce w samym wnętrzu Boga. To niezwykła prawda naszej wiary. Jezus nie wszedł do chwały Ojca sam. On zabrał ze sobą nasze człowieczeństwo. Oznacza to, że każdy człowiek jest powołany do życia wiecznego, do komunii z Bogiem, do chwały, która przekracza wszystko, co ziemskie. Świat próbuje dzisiaj przekonać człowieka, że jego życie kończy się na doczesności, że sens należy odnaleźć wyłącznie w sukcesie, przyjemności czy posiadaniu. Tymczasem wniebowstąpienie przypomina nam, że zostaliśmy stworzeni do czegoś większego, do nieba, które jest pełnią miłości Boga. Chrześcijanin nie może żyć wyłącznie tym, co przemijające. Nie oznacza to ucieczki od świata, ale życie z sercem skierowanym ku Bogu. Benedykt XVI często podkreślał, że niebo nie jest miejscem ponad gwiazdami, lecz wspólnotą życia z Bogiem. Niebo zaczyna się już tutaj, gdy człowiek żyje w łasce, modlitwie i miłości. Każda Eucharystia jest dotknięciem nieba. Każda szczera modlitwa otwiera serce na obecność Chrystusa. Każdy akt miłości przybliża nas do życia wiecznego. Wniebowstąpienie jest także wezwaniem do nadziei. Wielu ludzi żyje dziś w lęku przed przyszłością, przed śmiercią, cierpieniem czy kryzysem świata. Chrystus jednak otworzył drogę, której nikt nie może już zamknąć. Benedykt XVI mawiał: tam, gdzie jest Chrystus, tam jest przyszłość człowieka. Nasza przyszłość nie jest więc ciemnością ani pustką. Naszą przyszłością jest spotkanie z Bogiem. Człowiek wierzący może przechodzić przez doświadczenia życia spokojem serca, ponieważ wie, że Chrystus zwyciężył śmierć i przygotował miejsce dla swoich uczniów. Niepostąpienie nie jest zachętą do bierności. Uczniowie po odejściu Jezusa zostali posłani do świata. Także my jesteśmy wezwani, aby świadczyć o Chrystusie swoim życiem. Świat potrzebuje ludzi nadziei, pokoju i wiary. Potrzebuje chrześcijan, którzy nie zatrzymują wzroku jedynie na ziemi, ale żyją perspektywą wieczności. Maryjo, wiemy, że ten rok poświęcony przygotowaniom do setnej rocznicy urodzin papieża Benedykta jest właśnie takim posłaniem do świata. Benedykt XVI przypominał, że chrześcijanin nigdy nie jest człowiekiem bez przyszłości. Dlatego nie wolno nam poddawać się rozpaczy, nawet jeśli świat wydaje się pogrążony w chaosie. Chrystus pozostaje Panem historii. On prowadzi Kościół i każdego człowieka ku Ojcu. Uroczystość wniebowstąpienia jest zaproszeniem, abyśmy podnieśli nasze serca ku Bogu. Chrystus nie odszedł daleko, On jest blisko. Maryjo, ucz nas otwierania się na Jego obecność i żyć nadzieją nieba, byśmy nie przywiązywali serca do tego, co przemija. Wspieraj nas, byśmy szukali Boga w codzienności, w modlitwie, w Eucharystii i w miłości bliźniego. Niech słowa Benedykta XVI pozostaną w naszych sercach. Jezus odszedł, a jednak właśnie dlatego jest obecny wśród nas w nowy sposób.
1: Módlmy się słowami papieża Benedykta XVI za Kościół. Święta Maryjo, Matko Kościoła, Ty, która w godzinie krzyża, w godzinie najciemniejszej nocy świata stałaś się Matką Wierzących, Matką Kościoła. Święta Matko Pana, w dawnych czasach przodkowie nasi, umieszczając tutaj Twój wizerunek, chcieli Cię wciąż na nowo spotykać na drogach swego codziennego życia i uczyć się od Ciebie, jak słusznie postępować w ludzkim życiu. Uczyć się od Ciebie, jak można znaleźć Boga i dzięki temu żyć w zgodzie między sobą. Dali Ci koronę i berło, które symbolizowały panowanie nad krajem, ponieważ wiedzieli, że w ten sposób władza i panowanie będą w odpowiednich rękach, w rękach Matki. Tuż przed pożegnaniem ze swymi uczniami Twój Syn powiedział im: kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Naucz nas, wielkich i małych, panujących i służących, w ten sposób wypełniać swoje powinności. Naucz nas stawać się cierpliwymi i pokornymi, a zarazem wolnymi i odważnymi. Trzymasz na ręku Jezusa, Dzieciątko, które błogosławi. W ten sposób, niosąc na ręku Tego, który błogosławi, sama stałaś się błogosławieństwem. Błogosław nam, błogosław Ojczyźnie naszej i całemu Kościołowi. Ukaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Dziękujemy księdzu Mariuszowi Kucińskiemu, dyrektorowi Centrum Studiów kardynała Józefa Ratzingera, za dzisiejsze rozważania apelowe. W godzinie apelu jasnogórskiego w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej gościmy grupę kapłanów z dekanatu Łódź-Bałuty. Są wśród nas pielgrzymi z miejscowości Konie Młoty, z diecezji sandomierskiej, a także pielgrzymi, którzy podejmą dziś trud nocnego czuwania, również z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Zaklików, a także pielgrzymi z miejscowości Mszana, z diecezji toruńskiej oraz z parafii Ducha Świętego i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z Gdyni, którzy wspólnie razem podejmą trud nocnego czuwania. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą wieczorną modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy z Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy całą naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkie osoby chore i cierpiące. Dziś na Jasnej Górze miała miejsce ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Modlimy się za tych wszystkich, którzy pochylają się nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Prosimy dla nich o dar miłości, dar ujrzenia w drugim człowieku cierpiącego Chrystusa. Tobie, Mario, powierzamy parafię Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza w miejscowości Sarnów w diecezji sosnowieckiej, w której przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Bóg błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
8: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża,
8: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo,

0: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
5: Przypomnijmy, że ksiądz kardynał Józef Ratzinger był tutaj w maju 2002 roku, kiedy wyświęcił księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego w Radomiu na biskupa, swojego współpracownika, ale jednocześnie 25. rocznicę swoich święceń biskupich. A później był w maju 2006 roku, już jako Benedykt XVI, nawiedzając to miejsce i kierując się do Krakowa na spotkanie z młodzieżą. Przypominał nam, że stając i zatrzymując się na tym miejscu, wchodzimy do Szkoły Maryi, która niezawodnie prowadzi nas ku Chrystusowi i każe nam patrzeć na Chrystusa, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala. Dzisiaj to życzenie kieruję również do dzieci pierwszokomunijnych, żeby nigdy nie zagubiły swojego spojrzenia, tak jak dzisiaj, przyjmując Chrystusa do swojego serca, a żeby były zawsze wpatrzone w Niego, który nas prowadzi do domu Ojca.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangelii na dzień jutrzejszy z komentarzem księdza Grzegorza Walkiewicza. A już teraz zapraszam Państwa do naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym o godzinie 21.30. Jak zawsze dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
1: Bywa tak, że największe deklaracje wiary często kończą się największym rozproszeniem. Uczniowie mówią: teraz wierzymy, a Jezus niemal natychmiast odpowiada: przyjdzie godzina, kiedy się rozproszycie. On zna ich dużo lepiej, lepiej niż oni sami siebie. I to jest takie bardzo nasze doświadczenie. Mamy momenty, kiedy jesteśmy pewni: dam radę, nie zawiodę, teraz już wszystko będzie inaczej. A potem przychodzi próba i wszystko się sypie. I właśnie wtedy padają słowa odwagi: ja zwyciężyłem świat. Nie wy zwyciężyliście, ale ja zwyciężyłem. Czyli twoja nadzieja nie opiera się na twojej stabilności, tylko na jego wierności. Twoja siła nie polega na tym, że się nie rozproszysz, nie rozpadniesz, ale na tym, że zawsze masz do kogo wrócić, kiedy zagubisz się w drodze.

0: I wybiła już godzina 21:30 i oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. A modlimy się dzisiaj, przypominam, dwa numery telefonu 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej Boże, błogosławieństwo i prowadzenie i dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Bedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego, prowadzenie Boże w posłudze kapłańskiej dla księdza Romana w dniu urodzin. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o łaski Boże dla Karoliny i Gabrysi, o przemianę serca dla Mateusza, o dar zdrowia i dar Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana, o dar nieba dla świętej pamięci Edwarda i świętej pamięci Mirosława, o dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Oli, Kingi, Zuzanny, Igi, Janiny, Agaty, Maksia, Jakuba, Karolci, Mai, Łucji, Zosi i Jana, o powodzenie w życiu zawodowym Anny, za rodzinę Martyny, Pana Sławka. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Józefa, Antoniny, Henryka, Emmy, Juliana, Kazimiery, Doroty, Macieja, Irminy, Michała i Stasia. O łaskę Ducha Świętego dla lekarzy Ewy, Adama, Karola i Kingi. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. I już teraz modli się z nami Pani Danuta. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Pomódlmy się zatem wspólnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziś mamy niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, modlimy się więc tajemnicami chwalebnymi. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Cóż za wspaniałe doświadczenie spotkania z dobrą nowiną objawioną przez dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Bóg posyła swoich aniołów do przestraszonych i bezradnych niewiast, stojących wobec pustego grobu, aby zaniosły tę wieść do apostołów, których serca wcale nie będą skore do wierzenia. A ile razy ja mogłem stanąć przy pustym grobie Chrystusa, przy Jego grobie w Jerozolimie i co roku w swojej parafii? Co to zmieniło w moim życiu? Czy doświadczenie pustego grobu umocniło moją wiarę i uczyniło mnie bardziej świętym człowiekiem? Panie, dodaj nam wiary. Proszę, Pani Danuto.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Danuto. Spokojnej nocy.
1: Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica druga. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Świadkowie wniebowstąpienia Jezusa powracają do Jerozolimy z radością, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Wracając z dzisiejszej liturgii do swojego domu i codziennych obowiązków, mam być wypełniony tym samym apostolskim entuzjazmem. aby Bóg mógł się posłużyć moim świadectwem żywej wiary i posłać mnie do wszystkich, którzy tę wiarę zgubili bądź w niej osłabli. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Dzień dobry, Mirka.
0: Szczęść Boże, Pani Mirko, proszę zaczynać.
2: Daj Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Mirko.
2: Spokojnie. Dziękuję bardzo.

0: Spokojnej nocy.
1: Z Panem
0: Bóg
1: Bogiem.
0: Zapłać.
1: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Nadszedł wreszcie dzień pięćdziesięcnicy. Zesłanie Ducha Świętego dało początek działalności Kościoła. Apostołowie dotychczas zlęknieni i zamknięci, otrzymawszy moc Bożego Ducha, wychodzą i zaczynają nauczać w imię Jezusa Chrystusa. W mocy Ducha Świętego dają świadectwo i czynią cuda. Stają się wreszcie posłuszni misyjnemu posłannictwu otrzymanemu od Chrystusa. A jak jest z nami? Otrzymaliśmy tego samego Ducha Świętego w sakramencie chrztu i bierzmowania. Czy jesteśmy wierni misji i powołaniu, do których Pan nas zaprosił? I już teraz modli się z nami Pani Agnieszka. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Proszę
2: Ojcze
1: zacząć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Agnieszko. Spokojnej nocy.
2: Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Niepokalana Bogorodzica, zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą, została wzięta do nieba. Oto nagroda za wierność. Fiat, wypowiedzianemu przez Maryję w chwili zwiastowania, za zgodę na cały plan odkupienia i zbawienia ludzkości, w którym miłosierny Bóg włączył Maryję. W chwili zwiastowania, za zgodę na cały plan odkupienia i zbawienia ludzkości, w którym miłosierny Bóg włączył Maryję. A jaka jest z moją wiernością, jak jest z moją wiernością łasce powołania do świętości? Wniebowzięcie Matki Chrystusa

0: z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
1: No jeszcze raz, Mirka, mogę mu mówić.
0: To proszę, Pani Mirko.
1: Dobrze, już.
0: Druga zdrowaśka.
1: Dobrze. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. To jeszcze raz Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Mirko.
1: Dziękuję.
0: Spokojnej nocy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Oto apokaliptyczna wizja Maryi ukoronowanej blaskiem niebiańskiej chwały. Maryja jest królową nieba i ziemi, jest królową Polski, królową rodzin, królową apostołów, królową ludzkich serc, jest moją królową. A zatem jestem królewskim dzieckiem, skoro w testamencie z krzyża otrzymałem Maryję za matkę i stałem się jej synem. Maryjo, moja matko i królowo, broń mnie przed wszelkimi atakami złego ducha, przed moją grzesznością i zniechęceniem, abym pod Twoją przemożną opieką postępował zawsze drogą świętości ku królestwu Twojego Syna. I już teraz modli się z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
0: Proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obroną.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Wieczne Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Jadwigo. Spokojnej nocy.
0: Bóg zapłać spokojnej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. I tym sposobem kończymy też nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu za obecność, za wspólną modlitwę i za cały wieczór. Ania Bobko, kłaniam się serdecznie. Zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa, bo po godzinie 22, jak zawsze, granie ciekawe, niesłychanie. A już teraz What a Friends We Have in Jesus. Dziękuję i dobranoc.

0: Naszą dzisiejszą audycję otwiera cover jednej z najsłynniejszych piosenek zespołu U2. Witamy Państwa serdecznie. Ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Ziembiński.
0: A to za sprawą zespołu We Are Messengers, którzy to nagrali z moją Brennan piosenkę Where the Streets Have No Name zespołu U2. To było to w czasie jakiejś. Próbowałem odnaleźć Retort The Irish Sessions, ale nie wiem, co to za sesja irlandzka.
1: No na razie singiel chyba tylko, tak? Więc może się coś więcej tam pokaże, też jakichś coverów i tak dalej.
0: Ale ciekawa interpretacja, no po irlandzku, no, zresztą skądinąd, przecież to Irlandczycy.
1: Celtycka niż rockowa. Więc trochę znanych nazwisk nasze dzisiejsze audycji się pojawi. YouTube, no, wspomniane oczywiście. Moja Brennan, zespół Iona przed laty, jego wokalistka. Natomiast ja natrafiłem na informację taką, że do świata muzyki chrześcijańskiej dołączył twórca hitów z zupełnie innego rejonu. Daddy Yankee. W życiu bym się nie spodziewał, że będę prezentował go w naszej audycji. To między innymi współautor głośnego hitu sprzed lat Despacito. I generalnie w takim kręgu muzycznym się obracał, muzyki takie latynoskie, reggaeton. Natomiast od lat już mówił o swoim nawróceniu. I w roku 2025 wydał płytę zatytułowaną Lamento en Baile. Lament w taniec, albo może to odniesienie do, na pewno odniesienie do tłów psalmu, zamieniłeś w taniec mój żałosny lament. Może też przetłumaczę tytuł płyty Smutek w radość. Psalm 27, zatytułowany tutaj w tej konwencji Tralabare. No, ale muzyka jest mniej więcej ta sama, co zawsze w jego wykonaniu. Daddy Yankee, Tralabare, płyty Lamento en Baile.

0: No, nie wiedziałem, że za Despacito stoi niejaki Daddy Yankee.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee.
0: To w takim razie jakby tutaj bardzo blisko byli tej przemiany pojawiający się bardzo często w relacjach z pielgrzymki do na Jasną Górę z Warszawy. Pielgrzymi, którzy przerobili Despacito na taką pobożną pielgrzymkową piosenkę.
1: No ale już chyba...
0: Coś wyczuli.
1: Nikt o tym już chyba nie pamięta. A to, co prezentuje Daddy Yankee, da się to chyba hymn Mistrzostw Świata. Niech mnie ktoś poprawi, jak się mylę. Też piłce nożnej tam z tym hymnem ma coś wspólnego. Ale na razie jeszcze jeden jego utwór w nieco spokojniejszej, choć nie tak bardzo spokojnej konwencji. Utwór o zasadach i wartościach. Principios Valores.

0: No, ciekawostka, ciekawostka, bardzo sympatyczna i oryginalna.
1: I płyta naprawdę daje się słuchać, moim zdaniem. Dodam jeszcze, jakby ktoś nie wiedział, że pochodzi na Dianki z Puerto Rico. Tak myślę. Taką informację znalazłem, jak, o ile się nie mylę.
0: Naszą audycję rozpoczął zespół We Are Messengers, który to wydaje nową płytę. Ta piosenka na początku audycji to była tak spoza tej głównego nurtu działalności zespołu We Are Messengers, bo to zespół CCM. I płyta będzie nosi tytuł Hallway Home, a dwóch czy trzech piosenek z tej płyty można już posłuchać i ja przyniosłem tutaj jedną właśnie z nich. Wiara, nadzieja, miłość. We Are Messengers.

No tutaj w swoim najczęstszym brzmieniu zespół Jan Messenger się pojawił. Refleksyjnie teraz będzie za sprawą artysty, który nazywa się Ray Cox. Imię Ray tylko z dwóch liter R-Y, gdyby ktoś szukał. Muzyk, ale też wcześniej filmowiec z Nashville, który podobno ma na koncie sporo teledysków, których był reżyserem, ale zwrócił się też w stronę muzyki i przekazu, w którym dzieli się swoją wiarą. Utwór, który za chwilę usłyszymy, nawiązuje do psalmu 41, jak jeleń pragnie wody ze strumieni i tak dalej. A zawiera ten utwór płyta The Great Home Sickness, niedawno wydana. I w tym, że utworze Rajowi towarzyszy zespół Young Oceans. Zatem posłuchajmy.

0: Zapomniałem dać się powiedzieć, że utwór nosi tytuł po prostu The Deer, czyli jeleń. A zespół Young Oceans, to może warto też powiedzieć, ostatnio wydał nową płytę, całkowicie instrumentalną, opatrzoną na platformach streamingowych taką etykietką Ambient. Myślę, że może coś z tej płyty też się w naszej edycji pojawi.
1: Zespół The Red Clay Strays nie należy do nurtu muzyki chrześcijańskiej, jako takiego nie identyfikuje się, aczkolwiek w twórczości zespołu są bardzo konkretne i wyraźne świadectwa wiary i ten temat wiary w Pana Boga jest bardzo mocno obecny i kilka piosenek z płyt zespołu już prezentowałem. Ukaże się wkrótce nowa płyta zespołu Grateful i z tej płyty piosenka People Hating. Piosenka, która powstała jako reakcja swego rodzaju na tragiczne wydarzenia z września ubiegłego roku, zamachu na konserwatywnego aktywistę Charlie'ego Kirka. Piosenka, która, jak już można po tytule się co nieco domyśleć, mówi o tym, jak wiele jest nienawiści i potrzeba miłości, żeby tę nienawiść pokonać. The Red Clay Strays.

0: No nie mogę się doczekać całej płyty, ale to chyba jeszcze trochę czasu upłynie.
1: Teraz chyba debiutująca w naszej audycji, posługująca się pseudonimem Trula, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, liderka uwielbienia z Karoliny Północnej, pochodząca, obecnie mieszkająca w Nashville, no bo gdzieżby indziej. Jej twórczość to unikalna mieszanka jazzu, soulu, gospel. No, często właśnie bardzo miła naszym usom, akustyczna atmosfera jest w jej piosenkach. Niedawno wydała, wcześniej już wydała kilka płyt, a ostatnie wydawnictwo to singiel zatytułowany History Repeats. Historia się powtarza. Od Adama i Ewy tam opowiada, jak się powtarza historia ludzkich odstępstw i miłosierdzia i łaski Bożej. Trula, myślę, że nie ostatni raz w naszej audycji.

0: Paul Zak wydał płytę zatytułowaną Hymn część druga. Artysta, którego można spotkać w takich składach jak Porter's Gate.
1: Mission House chyba też.
0: Tak, i w tamten strona tam, któraś nie pamiętam już, Page.
1: 116?
0: Jakoś tak. Ale nagrywa oczywiście też solowe płyty i zaprasza tych, z którymi współpracuje. Hymny, które jak Państwo usłyszą po tym pierwszym, Praise to the Lord, okazuje się, że są uniwersalnymi, bo u nas ten hymn w kościele się śpiewa. A źródło tutaj właśnie w kościele zachodnim. Tutaj Polowi towarzyszą Sarah Miller i Taniela Nieda. Praise to the Lord.

0: Wiemy już, co to za hymny.
1: Tak jest. Przypomnę, organiście sobie zaśpiewał w niedzielę teraz chyba.
0: Głoś imię Pana. Tego drugiego to tak nie znam, bo zaraz posłuchamy tego właśnie drugiego hymnu. A tutaj towarzyszy Paulo Wizakowi Elis Weiss i również Loana Wallace. Chyba obie panie tutaj już pojawiałeś. No, Liz Weiss na pewno, a Loana wydaje mi się, że też, choć pewności nie mam. The Spirit is Moving. Paul Zak.

0: innym już zupełnie duchu zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Mówiłem na początku, że trochę znanych nazwisk, odniesień się pojawi dzisiaj. I też pierwszy raz w naszej audycji, nie wiem czy kiedyś wróci, pojawi się Angelique Kidjo.
1: Nie pierwszy raz, już była kilka razy.
0: Tak?
1: Tak. I ty prezentowałeś.
0: Za twoją sprawą.
1: Nie, ty też coś już prezentowałeś. Tak.
0: Możliwe. W każdym razie
1: pewne
0: nie mam pewności to do tego, na ile jest ona tobą wierzącą, ale utwór Jeruzalema, śpiewany tu w języku Zulu, to taka modlitwa o tym, że Jerozolima, czyli Kościół w pewnym sensie jest naszym domem. Płyta Hope, oryginalnie słowo nadzieja opatrzone w tytule jeszcze dwoma wykrzyknikami.
1: Dlaczego nie trzeba?
0: No, trzeba krzyknąć mogę Hope, mówiąc ten tytuł. Płyta Hope zawiera sporo utworów, no i przy niektórych z nich pojawiają się jako współpracujący artyści ze świata muzyki gospel. Z Afryki Soweto Gospel Choir, czy ze Stanów Zjednoczonych PJ Morton.
1: Ale Angelique Kidjo występowała przed jakimś koncercie takim watykańskim, papieskim, tym podobnym chyba.
0: No
1: w
0: właśnie.
1: Roku, ostatnio jesienią.
0: Tak. I nie wiem, czy tej piosenki nie śpiewała ostatnio w Notre Dame, ale to trzeba było sprawdzić. Niemniej to piękny utwór przed laty przez kogo innego napisany, wydany w takiej rytmicznej, tanecznej nawet wersji. Tutaj nieco bardziej refleksyjnie Angelique Kidjo. Piękna piosenka i z nią Państwa zostawiamy.
1: Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
4: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
1: Bywa tak, że największe deklaracje wiary często kończą się największym rozproszeniem. Uczniowie mówią: teraz wierzymy, a Jezus niemal natychmiast odpowiada: przyjdzie godzina, kiedy się rozproszycie. On zna ich dużo lepiej, lepiej niż oni sami siebie. I to jest takie bardzo nasze doświadczenie. Mamy momenty, kiedy jesteśmy pewni: dam radę, nie zawiodę, teraz już wszystko będzie inaczej. A potem przychodzi próba i wszystko się sypie. I właśnie wtedy padają słowa odwagi: ja zwyciężyłem świat. Nie wy zwyciężyliście, ale ja zwyciężyłem. Czyli twoja nadzieja nie opiera się na twojej stabilności, tylko na Jego wierności. Twoja siła nie polega na tym, że się nie rozproszysz, nie rozpadniesz, ale na tym, że zawsze masz do kogo wrócić, kiedy zagubisz się w drodze.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: No i co, nie wstydzisz się?
3: Odkładam telefon. Czego mam się wstydzić?
2: No nareszcie.
3: Wszystko pod kontrolą. Tego bym się nie wstydził akurat.
2: No i jak tam z tą pracą domową?
3: Tu bym się teraz wstydził, jak o to pytasz. O telefon się nie wstydziłem, o pracę domową się będę wstydził.
2: Nie przyłożyłeś się.
3: Wiesz co, czy się nie przyłożyłem? Skupiałem się trochę na takim, co ja w wieku dzieci się wstydziłem.
2: Czego się wstydziłeś?
3: I analizując sytuację z ostatnich dni, w których bierzemy udział rodzinnie i obserwując ich z boku.
2: Swoich synów.
3: Tak. Czy mogę dostrzec, że być może się wstydzą czegoś. I tu chodzi o sferę, może nie, że cielesności, ale takiego, nie wiem, odbioru publicznego.
2: Co inni mnie widzą.
3: Tak. I tak myślałem odnośnie dwóch głównych obszarów. Jeden to jest szkoła, a drugie to myślałem sobie trochę o mszy świętej. I jeżeli chodzi o szkołę, to o ileż łatwiej jest, jak na przykład lubię jakiś przedmiot, jak dla mnie matematyka była jednym z takich ulubionych przedmiotów, dość łatwo mi było odrabiać prace domowe, podchodzić do jakichś kartkówek. Mówię o szkole podstawowej i o technikum, bo już szkoła wyższa, pewne rzeczy, które w codziennym życiu się mało przydają, to już taka wiedza, uznałem, że nie jest mi aż na tyle potrzebna. I teraz myśląc sobie o osobie w wieku takim szkolnym, to kiedy miałem łatwy przedmiot i było jakieś pytanie do publiczności, czyli do uczniów,
2: do
3: typu kto chce odpowiedzieć, to czy ja bym sam podniósł rękę, czy zostałbym wywołany? Nie czułem żadnego wstydu, żeby wstać i odpowiedzieć.
2: Byłeś pewny swojej wiedzy.
3: Właśnie. Ale na przedmiocie takim, nie wiem, bardzo ścisłym, na przykład na chemii czy na fizyce, gdzie trzeba było rozłożyć może pierwiastki i w momencie, kiedy nie byłem, tak jak powiedziałeś, pewny, no to już niekoniecznie taki żwawy szedłem do tej tablicy rozwiązywać to zadanie. I teraz tak, albo je rozwiązałem dobrze, bo potrafiłem, przypomniałem sobie, wydedukowałem, bądź nauczyciel trochę podpowiadał i było w porządku, albo był jakiś komentarz i już ta pewność siebie przy tablicy malała, wstyd rósł. I teraz myśląc sobie o dzieciach, zauważam, że z tych przedmiotów, które lubią i które chodzą i same opowiadają, to praktycznie myślę, że w szkole też nie mają z tym trudności, takiej albo wstydu nawet, jeżeli coś jest do zrobienia. Ale są przedmioty, które przychodzą im z trudnością i w domu mają podobne trudności, to i w szkole są podobne. No i czy nieprzygotowanie, czy słabsza ocena, to się wszystko ze sobą jakoś wiąże.
2: I ten wstyd gdzieś tam się przewija przez to. Rzuca swój cień.
3: I to jest właśnie takie, no bo jak to zrobić, żeby dziecko przepytać, ale nie na łonie całej klasy, bo jak na gronie całej klasy się przepyta, no to zaraz ktoś wytknie, skomentuje, chrząknie, czy na przerwie coś zaraz podejdzie, powie. Żeby tego uniknąć, no prawie, że nie ma możliwości. Trochę to też uczy takiego zachowania, no jesteś w grupie, raz umiesz, raz nie. Jakoś trzeba sobie radzić w tych sytuacjach, wybrnąć z tych sytuacji, więc trochę liczę, że nauczyciele dostrzegają i potrafią kierować tak, żeby dziecko przy tablicy nie zostało tak wdeptywane w ziemię, tylko jednak podnoszone trochę na skrzydłach, nawet jeżeli zaczyna się wstydzić więcej. A drugie miejsce to jest kwestia mszy świętej. U nas chłopcy służą, niektórzy więcej, niektórzy mniej i bywało tak, że już widziałem, że takie jest, że może nie chcą czy coś i czasem wystarczyła taka rozmowa. A pamiętacie, jak na jednej mszy ksiądz proboszcz powiedział, modląc się za papieża Franciszka, a potem się poprawił Leona? Więc nawet proboszcz mógł przy ołtarzu się pomylić, kto jest aktualnym papieżem. A co dopiero wy, ministranci, którzy pełnicie ważną rolę podczas mszy, ale jesteśmy takimi osobami, które pomagają, a nie proboszczem, który zna wszystko. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że można popełnić błąd, albo zostanie taka współpraca nawiązana, to jest łatwiej. Trudniej chyba, jeżeli znowu tu się spojrzeniem nawet ten błąd będzie zauważony i to zaraz dziecko jest takie już od razu zrażone do takiej współpracy i wstydzi się tego, no bo, nie wiem, jest kościół ludzi, każdy patrzy na mnie. Ja nawet jako dorosły, jeżeli idę służyć, czasem się zastanawiam, która czynność, w którym momencie ruszyć w stronę księdza, a z drugiej strony no, większość osób, które siedzi w kościele, chyba i tak nie dostrzega takich małych różnic, więc no, trzeba tych, nie wiem, czy to nazwać dobrze, wystąpień publicznych w klasie, w kościele, w każdej sferze, x razy przetestować, przebyć, nauczyć się, znaleźć sposób radzenia z tym swoim wstydem, no ale ta chyba ćwiczenie jest jedną z tych metod.
2: Tak. W omawianiu 9 przykazania dobrnęliśmy do takiego pojęcia wstydliwości w rozdziale, który mówi o walce o czystość. Na straży tej czystości stoi, pojawia się, ilekroć czystość jest zagrożona, pojawia się wstyd. Uczucie, które informuje, ostrzega, które chroni godność, intymność i głębię człowieka. Bo to, co jest w nas, wewnątrz, w głębi, to jest nasza intymność. I strażnikiem naszej intymności jest właśnie wstyd. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że wstyd pojawia się, strzegąc po pierwsze intymności ciała. Ciało jest czymś intymnym. Ciało ma swoją intymność. I to jest rejon pierwszy, najbardziej zewnętrzny, najbardziej widoczny. Ale są też jeszcze dwa rejony strzeżone przez wstyd. I drugi rejon to intymność psychiczna. Mówiłam o tym już tydzień temu, a teraz jeszcze to uszczegółowię. Ta intymność psychiczna to świat moich marzeń, moich wyobrażeń, moich wspomnień, moich myśli, ale też świat moich sukcesów i porażek, moich upadków, mojej wewnętrznej walki z tym upadkiem, aby powstać. Świat moich grzechów. I to jest obszar, który ksiądz Krzysztof Grzywocz wiąże z godnością, tożsamością i taką dumą osobistą. To jest wszystko moje, osobiste, wyłącznie moje. To jest coś, to o czym powiedziałam, moje myśli, moje przekonania, moje wyobrażenia i tak dalej, moje plany i wszystko to, co dzieje się w mojej głowie, jest wyłącznie moje. Nikt tego nie widzi. Nikt nie ma do tego dostępu poza mną. I teraz ujawnienie tego, co myślę, ujawnienie tego, czego doświadczyłam dawno temu, czego doświadczam teraz, co wyobrażam sobie, że mogę doświadczyć za jakiś czas, w przyszłości, to wszystko dzieje się we mnie, jakby nikt nie ma do tego dostępu poza mną. Pana Boga na razie nie przywołujemy. I to jest ten świat, który jest mój wyłącznie osobisty, bardzo mi bliski, bardzo dla mnie ważny, więc delikatny, narażony na bardzo łatwe zranienie i w związku z tym po prostu chronimy to wszystko, nie ujawniając tego na zewnątrz każdemu i wszystko. Nie mówimy o tym właśnie, bo często pojawia się wstyd, który nas przed tym powstrzymuje. I dlatego wstyd i jego obecność w człowieku jest taki ważny dla oswojenia, dla zaakceptowania, dla, powiedziałabym nawet, zaprzyjaźnienia się z tym moim wstydem. Zaprzyjaźnienia się w tym sensie, że kiedy on się pojawia, to mnie informuje, żebym była ostrożna. Informuje mnie, że istnieje możliwość, że za chwilę to, co tak bliskie mnie, to, co tu we mnie tak, się odbywa, może być przez kogoś ocenione, osądzone, wyśmiane, wyszydzone, rozpowszechnione i tak dalej. Więc ta sfera psychiki, ta sfera wnętrza człowieka, tego, co w mojej głowie, tego wszystkiego, co w sferze intelektualnej i emocjonalnej się odbywa we mnie, to wszystko jest bardzo delikatne, intymne, moje własne, moje osobiste. I teraz zadaniem rodziców jest uczyć, gdzie jest granica, uczyć zadawania sobie pytania, ile ja mogę ujawnić, jak mogę to zrobić, co mogę ujawnić, kiedy to mogę zrobić, komu mogę to ujawnić. To jest bardzo ważne doświadczenia i szkoła, ćwiczenie się w uświadamianiu sobie, że to, co wewnątrz we mnie, może zostać zranione, jeśli nie przemyślę, komu, dlaczego przekazuję takie informacje o tym, co we mnie w środku.
3: Tak jak mówisz o tej sferze, to mi się nasuwa jedno...
2: Tej intymności psychicznej.
3: Tak, to mi się nasuwa takie jedno słowo, które dla mnie pasuje, to jest taka skromność, bo jeżeli teraz będę chronił przed nadmiernym odsłanianiem, co we mnie jest intymne, jeżeli się nauczę być może tej skromności, nie będę może taki...
2: Wylewny,
3: ale też taki, nie będę miał takiej pychy, to z jednej strony... uchronię nie tylko innych przed tą informacją, ale też siebie, jak ktoś może to wykorzystać. A znowu myślę, jeżeli nauczę się tej skromności, to też będę dozował informacje, które chcę, żeby ujrzały światło, a które po prostu są tylko informacjami na ten moment dla mnie. No i znowu, trochę co innego, rozmowa z bliskimi.
2: No właśnie.
3: A co innego, gdzieś przechwałki z jakimiś kolegami czy znajomymi, kto co zaraz zrobi albo nie zrobił, jakie ma myśli i tak dalej, które znowu nie służą tej skromności, tylko przynależności w grupie, trochę braku wstydliwości, kto ile potrafi albo zrobi, żeby przynależeć do jakiegoś tam grona.
2: Mhm. Przekraczanie swojej granicy.
3: Tak, co może ktoś nie czuć się komfortowo, żeby coś zrobić albo powiedzieć, ale żeby wybrzmiało, to jest w stanie to zrobić.
2: Mhm. Tak.

0: złością czy miłością.
1: Powiedziałeś tutaj o, użyłeś takiego słowa przechwałki. Ja bym raczej poprowadziła nasze myślenie tak, żebyśmy pamiętali, że kiedy zastanawiamy się nad tym, na przykład komu i co powiedzieć, to żebyśmy zwrócili uwagę, że to samo, ten sam tekst, jeśli powiesz to przyjacielowi, będzie miał inne znaczenie, będzie inaczej odebrane i ten sam tekst powiedziany ojcu, matce, kolegom w szkole, starszemu rodzeństwu, w każdej z tych osób możesz spodziewać się innej reakcji. Są informacje, którymi bez przykrych konsekwencji możesz podzielić się z przyjacielem, ale broń Boże z wrogiem albo z jakimś konkurującym z tobą kolegą, bądź też ze starszym bratem, który w tej chwili przeżywa jakiś kryzys i bez przerwy się z ciebie śmieje.
2: Odgryza się, żeby mu było lepiej.
1: Na przykład, albo wykorzystuje właśnie te informacje do tego, żeby
2: czuł się lepiej, tak.
1: Tak. Żeby sobie poprawić humor na przykład, prawda? I jednocześnie są takie informacje, które usłyszane czy odebrane przez rodziców mogą przynieść konsekwencje, których nie chciałbyś przyjąć. Więc to jest bardzo ważne, żeby sam wstyd też chronić, żeby on nie musiał się pojawiać wtedy, kiedy przemyślisz co, komu, kiedy, ile i tak dalej. I teraz, jeśli mowa o obnażaniu ciała, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, są sytuacje, w których moje ciało spokojnie obnażam, owszem, ze wstydem, ale mogę obnażyć i między innymi jest to na przykład sytuacja wizyty u lekarza, kiedy odkrywam intymne miejsca swojego ciała, no ale wierząc, że przychodzę tutaj z konkretnym celem, że moim celem jest troska o moje zdrowie, a ten, kto na mnie patrzy, nie ma zamiaru śmiać się, nie ma zamiaru szydzić, a wręcz przeciwnie, patrzy na moje ciało z troską, ze znawstwem też, pewnymi kompetencjami po to, żeby mi pomóc. Przygląda się mojemu ciału po to, żeby mi pomóc. Są lekarze, którzy zaglądają w tak intymne miejsca, w które nikt nie zagląda. Zdarza się, że jest jedyną osobą, której pozwalam tak ze wstydem, ale pozwalam zaglądać, prawda? I teraz, czy ten wstyd jest czymś złym? No wręcz przeciwnie. Jest czymś, co jest naturalne i tego wstydu nie trzeba się wstydzić. Natomiast my często w rozmowach z dziećmi mówimy, właśnie pada takie zdanie, no nie wstydzisz się? No wstydziłbyś się. Czyli jakby z tego wstydu robimy coś szczególnego, coś niepożądanego, tak? Bo mówimy dziecku, nie wstydź się. Dlaczego ma się nie wstydzić? Wstyd jest uczuciem, które w sposób naturalny chroni moją godność, moją intymność, chroni moje granice, więc jest moim przyjacielem, jest czymś, co pojawia się i świadczy o moim zdrowiu, o mojej dojrzałości, jeśli się pojawia. Brak wstydu w wielu okolicznościach może świadczyć o tym, że coś ze mną nie tak, że jestem jeszcze niedojrzała, albo że może świadczyć o jakimś patologicznym stanie mojej psychiki, czy mojej osobowości.
2: Tu mówisz o tym dojrzewaniu i ja sobie też myślę o tej strefie intymnej ciała takiego dziecka typu 3-5, później załóżmy te 5-10, czy później już okres dojrzewania nastolatka, to znowu poczucie bezpieczeństwa, czy świadomość ciała i granice. Tak jak mówisz, w pewnym wieku pójście do lekarza to jest taka już świadomość zdrowia, bezpieczeństwa i pokazania, ale dla dziecka nadal jakby dobrze jest tłumaczyć. I my na przykład, jako rodzice, dla naszych dzieci też od początku tłumaczyliśmy, że są praktycznie tylko dwie sytuacje, w których oni mogą jakby pokazać swoje ciało pod kontrolą innych dorosłych i te sytuacje im omawialiśmy. W żadnej innej sytuacji, jeżeli byłaby taka próba, to, że mogą spokojnie na nas przyjść i nam o tym powiedzieć, tak? No bo jeżeli nawet by się miało coś takiego wydarzyć, to żeby wiedzieli, że powinni przyjść i o tym porozmawiać, tak?
1: Tak, a jeśli będą w takiej sytuacji bez obecności dorosłych, to absolutnie bronić
2: tej swojej intymności.
1: Bronić tej swojej intymności.
2: Tak, no i teraz, gdy jest dziecko większe, już znowu ten wiek, załóżmy te 5-10, a potem już nastoletnie, no to, ale to nawet powiem ci szczerze, że często biologia w szkole już kilka rzeczy załatwia albo pomaga, bo nazywa części ciała w sposób medyczny i u jednej i u drugiej płci, czyli ta i rozmowa z jednej strony, ale też potrzeba, czy to wizyty u lekarza, żeby na przykład coś zostało sprawdzone, jest jakby też opisana już, nie jest tylko rozmową z rodzicem, ale też jest w podręcznikach.
1: Świadczy o tym, czy też sprawia, że wszyscy wiemy, że wszyscy wiedzą.
2: Tak.
1: Że wszyscy potrafią to nazwać. Że dla wszystkich te pojęcia są znane. Dla wszystkich moich rówieśników, no, co znaczy, że i dla wszystkich starszych ode mnie, tak?
2: No i teraz w tym aspekcie jest kwestia, można powiedzieć, tego rozwoju wstydliwości albo budowania odpowiedzialności, co ja z tym zrobię. Bo jeżeli umiem to nazwać, albo wiem, co się może zadziać, to albo będę się naśmiewać, albo będę wykorzystywać takie sytuacje, albo w niestosowny sposób komentować, czy nawet siebie eksponować, narażając na wstydliwość innych bądź siebie.
1: No właśnie, o to chodzi, że tu jeszcze mamy tych drugich, tak? Tak, to ważne. Właściwie wywołałam tutaj lekarza, ale tak sobie pomyślałam w kontekście tego, co ty tutaj mówisz, że to bardzo ważne, żeby to dzieciom uświadamiać, tak? Że nie każdy dorosły ma prawo dostępu do twoich intymnych części ciała. Ma prawo do dotyku, który przekracza twoje granice, który wprawia cię w zakłopotanie, w zawstydzenie. To też jest bardzo ważna informacja i doświadczenie, które sankcjonuje i daje daleko idące uprawnienia temu uczuciu, uczuciu wstydu. No i dla mnie to jest ważne, żebyśmy uczyli dzieci korzystania z ich wstydu, z tego uczucia, które się w nich pojawia. Korzystania właśnie jako takiego ochroniarza, stróża. I myśląc o tym zaprzyjaźnieniu się, czy poznaniu własnego wstydu i zaakceptowaniu tego uczucia, chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na to, że wstyd potrzebuje czasu. Dziecko, które się wstydzi, ma w sobie jakieś wyobrażenie jakiegoś może zagrożenia, ma w sobie niepewność i potrzebuje dłuższego czasu, żeby nabrać pewności, że nic mu nie grozi, żeby nabrać zaufania. Więc wstyd potrzebuje też zaufania. I w nabraniu tego zaufania do jakichś konkretnych sytuacji, w których pojawia się u naszych dzieci wstyd, no trzeba im to umożliwić. Trzeba im dać czas, żeby one mogły sprawdzić wszystko, co je niepokoi. Ale też ten wstyd potrzebuje szacunku i akceptacji ze strony ważnych osób dorosłych. Czyli mówienie dziecku, nie wstydź się.
2: No idź, powiedz, nie wstydź się.
1: Tak, no idź, zapytaj, no idź.
2: No zaśpiewaj tą piosenkę.
1: Tak, jest ogromnym błędem. Jest przemocą, której efektem jest zranienie godności, intymności, zranienie tego, co wewnątrz. I to zranienie zostaje na całe życie. Więc bądźmy ostrożni z takimi wypowiedziami i z takim zmuszaniem dziecka do czegoś, czego ono się wstydzi. Rozmawiajmy natomiast o tym. Rozumiem, że się wstydzisz. Ten wstyd najczęściej jest związany z jakimś wyobrażeniem, bo jest to rodzaj obawy, lęku, niepewności, a temu uczuciu zawsze towarzyszy jakieś wyobrażenie. W związku z tym, zamiast dziecku mówić nie wstydź się, powiedzmy mu, że widzimy ten wstyd, że wstyd jest czymś normalnym, naturalnym i że nie ma się co wstydzić tego wstydu, że można o nim mówić głośno, że można się do niego przyznawać i tyle. Zamiast wyśmiewać, zamiast zawstydzać dziecko, wstydziłbyś się. Ale to dziecko się nie wstydzi. I teraz dlaczego ma się wstydzić? Spróbujmy mu to wytłumaczyć.

0: złością czy miłością.
1: Przypomina mi się sytuacja. Wracam do służenia w kościele, gdzie najczęściej na mszy, jak się zaczyna msza, dzwoni się dzwoneczkiem takim albo gongiem. No i najczęściej robi to najmłodszy.
2: No tak.
1: I jak mój najmłodszy syn idzie służyć i często jest najmłodszy na mszy, no to on mówi: tato, ale ja nie chcę tym gongiem. Tato, ja nie chcę.
2: Jest wstyd.
1: Kilka razy z nim próbowałem o tym rozmawiać, ale on cały czas mówi, że on się tego wstydzi.
2: Tak.
1: Nie chce wyjść i nie chce dzwonić. Po prostu mówi, żeby kto inny to zrobił.
2: Tak.
1: Więc jak idzie służyć, to ja mówię, to podejdź do kogoś, jak służysz, i się spytaj, czy ktoś inny to zrobi, i tyle.
2: Tak.
1: Powiedz, bo ty nie chcesz.
2: Tak, prawda?
1: No i już się tego nauczył.
2: Tak.
1: Ale nadal nie chce. Tylko się już nauczył i już trochę mu tak, nie wiem, czy wygodnie, ale na razie nie przełamał się, tylko pyta się innych, czy to zrobią.
2: Jest w nim taka wrażliwość, która może też wynikać z jego takiego, a nie innego temperamentu. Nie wracamy do temperamentu, ale się do niego, do tych pojęć...
1: Jakiego temperamentu? Już nie pamiętam.
2: Odwołać.
1: Musimy wrócić do tego.
2: Natomiast to, o czym mówisz, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ kolejna rzecz, którą wstyd potrzebuje, to potrzebuje odwagi.
1: Odwagi, bo rozumiem, że przyjść i komuś powiedzieć,
2: że się wstydzę.
1: Że się wstydzę tego robić, a nie uciekać i nie przyjść tu nigdy więcej w życiu, bo nikomu nie powiedziałem, że się wstydzę, ale bo po prostu ucieknę.
2: Bo nie wolno się wstydzić, bo przecież wstyd jest czymś godnym wyśmiania, godnym wyszydzenia.
1: No tak, bo w tej sytuacji można powiedzieć, syn nie chciałby zostać ministrantem, bo jak zajdę i będę najmłodszy, będę musiał dzwonić i nikt mi nie pomoże.
2: Tak jest.
1: To wolę nie iść i
2: tak,
1: nie służyć.
2: Prawda? A tymczasem mogę powiedzieć, słuchaj, wstydzę się, powiedzieć sobie, powiedzieć komuś innemu, rozsądnemu, albo zamiast mówić wstydzę się, no właśnie znaleźć sposób na to, żeby czynność, która we mnie jeszcze budzi wstyd, obawę, niepewność, żeby ta osoba za mnie, czy też w zastępstwie, czy wykonała tę czynność, żeby przejęła ten obowiązek. I ja nie muszę się tłumaczyć, jeśli boję się, że ktoś będzie się z tego śmiał, że ja się wstydzę. Co ty wstydzisz się? Tylko, to tylko dzwoneczkiem zadzwonić. No ja się wstydzę.
1: Ja na przykład miałem tak, że jak ktoś mnie prosił, czy pójdę czytać, to wolałem wybrać pierwsze niż drugie czytanie. Bo pierwsze czytanie to jest mniej więcej, ksiądz wstaje i jak już siada i wszyscy siadają do ławek, to...
2: Ty zaczynasz.
1: Tak, trzeba wyjść i zacząć. A drugie to jest kwestia, ile razy ten psalm zostanie odśpiewany, żeby w odpowiednim momencie wyjść, żeby nie było z tej zbyt długiej pauzy.
2: Tak. Aha. No, żeby zdążyć po psalmie, rozumiem.
1: I ja kiedyś właśnie, żeby mi było nie wstyd, że wstanę z tej ławki i będzie ta
2: wszyscy
1: pauza
2: czekają,
1: za długa.
2: Wszyscy czekają, jest taka cisza i wszyscy czekają, coś się stało.
1: A ja czekam, czy ten organista jeszcze coś zaśpiewa, czy już skończył. Oczywiście wiem, że mogę przeczytać przed psalmy i zapamiętać, która jest ostatnia zwrotka i już wiedzieć, to będzie ten moment, kiedy trzeba wstać, więc można, są różne sposoby na to. Ja miałem taki sposób, że wolałem pójść czytać pierwsze czytanie.
2: Po prostu. Tak, no właśnie o to chodzi. Ale też myślę, że ważne, żeby z dzieckiem o tym właśnie rozmawiać. Żeby przed samym sobą też nie bał się przyznać, że to, co teraz robi, albo to, czego nie robi, to, z czego się wycofuje, jest związane ze wstydem. Robię to ze wstydem, albo robię to ze wstydu, ponieważ się wstydzę, albo robię to wstydząc się. I ten wstyd wtedy będzie taki oswojony, taki rozbrojony, bo bardzo wiele osób boi się wstydzić. Boi się przyznać do tego, uznając wstyd za coś, co jest niegodne, co jest oznaką słabości, co jest czymś takim, z czego wiele osób się śmieje. Ale mamy jeszcze trzeci obszar, trzecią sferę intymności człowieka, chronionej przez wstyd, to jest sfera mojej relacji z Bogiem, moich o Nim wyobrażeń, moich z Nim rozmów, mojej z Nim bliskości, tego, co słyszę w Jego słowach, które do mnie mówi w tekstach biblijnych, które słyszę w czasie Eucharystii, ale które też czytam w czasie modlitwy. Te słowa poruszają we mnie głębokie pokłady mojej intymności. Ukrywane, ukryte, może nie ukrywane właśnie, tylko ukryte przed innymi. Znane tylko Bogu. Jeśli od początku życia naszych dzieci będziemy rozmawiać z nimi o Bogu, który wie wszystko, co jest w nas w środku, zna moje myśli, zna moje wyobrażenia, zna moje życie, moje zachowania, ale też moje myśli. Jeśli moje dziecko będzie o tym wiedziało, to z jednej strony nigdy nie będzie samo, co może oznaczać jednocześnie, że będzie jednak poddawało kontroli nawet to, o czym myśli. Ale z drugiej strony będzie mogło doświadczyć miłości,

0: tekstem psalmu 139.
1: Jako rodzaj modlitwy?
0: Tak, ale też jako rodzaj spotkania z Bogiem, jako rodzaj sposobu poznania Boga. Ja pozwolę sobie przeczytać to, co najważniejsze w tym psalmie. On brzmi: Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz i poznaj moje troski. Jeśli zgodnie z treścią tego psalmu będziemy rozmawiać z dzieckiem o Bogu, będziemy wskazywać dziecku Boga jako tego, do którego zawsze może się zwrócić, zawsze, ze wszystkim, z najmniejszym drobiazgiem. Jeśli w ten sposób będziemy pokazywać wszechmogącego, wszechobecnego Boga, Ojca, który patrzy na nas wszystkich, więc i na nasze dziecko z miłością, no to będziemy uczyć to dziecko poznawania Boga, doświadczania Go. Nie musi szukać Go, bo ono będzie wiedziało, że Bóg jest w nim obecny cały czas, nieustannie.
1: W myślach, w uczuciach, w decyzjach, w każdym z obszarów.
0: Na każdym kroku na jego drodze. Przed Bogiem nigdzie się nie ukryjesz, co nie jest groźbą.
1: Tylko pocieszeniem.
0: Tak. I w takim duchu, w takim sensie można to dziecku uświadamiać cały czas. I wtedy ta wiedza może przynieść, zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić nadzieję wsparcia w każdym momencie, zapewnić o przebaczeniu, o zrozumieniu, o wyrozumiałości Boga wobec nas, wobec każdego człowieka, a więc i naszego dziecka. No i myślę, że tą drogą idąc, możemy pomóc bardzo często zawstydzonemu człowiekowi, zawstydzonemu, czyli lękającemu się, z ostrożnością traktującemu to, co w nim w środku się pojawia. Te jego myśli, te jego plany, jego wspomnienia, jego czyny także. Może się to przyczynić do większego poczucia bezpieczeństwa, większego poczucia pewności siebie, co sprawi, że to uczucie wstydu nie będzie groźne. Będzie miało głównie funkcję informacyjną o przekroczeniu granicy. Granicy mojego wnętrza. Dziś czas audycji dobiega końca, ale chciałabym jeszcze zaprosić Państwa na kontynuowanie tego tematu za tydzień i wtedy porozmawiać o granicy drugiego człowieka, ale to już nie dziś.
1: Mi pasuje.
0: Dziś już tylko chcę przypomnieć Państwu o wspieraniu naszego radia. Marcin wie...
1: Ja już biorę do ręki mój telefon, wpisuję www.radiowarszawa.com.pl i mamy taki ładny przycisk z serduszkiem wspieraj, ale mamy też zakładkę podcasty i w jednej i w drugiej zakładce możemy znaleźć każdą informację odnośnie wspierania radia oraz odsłuchać audycję Złością czy Miłością.
0: Zachęcam jeszcze do takiego ćwiczenia, do... Może nawet do tego, abyście Państwo sięgnęli sami dla samych siebie do psalmu 139, ale też spróbowali przeczytać i porozmawiać z dziećmi te słowa, przyjmując je jako słowa, które pomagają nam poznać Boga. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Skierujmy raz jeszcze nasz wzrok na jezioro Genezaret i płynącą po nim łódź Piotrową. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również i świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia swe posłannictwo. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka. A z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swoje siły i doświadczenia. Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Maria Panna, wzór Kościoła, wygłoszonej podczas audiencji generalnej, Watykan, plac Świętego Piotra, 13 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wszystkie cechy Najświętszej Maryi Panny można by wyrazić mówiąc o niej jako o niewieście, ikonie misterium. Termin niewiasta ukazuje miejsce, jakie zajęła w historii ta młoda córka Izraela, której dane było niezwykłe doświadczenie stania się matką Mesjasza. Wyrażenie ikona wskazuje natomiast, że w niej urzeczywistnia się podwójny ruch wstępowania i wstępowania. W Maryi jaśnieje zarówno darmowe wybranie ze strony Boga, jak i wyrażona wolna zgoda wiary w Niego. Maryja jest zatem niewiastą, ikoną misterium, to znaczy Bożego zamysłu zbawienia, niegdyś ukrytego, a w pełni objawionego w Jezusie Chrystusie. Sobór pozostawił nam jasne nauczanie o szczególnym miejscu wyznaczonym Najświętszej Maryi Pannie w dziele odkupienia. Przypomniał, że jedynym pośrednikiem zbawienia jest Jezus Chrystus i że Jego Najświętsza Matka żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje Jego moc. Zarazem błogosławiona dziewica, przeznaczona od wieków razem z wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, w całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość do odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam Matką porządku łaski.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Słuchaliśmy dzisiaj świętego Piotra. On daje receptę na udane życie. Od czego zaczyna? Oczywiście, że już nie pamiętamy tego tekstu. Od pokory. Dlaczego Piotr w swoim pierwszym liście zaczyna od pokory? Dlatego, że cały kataklizm nasz rozpoczął się od pychy. Kataklizm odejścia od Boga. I dzisiaj, gdybyśmy chcieli zdiagnozować, co jest przyczyną tych wszystkich nieszczęść, o których od rana do wieczora informują nas przeróżne komunikatory. Pycha tego świata, świadomość samowystarczalności, świadomość, że mogę panować bez konsekwencji nad innymi. Ale to owocuje tym, że Bóg zostaje odsunięty na bardzo daleki plan, a może i nawet w niektórych sytuacjach za nawias jakby naszego życia wystawiony. Wszystkie zło rodzi się i ma podłoże pychy. Dlatego święty Piotr, świadom tego w bardzo prostych słowach, to nam dzisiaj dedykuje. Ta cecha, ta doskonałość moralna, pokora, to jest jednocześnie jakby wyostrzenie wszystkich innych zmysłów naszych, żeby można było dobrze postrzegać rzeczywistość.
1: Dobre słowo pasterzy.